0: To było zimą tego roku. Zamaskowani napastnicy wyważyli drzwi w mieszkaniu mężczyzny. W rękach mieli maczety, pałki oraz noże i zaczęli zadawać ciosy. W kierunku ofiary padł także strzał z broni hukowej. Mężczyzna zdołał jednak wezwać pomoc, a napastnicy uciekli. Ofiara z licznymi ranami, które zagrażały życiu, trafiła do szpitala. Dwóch mężczyzn odpowie teraz za usiłowanie zabójstwa, trzeci za udział w pobiciu, a kobieta za pomaganie napastnikom. Ofiara miała zwrócić uwagę jednemu z mężczyzn na niewłaściwe zachowanie wobec żony. Dlatego postanowili go ukarać.
1: Słuchacie Faktów w RMF FM.
2: W sierpniu w Polsce chcemy ruszyć z prezami poszukiwawczymi pochówków ukraińskiej ludności cywilnej. Tak na polach pod Grunwaldem mówił wczoraj ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Chodzi o ukraińskie wsie, których ludność miała zginąć z rąk Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Podobne badania odbyły się już rok temu.
3: W zeszłym roku były prace przeprowadzone poszukiwawcze w Juryczkowie. W tym roku chcemy przeprowadzić w Laskowie i specjalnie dlatego na jedno miejsce wydzielone są środki. Mam nadzieję, że w tym miesiącu dostaniemy wszystkie zezwolenia i grupa może na sierpień przyjedzie do prac poszukiwawczych.
4: Jest odpowiedź z IPN-u?
3: Tak, jestem ta zgoda, ale teraz się okazuje, że nie tylko zgodę IPN wystarcza, a potrzebujemy jeszcze zgodę konserwator zabytków i chyba jeszcze archeolog będzie potrzebny.
2: Z ambasadorem Ukrainy rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W Faktach jeszcze sport. Polscy siatkarze są aktualnie wiceliderami Ligi Narodów. Biało-czerwoni na inaugurację turnieju w Chicago pewnie pokonali Bułgarię 3-0 i mają na koncie 7 zwycięstw w 9 meczach. Liderem pozostaje niepokonana Japonia, która po 5-setowym thrillerze wygrała z Włochami 3-2. Przed reprezentacją Polski teraz trudne mecze z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
1: Publicystyka w Faktach RMF FM.
2: O ćwiczeniach europejskich wojsk w Polsce rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, rzecznikiem rządu Adamem Szłapką.
5: Było spotkanie ważne koalicji chętnych. Jest decyzja o tym, że będą ćwiczenia także, znaczy wojsk europejskich. Polska bardzo jest zaangażowana w to, żeby wojska amerykańskie stacjonowały i wzmacniały swoją obecność.
6: Czyli Fort Trump tak zwany. No, jakkolwiek znaczy, byśmy go nazwali.
5: Została przedłużona rotacja, przygotowujemy się do stałej obecności. Dobrze z punktu widzenia Polski jest to, że blisko współpracujemy z naszymi sojusznikami, Francją, Wielką Brytanią, bo to, o tym była teraz rozmowa, jeśli chodzi o ćwiczenia. Jesteśmy też gotowi na obecność wojsk sojuszniczych w Polsce. Nie ma mowy o tym, żeby wojska niemieckie stacjonowały w Polsce, ale no, jesteśmy razem w NATO, w Unii Europejskiej, więc jak przedstawiciele opozycji będą mówić, że to są nasi wrogowie, to nie. Nie są nasi wrogowie. Nasi wrogowie są w Rosji, więc mówienie o tym dzisiaj, próbowanie konfliktowania nas z naszymi sojusznikami jest działaniem przeciwko polskiemu bezpieczeństwu.
6: Panie, a na jakim etapie jesteśmy z tymi rozmowami? No bo jeżeli minister obrony narodowej mówi, jesteśmy gotowi, to znaczy, że wysyła jasny sygnał. I teraz pytanie, czy rzeczywiście są gotowe te jednostki w Polsce, politycy tych państw wysłać?
5: Ale na razie mówimy o ćwiczeniach. I to jest ważny bardzo sygnał, to są ćwiczenia europejskie, odbędą się.
6: I one są.
5: Jest kwestia logistyki.
6: Toczą się rozmowy na temat stałej obecności?
5: I na razie tyle, co
6: czyli
5: możemy powiedzieć.
6: Nie ma jeszcze konkretów żadnych w sprawie jakiejś stałej obecności, nie, nawet jakichś rozmów rozpoczętych.
5: To nie jest ten etap. Na razie jesteśmy na etapie dobrej, owocnej rozmowy o tym, że koalicji chętnych, której często zarzucano, że jest zbyt mało aktywna, a tutaj mamy konkretne decyzje o tym, że będą takie wspólne
6: ćwiczenia. Wcześniej były rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Macronem na temat objęcia Polski francuskim parasolem nuklearnym.
5: W czasie tego
6: spotkania, które
5: tego konkretnego, tego konkretnego spotkania, czyli w Paryżu koalicji chętnych, to przede wszystkim były rozmowy plenarne koalicji chętnych, no i potem uroczystość. Nie było za dużo przestrzeni na takie bardzo konkretne rozmowy dotyczące.
6: Ale będziemy się o to starać?
5: Rozmowy na temat naszego bezpieczeństwa są prowadzone nieustannie. I często są to rozmowy niejawne. I nigdy nie jest dobrze, żeby bardzo mocno wchodzić tam w szczegóły.
6: Nie, bo powiedział pan o tym, że nie było konkretnych rozmów, a nie konkretne, jakieś takie ogólniejsze.
5: Proszę pamiętać, że słuchają nas nie tylko słuchacze, ale także ci, którzy lubią wywnioskować sporo z tego, co się dzieje w polskiej przestrzeni.
6: Sugeruje pan, że biały wywiad nas słucha.
5: No na pewno, oczywiście.
6: Znaczy, ale to
5: nie ma żadnych wątpliwości.
6: Koalicja antybalistyczna, premier wczoraj wyjaśnił, dlaczego nie ma Polski w tej koalicji?
5: To jest bardzo wczesny etap. Była deklaracja intencji.
6: A my nie mamy tej intencji?
5: To jest pozwoli pan, że skończę.
4: Dobrze.
5: To jest koalicja przemysłów, oczywiście ze wsparciem państw. I polski przemysł, polska grupa zbrojeniowa, polskie firmy we wsparciu i tutaj z MSZ-u i Ministerstwa Aktywów Państwowych analizują nasz potencjalny udział. Myślę, że jeżeli będzie, że taka decyzja będzie, kiedy będzie jasno na stole powiedziane, że tam się po prostu opłaca.
6: Przejdźmy do tematów ukraińskich. Ukraina krok bliżej do Unii Europejskiej, otwarto drugi klaster. To oczywiście jest dopiero otwarcie, oni chcieli otwarcia wszystkiego, ale rząd wspiera bezwarunkowo wejście Ukrainy do Unii Europejskiej?
5: Znaczy otwarcie... W negocjacjach i w otwieraniu klastrów właśnie chodzi o warunki. Właśnie na tym to polega. I można to wielu osobom, które na ten temat biorą udział w debacie publicznej, wytłumaczyć. To jest drugi klaster, dotyczy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. I warunkiem jest to, żeby mieć spójną politykę z państwami europejskimi.
6: Czyli rozumiem, że mówimy o banderyzmie, po prostu o pewnych nurtach ideologicznych, które są obce Europie, a które bywają promowane przez część polityków ukraińskich.
5: Między innymi, to akurat rzeczy mogą być w innych też klastrach, ale
6: praw człowieka w tym pierwszym
5: otwartym. Między innymi. I pamiętajmy o tym, że żeby otworzyć klaster negocjacyjny, potrzebna jest jednogłośność. I to kilka razy. I potem po otwarciu tego klastra trwają negocjacje i zamyka się rozdziały. I w ramach każdego klastru jest sporo tych rozdziałów. I w każdym z tych przypadków potrzebna jest jednomyślność. Więc właśnie na tym to polega. To znaczy lepiej otworzyć klaster, prowadzić negocjacje i stawiać warunki, niż...
6: Ale będziemy stawiać te warunki? No bo słyszymy, na przykład już pan sygnalizował tą postać, premier Czarnek, choć bez nazwiska, znaczy nie premier, potencjalny premier, kandydat na premiera.
5: Były kandydat na premiera, może tak.
6: To wciąż jeszcze obecny, chociaż został wezwany. Dlaczego były?
5: Ktoś tak upokorzony publiczny przez prezesa, no chyba sam poda się do dymisji z bycia kandydatem na kandydata.
6: A myśli pan, że sam się poda, panie ministrze, czy zostanie podany?
5: Myślę, że zostanie podane. No myślę, że też prezes Kaczyński szuka pretekstu, żeby go skasować z tej funkcji, bo przyniósł tylko szkody PiS-owi.
6: Tylko szkody?
5: Nie mówiąc też o szkodom, które przyniósł polskiej debacie publicznej. A myślę, że jego udział w zniszczeniu debaty publicznej w Polsce jest porównywalny do Janusza Kowalskiego i tamtego Mejzy z PiS-u.
6: Naprawdę pan porównuje profesora prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego?
5: Pan redaktor, co mówi ten profesor prawa?
6: Słucham, ale słucham też Janusza Kowalskiego i Łukasza Mejzy.
5: I uczciwie mówiąc, nie jest pan tak, jako obywatel, zażenowany, że tak wygląda debata publiczna w Polsce.
6: Ja zadaję pytanie, a pan odpowiada, ale ja zadam
5: pan,
6: pytanie kolejne.
5: Zadam to pytanie jako obywatel.
6: Ja zadam kolejne pytanie, pozwoli pan, panie ministrze, ale pana zdaniem ten tweet Jarosława Kaczyńskiego to jest szukanie pretekstu do odwołania? Czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński przypomniał sobie o linii swojego brata, świętej pamięci, z którą linia przemysłowa Czarnka wydaje się być, powiem łagodnie, nieco niespójna?
5: Myślę, że w PiS-ie już nikt nie pamięta o tamtej linii, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim. Mówię zupełnie poważnie i uważam, że to jest poważny kłopot dla Polski, bo on nie tylko jest szkodliwy dla PiS-u, bo każdy widzi, że PiS jest tutaj nieautentyczny, że zmienił swoją politykę o 180 stopni i idzie teraz na sznurku Brauna. Naprawdę. Znaczy, przekaz PiS-u dzisiaj pisze Braun. I to jest złe. To jest złe, bo ta licytacja między nimi do niczego dobrego nie prowadzi. I to jest jakby jedna rzecz. Nikt już w PiS-ie, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, o tym dziedzictwie takiej rozsądnej polityki zagranicznej nie pamięta.
6: No,
5: to
6: ale jednak został wezwany.
5: Po drugie, po wypowiedzi Czarnka, kiedy Czarnek liczył na to, że wykorzysta gdzieś tam rosnące napięcia społeczne antyukraińskie w Polsce i będzie mógł na tym budować swoje poparcie polityczne, ale jednak pojechał daleko za daleko i odbiór społeczny tej wypowiedzi był bardzo zły, No to rozumiem, że Jarosław Kaczyński sobie przekalkulował to i uznał, że trzeba to uciąć, bo to jest szkodliwe dla PiSu, bo jest szkodliwe dla PiSu.
6: Ale, a może jeszcze jest jeden element?
5: I trzeci element, myślę, że tak, że to jest ze sobą związane. To znaczy jakby efekt czarnka jest taki, że PiSowi spadło mniej więcej 10% w sondażach, a PiS mówi Braunem, ale tak kropka w kropkę Braunem.
6: No, ale Braunowi za to wzrosło.
5: Więc jeżeli, więc dokładnie, to znaczy, jeżeli ktoś ma oryginał Brauna i podróbę Brauna w postaci czarnka, no to po co ma głosować na podróbę, która wykrzykuje, chce być taki jak ty, chce być taki jak ty.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika rządu Adama Szłapki. Cała rozmowa jest do odsłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
2: Prezydent Wołodymyr Zełenski szykuje największą rekonstrukcję od początku pełnoskalowej wojny. Wczoraj Rada Najwyższa Ukrainy odwołała premier Julię Świderenko, ale to dopiero początek zmian. Więcej na ten temat opowie Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24, który jest teraz z nami. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: To ma być największa rekonstrukcja ukraińskiego rządu od początku pełnoskalowej wojny. Co takiego właściwie się wydarzyło, że Wołodymyr Zełenski właśnie teraz zdecydował się na tak głębokie zmiany?
3: No, przede wszystkim musimy powiedzieć, że trochę rekonstrukcja rządu na Ukrainie, która, przypomnijmy, to już jest kolejna rekonstrukcja od czasów pełnoskalowej inwazji, pełni substytut wyborów, no bo jak doskonale wiemy, na Ukrainie wyborów obecnie nie jest w stanie się przeprowadzić z różnych względów. I trochę ta rekonstrukcja, między innymi dla opinii publicznej, jest czymś, czym mogłyby być wybory, gdyby były one organizowane. Przede wszystkim tutaj Ukraina mierzy się z znacznie innymi problemami, niż mierzyło się jeszcze rok temu, jeżeli chodzi przede wszystkim o gospodarkę, jeżeli chodzi o integrację europejską i o to, jakie potrzeby chociażby ma armia i wojsko walczące na froncie, więc musi dojść do zmian personalnych, żeby te wszystkie problemy, które nawarstwiły się w ostatnim czasie, był po prostu rząd w stanie w jakiś sposób rozwiązać. To, że do rekonstrukcji doszło już teraz, a nie jesienią, co było przez większość nie tylko ukraińskich parlamentarzystów, ale również dziennikarzy, taki termin był przewidywany, to jest jednak duże zaskoczenie, ponieważ większość nawet z deputowanych partii rządzącej, Sługi Narodu, nie miała pojęcia, że do odwołania Julii Świderenko właśnie dojdzie w takim, a nie innym terminie. Więc to jest dosyć ciekawe, że prezydent Zełenski zdecydował się na taki ruch już teraz.
2: No dobrze, ale pytanie, czy my mówimy o realnej zmianie modelu rządzenia albo sprawowania władzy, co bez wyborów jest mało prawdopodobne, a nie mogą być one przeprowadzone, to w żadnym razie nie jest zarzut, ale pytanie, czy tylko takiej karuzeli nazwisk, które i tak są mniej lub bardziej związane z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, no i jeszcze przy świadomości, że to prezydent jest realnym władcą, to znaczy to on sprawuje realnie według ukraińskiej konstytucji władzę. Premier, niektórzy złośliwi mówią, że ma taką władzę jak w Polsce wiceminister kultury.
3: Może nie aż tak, ale jest w tym wiele prawdy. Władza w tym momencie, po wzmocnieniu roli prezydenta na Ukrainie, która została wzmocniona po wybuchu pełnoskalowej wojny, jest rzeczywiście największa i premier tej władzy tak dużej nie ma. Natomiast to, co ja tutaj widzę, to ja bym tutaj wskazał taką jedną rzecz. Moim zdaniem jest to po prostu takie dopasowanie składu rządu do aktualnego rozkładu wpływów różnych grup interesów w ramach systemu ukraińskiego, czy to nazwiemy ten system półoligarchiczny, czy nazwijmy go w inny sposób, tak jest, no. Prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o faktyczne kompetencje Urzędu Prezydenta na Ukrainie, no to te kompetencje, jak już wcześniej wspominaliśmy, wzrosły i to znacząco. Rola premiera się zmniejszyła, natomiast rola ministerstw jest nadal bardzo duża i w ministerstwach te zmiany się szykują i to szykuje się nie tylko zmiana samych ministrów, ale całych ministerstw, stworzenie nowych lub połączenie istniejących.
1: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Wizyta kobiet wprawiła go w ponury nastrój. Sprawa zaginięcia Hazelów była ciekawa, ale musiał brać pod uwagę dobro agencji. A sytuacja w firmie była, najogólniej mówiąc, kiepska. Agencję detektywistyczną prowadził, odkąd zrezygnował ze służby w policji. Początkowo współpracował tylko z Litwinem. Kiedy rozwiązał kilka głośniejszych spraw, zainteresowały się nim media, a o agencji zrobiło się głośno i zaczął otrzymywać zlecenia od bardziej majętnych klientów. Chociaż sprawy, z jakimi przychodzili, były proste i nudne, często dotyczyły śledztw gospodarczych, małżeńskich zdrad czy szpiegowania konkurencji, płacili tyle, że Aleksander nie mógł odmówić. Gruby portfel był dla niego wystarczającym argumentem. Zleceń było sporo, więc zatrudnił kilka osób do pomocy. Honorata Morel była sekretarką i kobietą od papierkowej roboty. Doskonale sprawdzała się w tej roli i Zamoyski nie pamiętał, jak funkcjonował, gdy wszystko musiał robić sam. Nawiązał też współpracę z dwoma detektywami i ściągał ich, kiedy potrzebował rąk do pracy. Wszystko szło świetnie. Ojciec podnajął mu lokal w biurowcu w centrum miasta. Aleksander uchodził za jednego z najlepszych detektywów w Polsce. Ale jakiś czas temu wszystko się zmieniło. Ojciec zażądał, by opuścił biurowiec. Finansowo również kiepsko mu się wiodło, więc przeniósł się do najtańszego lokalu, jaki udało mu się znaleźć w internecie. Lokalizacja była niezła, ale sam budynek pozostawiał wiele do życzenia. Właściciel nie miał wygórowanych oczekiwań w kwestii czynszu, więc Zamoyski nie zastanawiał się długo. Był spłukany i liczył każdy grosz. Odkąd pokłócił się z ojcem, bogaci klienci coraz rzadziej się do niego zgłaszali. Wciąż zdarzały się złote strzały, ale to nie było to, co kiedyś. Przychodzili do niego ludzie z problemami, ale nie byli w stanie płacić stawek, jakie przywykł brać za podobne zlecenia. Usiłował utrzymać firmę na powierzchni, ale coraz częściej zastanawiał się nad zamknięciem działalności. Nie wiedział jednak, czym mógłby się zająć, gdyby agencja upadła. Mam nadzieję, że się mylę. Usłyszał głos Litwina i podniósł głowę. Przesunął srebrne pudełeczko w kierunku kolegi. Jędrzej wyjął papierosa i zaczął obracać go w palcach. W końcu wyciągnął zapalniczkę z kieszeni i podpalił końcówkę. Tylko rozmawialiśmy, odparł Zamoyski. Nie mów, że chcesz szukać Hazelów. Sam nie wiem. Aleksander pracował w policji kilka lat i nauczył się, jak ważna jest intuicja. Przeczucie doświadczonego policjanta często okazuje się celne. W przypadku Hazelów wewnętrzny głos mówił mu, że to może być jedna z bardziej interesujących spraw, jakie miał okazję rozwiązywać. Ciekawość brała górę nad rozsądkiem. Ale nie był pewien, czy Krystyna Trochowska i Agnieszka Kubik mają dość pieniędzy, by mu zapłacić. Litwin zaciągnął się papierosem, a kiedy klapnął na krzesło przy biurku, siedzisko zatrzeszczało. A więc ja ci powiem, stwierdził, wypuszczając dym. Ściany w tej norze są chyba z dykty, bo wszystko słyszałem. Babka ma zwidy, nie było żadnego wnuczka. Ślepa uliczka, zwykłe pi***lenie. Ta jej córka też raczej nie wierzy w powrót po latach, bo nie brzmiała na specjalnie przekonaną. Przyszła tutaj tylko dlatego, żeby matka nie wyrzuciła forsy w błoto. Pewnie bała się, że jesteś jakimś naciągaczem. I wcale się nie dziwię, bo na świecie roi się od oszustów, a starsze osoby łatwo przekręcić na grubą kasę.

Zamoyski pokiwał głową. W jednej kwestii zgadzał się z Litwinem. Również uważał, że Agnieszka Kubik przyszła do biura, aby przypilnować, by matka nie wpakowała się w kłopoty. Zapewne chciała odnaleźć zaginioną rodzinę, ale wydawało się nieprawdopodobne, by po 15 latach Maciej Hazel od tak pojawił się przed domem babci. Aleksander liczył się ze zdaniem Litwina, który był nie tylko jego współpracownikiem, ale też najlepszym przyjacielem. Jędrzej mógł pochwalić się sporym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, które przydawały się w robocie detektywistycznej. Potrafił wyciągać od ludzi informacje, które woleliby zachować dla siebie. Pracował kiedyś w wydziale antyterrorystycznym, ale miał też na koncie kilkuletnią odsiadkę. Być może tak skrajne doświadczenia sprawiły, że świetnie odnajdywał się w każdej sytuacji. Zamoyski zawdzięczał Litwinowi jeszcze jedno. Kiedy odszedł ze służby w policji, nie potrafił znaleźć sobie miejsca. Planował otworzyć sklep z militariami, chociaż nie miał drogu do interesów, a sprzedawcą byłby raczej kiepskim. Wtedy zjawił się Litwin. Zajmował się drobnymi zleceniami. Działał po cichu, bo wynajmowali go ludzie, którzy nie chcieli rozgłosu. Zaproponował Aleksandrowi współpracę przy pewnej sprawie, a on się zgodził. I tak zaczęła się ich wspólna przygoda. Chociaż Jędrzej był karany i nie wolno mu było ubiegać się o licencję detektywa, nadal mógł zadawać pytania i działać nieoficjalnie. Był prawą ręką Zamoyskiego, a w najważniejszych kwestiach agencji miał wiele do powiedzenia. Wiem, że to kuszące śledztwo, ciągnął, ale nie możemy sobie na to pozwolić. Jest kiepsko, leżymy i kwiczymy. Nie będę pokazywał palcem, czyja to wina. To przejściowe problemy. Jasne. Zanim Aleksander wsunął papierosa między wargi, postukał nim o blat. Potem pstryknął zapalniczką i wtłoczył nikotynę do płuc. W pomieszczeniu zrobiło się duszno, a wstążki dymu ulatywały pod sufit. Litwin przysunął popielniczkę i strząsnął popiół. Poza tym babka pewnie nie ma forsy, powiedział. Stracimy na Hazelów co najmniej 2 tygodnie i zostaniemy z niczym, bo okaże się, że gówno mamy. Strata czasu, stary. Jeśli do tej pory ich nie odnaleźli, marne szanse, że nam się uda. A jeśli rzeczywiście widziała wnuka? Pierdolenie. Nie mów, że ani trochę cię to nie rusza. Jasne, że chętnie bym się temu przyjrzał, ale nie w naszej sytuacji. Potrzebujemy dochodowych klientów, a Krystyna Trochowska na pewno nie zalicza się do ich grona. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Litwin pokręcił głową. Nie zgrywaj rycerza, odparł. Kasa jest najważniejsza, bo jeszcze kilka tygodni będziesz musiał zamknąć ten przybytek. Aleksander uśmiechnął się krzywo. Papieros przestał mu smakować, więc zdusił niedopałek i skrzyżował ramiona na piersi.

0: czy kobieta naprawdę widziała zaginionego 15 lat temu wnuczka. Wywierzysko w RMF FM.
1: Pogódź się z ojcem, poradził Litwin, a wszystko wróci do normy. Zarobimy trochę i odbijemy się od dna, a potem będziesz mógł brać nierozwiązane sprawy sprzed lat, które uwielbiasz. Nie ma mowy. No właśnie, Litwin strzelił palcami. W tym problem. Nawet nie myśl o tym, żeby wziąć tę sprawę. Słuchaj, babka twierdzi, że widziała wnuka, tak? Mhm. Gdzie? Obok swojego domu. Kiedy? 2 dni temu. Litwin zakaszlał. Równie dobrze mogła widzieć krasnoludki. Chłopie, ile ona ma lat? Co jej się przywidziało? Rozważam taką opcję. Poszukiwania Hazelów to robota na pełen etat. Dobrze o tym wiesz, mamy ważniejsze sprawy. Jutro ma zadzwonić babka od Koryckiego. Rozmawiałem z nią i przystała na naszą cenę. Zapłacimy za to czynsz i pensję honoracie, a potem pomyślimy co dalej. Argumenty Litwina były przekonujące. Kolejna sprawa gospodarcza przyniosłaby zastrzyk gotówki. Aleksander miał jednak pewne ale. Nuda, skwitował. Chryst, mruknął Litwin pod nosem i dźwignął się z krzesła. Dobrze to przemyśl. Ja spadam, bo umówiłem się z córką i wnuczką na obiad. Zanim wyszedł, spojrzał na Aleksandra. Nie rób głupstw. Zamoyski wzruszył ramionami. Wzrokiem odprowadził Litwina do drzwi, a potem także wstał. Założył płaszcz i przetrząsnął kieszenie w poszukiwaniu kluczy do biura. Gdy wyszedł przed budynek, uderzył w niego podmuch lodowatego powietrza. Przyspieszył kroku. Dawne biuro znajdowało się po drugiej stronie placu Kościuszki. Nie przejmując się nadjeżdżającymi samochodami, przeszedł przez jezdnię. Kiedy stanął przed przeszklonym biurowcem, włosy miał mokre od deszczu. Przygładził je dłonią i wszedł do środka. Przywołał windę, a gdy dźwig ruszył w górę, przyjrzał się swojemu odbiciu w lustrze. Policzki pokrywał kilkudniowy zarost. Cerę miał poszarzałą, a oczy przekrwione. W ostatnim czasie żywił się gotowymi daniami albo chińszczyzną. Nic dziwnego, że wyglądał coraz gorzej i coraz częściej łapał zadyszkę na schodach. Na widok Aleksandra prawnik Rafał Jamioł przygładził dłonią krawat i wyprostował plecy. Dobiegał 60, ale jego włosy, choć siwe, były gęste jak u 20-latka. Twierdził, że to zasługa genów, lecz Zamoyski był pewien, że gość ma za sobą co najmniej kilka przeszczepów. W pustym wnętrzu dawnego biura poczuł się nieswojo. Odchrząknął, a po ścianach poniosło się echo. Wierny piesek zawsze przy nodze, co? Zagadnął. Jamioł uśmiechnął się pobłażliwie. Dzień dobry, Aleksandrze. Nie zdołasz mnie zdenerwować, daruj sobie. Ojciec nie miał odwagi przyjść osobiście? W odpowiedzi prawnik dotknął dłonią czoła, jakby nagle zrobiło mu się gorąco, choć w biurze co najmniej od 2 tygodni zakręcone było ogrzewanie. Jamioł pracował dla starego Zamoyskiego od przeszło 20 lat i był jednym z jego najbardziej zaufanych ludzi. Chodzi o to, że... Zająknął się, lecz Aleksander uniósł dłoń. Miejmy to za sobą, przerwał mu.
0: Aleksander Zamoyski i Roma Słecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM. Dobra.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.
1: Z kieszeni wyciągnął pęk kluczy i rzucił go prawnikowi. Jamioł wykazał się refleksem. Złapał klucze i wcisnął je do przegrody w skórzanej jaktówce. Mam coś podpisać, czy możemy się rozejść? Jeden dokument i jesteś wolny. Prawnik podał Aleksandrowi długopis, a potem wyciągnął zadrukowaną kartkę. Zanim Zamoyski złożył podpis, przeleciał wzrokiem tekst. Podpisał i oddał dokument Jamiołowi. Schował ręce do kieszeni płaszcza, przyglądając się, jak Jamioł usiłuje wepchnąć kartkę papieru do przezroczystej koszulki. Kiedy mu się udało, wsunął ją do aktówki i zamknął zatrzaski. Znam cię, Aleksandrze, i wiem, że jesteś uparty, ale w obecnej sytuacji postępujesz niewłaściwie, oznajmił. Powinieneś... Zamoyski rozłożył dłonie. Czy ktoś pytał cię o zdanie? Nie przypominam sobie, więc bądź łaskaw zachować te złote rady dla siebie. Oczywiście. Zamoyski zaśmiał się cicho. Jamioł lekko uniósł głowę i zmarszczył brwi. Prawą dłoń zacisnął na rączce teczki. Ojciec chciał dla ciebie jak najlepiej, powiedział. Jesteś na niego zły, ale kiedyś pożałujesz, że nie spędzałeś z nim więcej czasu. O czym ty mówisz? Słyszałem, że masz kłopoty. Tomaszów to małe miasto. Prawnik powiódł wzrokiem po pustych ścianach. Gdybyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. I pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Ciebie miałbym prosić o pomoc? Jamioł westchnął. Znamy się bardzo długo, odparł. Dla waszej rodziny zrobiłbym wszystko. Dla mojego ojca zrobiłbyś wszystko, bo dobrze ci za to płaci, sprostował Zamoyski. Nie walczy z nim. Słucham? Jamioł się zmieszał. Prosiłby cię nie mówić, ale uważam, że powinieneś wiedzieć, bo jesteś jego synem. Adam źle się czuje. Aleksander stracił rezon. Po chwili jednak odzyskał pewność siebie i zaśmiał się pod nosem. Pokręcił głową. Nie, nie, daj sobie spokój. Nie nabierzesz mnie. Musisz wiedzieć, że... Zamoyski uniósł dłoń. Nie pogrywaj ze mną, odparł. Nie nabiorę się na wasze gierki. Ojciec kazał ci wziąć mnie na litość, o to chodzi? Nie chciałby, żebym ci o tym mówił. Wiesz, jaki on jest. Wiedział. W latach 90. Adam Zamoyski wspólnie z kolegą założył małą telewizję ATV. Ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, a ATV stała się jedną z kilku najważniejszych i najbardziej wpływowych stacji w Polsce. Zamoyski był też właścicielem grupy medialnej Arkadia, która wydawała lokalne gazety, a także posiadała rozgłośnię radiową. Niedawno Arkadia uruchomiła własną platformę streamingową, którą zajmowała się Amelia, młodsza siostra Aleksandra. Odpowiadała za cały projekt i sądząc po artykułach w prasie i internecie, szło jej całkiem nieźle.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Na zegarach już prawie trzecia, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
3: Dobry wieczór, zapraszam. 10 państw Unii, w tym Polska, wystąpiły do Brukseli o załagodzenie systemu opłat za emisję CO2. Po zwycięstwie Argentyny nad Anglią fani sportu wyczekują wielkiego mundialowego finału. Spotkanie z Hiszpanią już w tę niedzielę. Już po raz 37 w historii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły tam na świat czworaczki. Polska i 9 innych państw wystąpiły do Brukseli ze wspólnym apelem o załagodzenie systemu ETS. Dziennikarka RMF FM zdobyła list wysłany przez te kraje do Komisji Europejskiej poprzedniej nocy, czyli na 2 dni przed przedstawieniem przez Brukselę największej od lat reformy tych przepisów. A przypomnijmy, ETS to unijny system opłat za emisję CO2. Jego zasady mają bezpośredni wpływ m.in. na rachunki za energię. A jakie znaczenie ma ten dokument wysłany do Brukseli? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: To bardzo mocny sygnał polityczny, wysłany do Komisji Europejskiej jeszcze przed przedstawieniem reformy. Pod listem, który jest inicjatywą Polski i Włoch, podpisało się w sumie 10 państw, m.in. Grecja, Czechy i Rumunia. Jak ustaliłam, kraje te tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii, co oznacza, że jeśli ich postulaty zostaną zignorowane, mają wystarczającą siłę, by zablokować ostateczne decyzje. Państwa te domagają się przede wszystkim wolniejszego zaostrzania systemu ETS, utrzymania darmowych uprawnień dla przemysłu i większego uwzględnienia sytuacji poszczególnych państw. Ostrzegają, że zbyt szybkie zmiany mogą doprowadzić do przenoszenia fabryk poza Unię Europejską. Chodzi o nacisk na Komisję Europejską w momencie, gdy w ostatnich godzinach przed ogłoszeniem reformy ETS dopracowywane są szczegóły.
3: Radiowóz, który śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze, nie był wyposażony w kamery. Do wypadku, przypomnijmy, doszło we wtorek niedaleko Darłowa w województwie zachodniopomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Połamar.
5: Wstępne ustalenia są takie, że 16-latek jechał bez kasku i zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, wprost na nadjeżdżający radiowóz. Chłopak skończył 16 lat, a to oznacza, że nie miał obowiązku jazdy w kasku na hulajnodze elektrycznej. Jak przekazała mi prokurator Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie, nic nie wskazuje na to, aby wypadek był z winy policjantów. Wszyscy funkcjonariusze byli trzeźwi. Zabezpieczono radiowóz i hulajnogę do dalszych czynności. Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Argentyna zameldowała się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu pokonali Anglię 2-1, choć jeszcze na niespełna 5 minut przed końcem przegrywali.

0: Bohaterem końcówki został Lautaro Martinez, który zdobył zwycięską bramkę. Na ledwie asystę zaliczył Lionel Messi. W niedzielnym finale o 19:00 biało-niebiescy zmierzą się z Hiszpanią, która we wtorek wyeliminowała Francję. Przed nami jeszcze mecz o brąz. Dzień wcześniej, w sobotę o 23:00. Wtedy Francja powalczy o trzecie miejsce z Anglią.
1: Cieszą nas takie fakty.
0: Wyjątkowe narodziny w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. To 10 czworaczki w 37-letniej historii w tej placówki. Co ciekawe, wśród maluchów są również bliźniaki jednojajowe. Szczęśliwa mama, pani Magda, przyznaje, że informacja o mnogiej ciąży była dla rodziny ogromnym zaskoczeniem.
2: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojeczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
0: Zdradziła nam szczęśliwa mama, pani Magda. A co o noworodkach mówią medycy?
3: Łączna masa tych dzieci to było 6720 gramów.
1: Te dzieci nadal są w inkubatorach?
4: Nie, one wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kg. Mama karmi, stara się jak może podzielić swój czas pomiędzy 4 swojego potomstwa i przygotowują się powolutku do wypisu.
5: Myślę, że będziemy dawkować to szczęście i nie wypiszemy 4 dzieci od razu, żeby mieli szansę dostosować swój czas i swoje możliwości do 4 dzieciaczków.
0: Dodajmy, że taki poród zdarza się tylko raz na 700 tysięcy porodów. Maleństwom życzymy dużo zdrowia, a rodzicom poza tym siły i cierpliwości. No jeszcze w faktach jedna ciekawostka z Wisły, bo tam działa Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Można w nim zobaczyć zdobyte przez polskiego bohatera sportowego puchary i medale, ale także wielką kolekcję nart.
6: Ja jestem zbieraczem starych nart, także tutaj to jest może 1/1000 tego, co mam.
7: To ile nart ma pan w swoich zbiorach?
6: No, żeby nie skłamać, około 2-2,5 tysiąca.
7: Jak długo trzeba było je zbierać?
6: Prawie 20 lat.
0: Z Adamem Małyszem rozmawiał w Wiśle reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Trwa czas urlopów. Pracownicy lotniska i Straż Graniczna apelują, by nie pozostawiać bez opieki bagażu, z którym lecimy na wakacje.
8: Zanim wylot, to jednak musimy się spakować, odpowiednio przygotować ten bagaż i właśnie na lotnisku trzymajmy go blisko siebie.
9: Bardzo gorąco o to apelujemy, żeby naprawdę nie pozostawiać bez opieki żadnej sztuki bagażu. Czy to jest ta duża walizka, z którą podróżujemy i którą nadamy do luku bagażowego, czy to jest ten mniejszy bagaż podręczny, który jest z nami na pokładzie samolotu. Pamiętajmy o tym, czy udając się do którejś z lotniskowych restauracji, czy udając się do toalety, żeby tego bagażu nie pozostawiać bez opieki. Bardzo ważna sprawa, nie zapominajmy też tego bagażu zabrać z toalety, jeżeli do toalety z bagażem się udajemy. Zdarzały nam się już takie przypadki, że musieliśmy właśnie zarządzać ewakuację z powodu tego, że ktoś pozostawił bagaż w toalecie.
8: Mała damska torebka, czy taka tak zwana nerka, one również wzbudzają podejrzenia wśród strażników?
9: Każdy bagaż musi wzbudzić czujność. Tutaj kwestie bezpieczeństwa są absolutnym priorytetem i nie ma mowy o tym, żeby jakikolwiek pozostawiony bagaż, czy to podręczny, czy nadawany, czy mała nerka, czy torebka, pozostawiony wyraźnie bez opieki, żeby on nie wzbudził czujności naszych służb lotniskowych i by takie pozostawienie nie wywoływało poważnych konsekwencji.
8: A jest sporo takich, no właśnie, zgłoszeń, bagaży, które wzbudzają podejrzenie?
9: Nie każdy taki incydent kończy się ewakuacją, ale od początku roku mieliśmy już prawie 60 takich incydentów związanych z tym, że musieliśmy rozpocząć procedurę, która zmierza do jakby ustalenia, do kogo należy ten bagaż, a później, jeżeli to się właśnie nie udaje, do zarządzenia ewakuacji.
8: Taka ewakuacja też pewnie pasażerom później, oni sobie na początku nie zdają sprawy, jeśli zapomną takiego bagażu, ale to im też utrudnia wylot z Poznania.
9: To przede wszystkim utrudnia wylot tym pasażerom, którzy są sprawcami tego całego zamieszania, ale przede wszystkim utrudnia to też wylot czy w ogóle funkcjonowanie na lotnisku wszystkim tym, którzy w okolicach tego zdarzenia gdzieś wylatują. To nie są przyjemne sytuacje. To są sytuacje często momentami takie, które są nerwowe, gdzie potrzebna jest zarówno koordynacja służb, jak i no, pewnego rodzaju pośpiech w działaniu. Nie ma tutaj mowy o opieszałości. Dlatego ten nasz apel o to, żeby nie pozostawiać na lotnisku, czy to na lotnisku w Poznaniu, czy na żadnym innym lotnisku w Polsce i na świecie bagażu bez opieki, jest tak istotne.
8: Zachowanie powagi podczas kontroli bezpieczeństwa to też coś, o czym lepiej pamiętać. Lepiej może chcąc troszkę rozładować atmosferę, rzucając jakimś takim, wydawać by się mogło, śmiesznym żartem, nie mówić jednak, że przewozimy coś nielegalnego w walizkach.
9: Żarty bywają mądre lub głupie, śmieszne lub mało śmieszne, a żart o tym, że mamy w bagażu jakiś przedmiot niebezpieczny i niedozwolony do przewożenia w samolocie, jest żartem słabym i głupim po prostu. Zwłaszcza, że niesie on ze sobą często bardzo poważne konsekwencje. Nawet jeżeli taka sytuacja okazuje się żartem, to jest o takim incydencie informowany kapitan samolotu, którym mamy polecieć, i to do jego kompetencji należy decyzja, czy takiego pasażera wpuszczamy na pokład, czy nie. No, należy założyć, że w zdecydowanej większości takich przypadków autor takiego nieśmiesznego żartu po prostu nie poleci.
8: Już tak wakacyjnie cały czas najpopularniejsze kierunki tego lata?
9: No bez wątpienia, jeśli chodzi o połączenia czarterowe, które wybierają klienci biur podróży, to tutaj cały czas prym wiedzie Turcja. Są takie dni, gdy na lotnisko do Antalii z poznańskiego lotniska, czyli lotniska regionalnego, wylatuje 8 lub 9 samolotów dziennie. To pokazuje skalę tego zainteresowania wycieczkami do Turcji właśnie, ale w tym ruchu regularnym, niskokosztowym, bardzo popularne są kierunki w basenie Morza Śródziemnego, Grecja, Włochy, Hiszpania. A jeśli chodzi o ruch czarterowy, realizowany głównie przez biura podróży, to tutaj drugie miejsce po Turcji zajmuje nieustannie Egipt.
10: W przypadku ujawnienia bagażu bez opieki funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej niezwłocznie przystępują do czynności z zakresu analizy ryzyka. Dokonują także wizualnej oceny pozostawionego obiektu, analizują zapisy monitoringu oraz oceniają miejsce, sposób i czas pozostawienia przedmiotu. Wyznaczana jest strefa zagrożenia i nadawane komunikaty o pozostawionym bagażu przez punkt informacji lotniskowej. Zawsze w takich sytuacjach uwzględnia się poziom ogólnego zagrożenia terrorystycznego w kraju i na świecie oraz bieżące informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. W przypadku braku możliwości wykluczenia ewentualnego zagrożenia wynikającego z analizowanej sytuacji, podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu rozpoznania i bojowych działań minersko-pirotechnicznych przez specjalnie wyszkolonych do tego typu funkcjonariuszy Straży Granicznej. Często wyznaczona strefa zagrożenia wiąże się z ewakuacją osób, czy to na przykład z parkingu lotniskowego, czy z terenu hali odlotów. Rozpoznanie pirotechniczne przeprowadzane jest na poznańskim lotnisku przy użyciu robota pirotechnicznego, na przykład Avenger lub Ibis, specjalnego kombinezonu przeciwwybuchowego oraz urządzenia rentgenowskiego, co pozwala funkcjonariuszom bezpiecznie sprawdzić, czy w danej sytuacji występuje jakiekolwiek zagrożenie, na przykład wybuchem ładunku. Po wykluczeniu zagrożenia i sprawdzeniu bagażu zostaje uznany on za bezpieczny. I to kończy nasze działania. Lotnisko przywraca się do normalnego funkcjonowania. W przypadku jednak, gdyby bagaż został uznany za niebezpieczny, w zależności od oceny zagrożenia, dowódca zespołu minersko-pirotechnicznego może podjąć działania bojowe zmierzające do natychmiastowej neutralizacji powstałego zagrożenia przy pomocy właśnie między innymi robota pirotechnicznego i zespolonego z nim wyrzutnika pirotechnicznego, który przy pomocy odpowiednich pocisków, na przykład wodnych, neutralizuje zagrożenie na miejscu. W przypadku braku możliwości podjęcia powyższych działań, dowódca zespołu może podjąć decyzję o wywiezieniu bagażu stanowiącego zagrożenie przy pomocy pojemnika przeciwwybuchowego podpiętego do specjalnego pojazdu celem wykonania neutralizacji w wyznaczonym miejscu poza lotniskiem.
0: Mówili Marcin Wesołek, rzecznik portu lotniczego Poznań-Ławica oraz kapitan Straży Granicznej Paweł Biskupik, a rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: 12 minut po trzeciej, tu pierwsza kawa z RMF FM. 16 lipca w czwartek, czyli jesteśmy na ostatniej prostej do weekendu, do końca nocnej zmiany. Anita Janczak z wami. Cześć, witajcie.

0: Sporo takich pięknych polskich perełek wam tu przemycamy na nocnej zmianie. Kasia Kowalska to za nami, 19 minut po trzeciej, a teraz zaglądamy na naszą wschodnią granicę. O zmianach w ukraińskim rządzie Tomasz Terlikowski z radia RMF24.
1: Powiedzmy słów kilka, kto odchodzi, kto zostaje i co ma się zmienić tam niżej.
2: Przede wszystkim obecnie przez ten krótki okres czasu pełniącym funkcję premiera zostaje były premier Ukrainy, zresztą najdłużej urzędujący wcześniej premier, czyli Demis Szmychal. W rządzie na pewno pozostanie obecny minister finansów Serhii Marczenko. Ma bardzo dobre stosunki z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i jest postrzegany jako bardzo dobry minister. Również minister zdrowia, pan Wiktor Laszko, jest postrzegany jako osoba, która na swoim stanowisku bardzo dobrze się wprowadza. Można by wymieniać, bo kilku tych ministrów z pewnością zostanie, ale wymieniłem tych najważniejszych. Jeżeli też wszystko będzie dobrze, powiedzmy, z ministrem obrony, to również minister spraw wewnętrznych zostanie na swoim stanowisku. On jest w tym momencie przygotowywany do ewentualnej roli w zastąpieniu ministra obrony Michała Fedorowa, natomiast to, czy Fedorow opuści stanowisko ministra obrony Ukrainy, to jest sprawa ciągle otwarta i nic nie wskazuje na to, żeby decyzja jakkolwiek została podjęta na ten moment. Natomiast co ciekawe, to zostanie odwołany między innymi pan Taras Kaczka, czyli minister związany z integracją do Unii Europejskiej oraz integracją w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest dla mnie o tyle zaskakująca informacja, że premier Julia Szyrydenko przez długi czas w ogóle nie interesowała się sprawami integracji europejskiej i każde, czy to otwieranie klastrów, czy jakieś sprawy związane właśnie z integracją europejską, wszystko załatwiał Taras Kaczka, a Julia Szyrydenko wydawało się, że ona po prostu gdzieś stoi obok. No i tutaj mówimy o zmianie, która jest dosyć istotna ze względu na to, skąd płyną chociażby pieniądze dla Ukrainy, bo Ministerstwo do Spraw Integracji Europejskiej to jest jedno z ważniejszych ministerstw zaraz po Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pod Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej. Także tutaj ta zmiana jest dla mnie dosyć zaskakująca. Nie wiem do końca, z czego ona się bierze, czy być może chodzi tutaj o jakąś reinterpretację tego, jak Ukraina ma załatwiać sprawy w ramach wspólnoty europejskiej, czy też chodzi bardziej o to, że według na przykład prezydenta Zełenskiego Taras Kaczka się nie sprawdził. No i kolejna rzecz, to o czym wspomniałem, no mówi się o tym w kuluarach, chociaż to nie jest potwierdzone, ani ja też nie dostałem z żadnego bliskiego kręgu prezydenta Zełenskiego informacji, żeby tak było, ale o odwołaniu ministra Fedorowa słyszy się między innymi w ukraińskich mediach. To jest o tyle ciekawe, że powodem odwołania miałaby być niestety, powiedzmy, niektóre grupy interesów, które związane są niestety z korupcją na wielką skalę i między innymi z zakupami obronnymi, mają się przeciwstawiać ze zmianami, które wprowadził Michał Fedorow. Tak to opisuje ukraińska prawda. No, moim zdaniem, jeżeli tak jest, to nie wyróży dobrze Ministerstwo Obrony Narodowej na dłuższy czas. Ja mam nadzieję, że minister Fedorow jednak zostanie na swoim stanowisku, bo to jest minister, który wprowadził bardzo dużo innowacji, jest ojcem programu Brave One, czyli jednym z największych programów w ogóle w Europie dotyczących platform bezzałogowych i innowacji w zbrojeniówce. Natomiast MON ma liczne problemy, na przykład te związane z TCK, czyli z rekrutacją, powiedzmy, przymusową do wojska, ma problemy cały czas z mobilizacją kolejnych ludzi, którzy walczyliby na linii frontu. No i też te problemy ewidentnie istnieją, jeżeli chodzi o pozyskiwanie sprzętu do obrony Ukrainy z Zachodu.
1: A na ile ta reforma jest też sygnałem wysyłanym do Stanów Zjednoczonych i do Europy? Bo akurat ten element o Ministerstwo Obrony, o którym pan powiedział, no to z niego wynika, że to nieszczególnie, że to jest sygnał wysyłany do miejscowych oligarchów. Nie skrzywdzimy was.
2: No, te zmiany, o które obecnie widzimy, to są raczej zmiany wewnętrzne i ja zdecydowanie skłaniałbym się ku temu, że tutaj raczej chodzi o to, żeby poukładać państwo od środka, mniej żeby myśleć o tym, co mówią Stany Zjednoczone, chociażby odwołanie pani ambasador w Stanach Zjednoczonych jest sygnałem, że na tych Stanach Zjednoczonych Ukrainie zależy, no bo dlaczego została ona odwołana, a raczej sama zrezygnowała ze stanowiska, no tutaj chociażby deputowany do Werchownej Rady Żelaznej mówi, że została ona odsunięta ze względu na prowadzone wobec niej śledztwo przez organizacje antykorupcyjne NABU i SABO i być może, że niedługo zostaną postawione jej zarzuty. I nie chciano, żeby doszło do tego podczas pełnienia jej funkcji jako ambasadora USA w Stanach Zjednoczonych. Mówiło się o tym, że obecna premier Ukrainy, która niedawno odeszła, właśnie Spyrydenko, zastąpi panią ambasador na stanowisku, natomiast z przecieków, które słyszeliśmy i możemy przeczytać w RBC Ukraine, możemy się dowiedzieć, że Spyrydenko odmówiła tego typu zmianie stanowiska i być może będzie dla niej przygotowana jakaś rola, na przykład jako wiceministra w nowym rządzie. To kto będzie premierem, to tutaj my jako Defense24 dowiedzieliśmy się już dosyć dawno ze źródeł zbliżonych, powiedzmy, do prezydenta Zełenskiego. Będzie to pan Korecki, były obecny jeszcze prezes Naftohazu. On dzisiaj spotkał się z deputowanymi Sługi Narodu. To było takie spotkanie, gdzie był Korecki plus około 50 deputowanych. Dzisiaj będzie kolejne spotkanie, na którym będzie właśnie przyszły premier Korecki, będzie również prezydent Zełenski i reszta deputowanych. No a jutro dojdzie prawdopodobnie do próby powołania premiera oraz ministrów.
1: Bardzo dziękuję. Bartłomiej Wypartowicz, portal Defense24 był z nami. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.

przy tej piosence to wszyscy jesteśmy Judytami z filmu Nigdy w życiu. Edyta Bartosiewicz, a jeśli dopadł was taki pourlopowy smuteczek, jakoś wolniej wchodzicie na obroty na koniec nocnej zmiany, spokojnie, jesteśmy z wami z pierwszą kawą, z naszym wakacyjnym programem i otulamy was najlepszą muzyką, a już za chwilę raport pogodowy. Pośpiewajcie sobie z Robertem Gawińskim teraz. 33 minuty po trzeciej.

0: Jedziemy z wami z pierwszą kawą RMF FM. 19 minut do czwartej. Kierowcy, uważajcie na północy i południu kraju. Tam możliwe teraz mgły. Wyjedźcie wcześniej, noga z gazu. I sprawdzamy też, czy na mapach są obecne burze.
1: No ja zerkałem przed chwilą na radary i tak patrzę, że między Poznaniem a Szczecinem coś się dzieje, ale wygląda na to, że te mocniejsze burze raczej szerokim łukiem omijają na razie Polskę, przechodzą przez Austrię, Czechy czy północne Niemcy.
0: A mamy jakieś ostrzeżenia na dziś?
1: A no mamy, bo prognoza obejmuje burzowe ostrzeżenia dla południa i północy kraju, to od rana już od 7.30. Synoptycy jednak ostrzegają też przed upałami, które wracają do Polski w centralnej części i na zachodzie. Te drugiego stopnia alerty dziś po południu, do wieczora w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez Poznań, Łódź aż do Lublina.
0: Jak to miło zmienić temat do narzekania, nie deszcze, a teraz upały. A o czym w kolejnych faktach?
1: No cały czas obserwujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie i te zaogniwianie się konfliktu na linii USA-Iran to kolejna noc wzajemnych ataków. Ale więcej o tym w faktach już o czwartej.
0: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dzięki. Słyszymy się o czwartej, a już teraz najlepsza muzyka. Jonathan Lipka, PZ. Dajcie głośniej RMF.

właśnie takim tanecznym krokiem można pomachać szefowi i schodzić z nocnej zmiany. Nasza ekipa tu dla was czuwa. Dzień dobry wszystkim nocnym markom i rannym ptakom. Kto z nami? 3322. Tu możecie nam o wszystkim powiedzieć. To jest nasza taka radiowa spowiedź. A teraz taki klasyk do was leci, Czesław Niemen.

0: Zbliża się godzina piąta, dajemy głośniej i słuchamy najnowszego wydania Faktów RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Kolejna wymiana ognia między USA a Iranem. Tej nocy drony i rakiety uderzyły w amerykańską bazę w Kuwejcie. Stany Zjednoczone przeprowadziły z kolei falę nalotów w rejonie Cieśniny Ormus. W te wakacje w Baranowie ma ruszyć budowa portu Polska. Nie będzie wstrzymania dofinansowania na piece na pelet. Za chwilę szczegóły zapowiedzi rządzących. Bliski Wschód znów na krawędzi. Iran ogłasza, że uderzył rakietami i dronami w amerykańską bazę Ali al-Salem w Kuwejcie. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej celem był system wczesnego ostrzegania i miejsce stacjonowania amerykańskich żołnierzy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zakończyły kolejną falę precyzyjnych nalotów na Iran. Dowództwo CENTCOM podaje, że celem były centra dowodzenia, stanowiska rakiet i dronów, obrona przeciwlotnicza oraz instalacje wojskowe w rejonie strategicznego portu Bandar Abbas nad Cieśniną Ormus. Prezydent Donald Trump zapowiada, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji, w przyszłym tygodniu amerykańskie uderzenia mogą zostać rozszerzone. Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J grozi 10 lat więzienia w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Obaj podejrzani zostali po przesłuchaniu wypuszczeni na wolność. Krzysztof Zasada w Faktach.
2: Byli szefowie PFN według śledczych mieli wspólnie i w porozumieniu nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy organizowaniu kampanii, która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 400 000 zł. Na tych zarzutach jednak nie koniec, dodał prokurator Jaromir Rybczak.
3: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
2: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.
0: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
1: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska, tak dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać lotnisko, to sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
5: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
4: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
1: Rządowe dofinansowania na piece na pelet nie zostaną wstrzymane. To deklaracja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z drastycznym wzrostem cen peletu pojawiły się wątpliwości, czy należy utrzymać zachęty do instalowania takich pieców. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy wobec podwyżek piece na ten opał znikną z programów dofinansowania?
6: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na razie nie przewiduje takiej możliwości. Kierownictwo funduszu liczy, że to przejściowa sytuacja.
7: Kiedy wzrasta popyt, a jest mniejsza podaż, no to ceny idą w górę. Na pewno ograniczać nie będziemy ze swojej strony, choćby z tego względu, że dużo choćby ciepłowni takich wielkoskalowych, systemowych, one też korzystają z wymiany źródeł ciepła na pelet.
6: Wskazuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda. Jest jednak obawa, że podaż się nie zwiększy. Wyliczenia branżowe wskazują, że podaż drewna w tym roku będzie niższa niż w poprzednim. Pelet produkowany jest z odpadów, z drewna. Bez drewna nie będzie odpadów.
1: A na koniec tych faktów wracamy jeszcze do zagranicznych wieści, no bo Wielka Noc, a dokładniej wieczór za nami, Argentyna drugim finalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Biało-niebiescy pokonali Anglię, przypomnijmy, 2-1, choć jeszcze 5 minut przed końcem przegrywali. Bohaterem został Lautaro Martinez.

0: który zdobył zwycięskiego gola po drugiej asyście Lionela Messiego. W niedzielę o 19 czasu polskiego Argentyna zmierzy się z Hiszpanią w finale, a dzień wcześniej o brązowy medal zagrają Francja i Anglia. Jeszcze więcej faktów, sportowych analiz i sprawdzonych informacji w porannym wydaniu. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Czyli dziewczyny, przejmujemy do soboty telewizory, a tu wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM się kłania. 5 minut po piątej. Dzień dobry. Kto już z nami? 3-3-2-2. Tu wpisujcie się na naszą listę obecności. Anita Janczak, cześć, witajcie. To tak, żeby na spokojnie zacząć ten dzień. Goo Goo Dolls już teraz w waszych głośnikach.

I tak można zaczynać ten czwartek. Tylko uważajcie, żeby wam się ta pierwsza kawa nie wylała przy takich rytmach. Ale okej, zwolnimy teraz na chwilę z grupą Pektus. I już za parę minut zrobimy dla was szybki przegląd, czym będziemy dziś żyć, o czym będziemy mówić na przystankach, w kolejkach do sklepu. Bądźcie z nami.

0: Cleo w RMF FM, a tu nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa, 27 minut po piątej, a z nami ponownie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. I tak, żeby uporządkować, czym będziemy dziś żyć w czwartek, 16 lipca, to...
1: No w poranku oczywiście sport, mundial to temat numer jeden cały czas na okładce zwycięstwa Argentyny nad Anglią, no i zbliżający się wielki finał. Ale jest też polski akcent za oceanem, bo przypomnijmy, że Robert Lewandowski ma nowy klub i będzie teraz grał w Chicago Fire. Dziś zresztą szansa na debiut w nowym klubie, o tym nasz korespondent.
0: Podobno wokół tego pierwszego otwartego dla mediów treningu zgromadziła się rekordowa liczba, bo około 70 dziennikarzy, więc trzymamy mocno kciuki za Roberta, ale poza sportowymi emocjami to co dziś też będzie ważne.
1: No oczywiście tematy krajowe, a w nich cały czas śledzimy, co dzieje się w związku z reformą systemu ochrony zdrowia. Zwłaszcza, że po największej aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie teraz już szykuje się kolejna związana z zatrzymaniami korupcyjnymi w prudnickim szpitalu.
0: Szczegóły w faktach RMF FM. Najbliższe wydanie o godzinie 6.

0: Jeszcze może tam dopijacie pierwszą kawę i zaraz ruszacie do pracy. Ja tu za was sprawdzam pogodę. Południe kraju tak od Kielc przez Katowice, Kraków do Przemyśla. W tych okolicach burze o poranku. Na południu teraz mgły. Uważajcie na siebie w drodze, a na termometrach od 12 stopni na północy po 15 w Łodzi, Lublinie i Białymstoku. No i cieplej teraz w centrum 17. No a w ciągu dnia od Gorzowa Wielkopolskiego taki pas przez Poznań, Łódź i aż do Lublina upalnie, więc koniecznie weźcie więcej wody, coś na głowę i przetrwamy pięknie ten nieco kapryśny czwartek.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kętach.
8: A może w Jaworznie.
9: O kurczę,
10: niemożliwe.
11: A ty?
12: Tak, ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
17: Dużo muzyki na dzień dobry w RMF FM.

Oj, lato to da nam dzisiaj popalić. Upalny dziś czwartek przed nami, więc jeszcze korzystajcie z przyjemnego rześkiego poranka. A w najnowszym wydaniu Faktu w RMF FM o 6:00 sprawdzimy też gorące emocje Argentyny po wygranym meczu. Koniecznie bądźcie blisko RMF-u.

0: strzelając dwie bramki dające awans.
1: Emocje również w polskiej polityce.
0: Członkowie PiS muszą zrezygnować ze stowarzyszeń lub pożegnać się z partią.
1: A w Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk dyscyplinował i motywował swoich polityków.
0: Jest szósta.
1: To poranne fakty w RMF FM. Argentyna po raz drugi z rzędu, a siódmy w historii, zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: Obrońcy tytułu po pełnym emocji meczu pokonali 2-1 Anglików.
1: Mecz w strefie kibica niedaleko stadionu w Atlancie śledził wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Witamy.
0: Dzień dobry, Wojtku. Pierwsza połowa nie zapowiadała wielkich emocji.
2: W pierwszej części meczu sporo było fauli i ostrej gry. Po przerwie Argentyna miała przewagę, ale gola zdobyli Anglicy po doskonałym kontrataku Gordona, ale później postawili na obronę. A zespół z Ameryki Południowej z każdą minutą atakował coraz groźniej. W 85. minucie efektownym strzałem wyrównanie dał Enzo Fernandez. Kiedy mecz zmierzał do dogrywki, Lautaro Martinez pokonał świetnie broniącego w tym meczu Pickforda. Spodziewałem się dogrywki. Cieszę się jednak, że skończyli wcześniej. Mówił mi jeden z fanów Argentyny w strefie kibica. Argentyna w niedzielę w finale zagra więc z Hiszpanią z Atlanty. Wojciech Marczyk.
1: A dzień wcześniej Francja zmierzy się z Anglią w meczu o trzecie miejsce.
0: Tak jest, a za pół godziny mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Ultimatum władz Prawa i Sprawiedliwości dla swoich działaczy.
1: Albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii.
0: Podjęta przez Prezydium Komitetu Politycznego uchwała uderza w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus oraz Po Pierwsze Polska Jacka Sasina.
1: Ten drugi od razu złożył deklarację.
3: Że się oczywiście podporządkujemy do tej decyzji kierownictwa władz.
0: A jak na ultimatum reagują politycy związani z Rozwój Polska byłego premiera?
1: O tym w porannych faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Mateusz Morawiecki napisał na portalu X: mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań, podkreślił. Piotr Miller przyznaje, że decyzję prezydium przyjął z zaskoczeniem. Nasza aktywność powinna być kontynuowana, pisze. A Szymon Szynkowski-Welsenk zaznacza: Rozwój Plus to szansa, a nie zagrożenie dla realizacji tych idei. Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie organizacji powinni z nich wystąpić w ciągu 7 dni. Mają też złożyć stosowne oświadczenie przewodniczącemu klubu Mariuszowi Błaszczakowi. Termin ultimatum mija 23 lipca.
1: Blisko 3 godziny premier Donald Tusk dyscyplinował wczoraj polityków Koalicji Obywatelskiej. Spotkał się z nimi w warszawskim hotelu.
0: Według uczestników spotkania była to rozmowa motywująca. Wśród tematów afera wokół Szpitala Południowego, wzrost poparcia Konfederacji i możliwe protesty nauczycieli. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej z zarzutami, za które grozi 10 lat więzienia.
1: Maciej Eś i Cezary J. są podejrzani o nadużycie uprawnień w związku z organizacją i finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy.
0: Mieli tym spowodować straty fundacji w wysokości co najmniej 8 400 000 zł, informuje Krzysztof Zasada.
5: W ocenie prokuratury kampania, której motywem przewodnim było piętnowanie rzekomych grzechów sędziów, była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej. Dlatego uznano, że swym działaniem szefowie PFN wyrządzili fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Jak dodał prokurator Jaromir Rybczak, to nie koniec zarzutów.
6: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
5: Czyli złamania ustawy o partiach politycznych, czego beneficjentami miało być Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, a prokuratura uznała, że wystarczające będzie zastosowanie wobec nich wolnościowych środków zabezpieczających, zakazu opuszczania kraju oraz odebrania paszportów.
7: Pyszne fakty w RMF FM.
1: Próbowali produktów z polskiego imbiru i byli na regionalnej uczcie.
0: W ramach akcji Pyszne bo Polskie nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys odwiedzili Nowy Sącz, Krynicę, byli też w gospodarstwie rybackim w Łabowej.
8: My tutaj między innymi zajmujemy się właśnie, że tak powiem, nie hodowlą, tylko chowem. Różnica polega na tym dla niewtajemniczonych, że hodowla jest to hodowla od ryb dorosłych, czyli proces dojrzewania ikry, tarła, etc., etc., i całego wylęgu, natomiast my już hodujemy ryby takie, które tam mają kilka gramów i po prostu do ryby dorosłej.
1: Opisywał Filip Kądziołka, właściciel gospodarstwa.
0: Akcja Pyszne bo Polskie w przyszłym tygodniu jedzie na Pomorze Zachodnie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku

0: rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Co w pogodzie?
3: Pogoda ducha przede wszystkim.
2: Co?
3: Pogoda ducha, no na pewno
2: a
3: trzeba...
2: A pogoda ducha,
3: tak,
2: dobra,
3: trzeba...
2: myślałem, że pogoda do ucha.
3: Trzeba... No. Trzeba posprzątać na pewno balkony, bo będzie burzowo, przede wszystkim na południu kraju.
2: No to nie trzeba sprzątać, to nam samo posprząta.
3: Nie, no ale nie szkoda ci, nie wiem, może masz jakieś nowe spodnie czy coś, to nie. Madzia jest z nami.
2: Madzia ma
4: mam pranie jeszcze, tak.
2: No, Madzia pewnie ma nowe spodnie, znając życie, no, pewnie ma.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Cio, sprawdziliśmy, bo Anita, wiecie, ona jest niby po pierwszej kawie, ale przed drugą. Żadnych burz dzisiaj nie będzie.
4: No, no trochę
2: coś się przyśniło, dziewczyno.
4: Mniej
2: patrzę,
4: tego deszczu na pewno.
2: Zachmurzenie prawie w ogóle, bez zachmurzenia.
3: No dobra, to niech
4: cały
3: będzie.
4: Tydzień.
2: Może w pierwszej kawie jest deszcz, no ale jak jest wstawa i szkoda lata, to żadnego deszczu nie ma. Dzisiaj piękne słońce. Dzisiaj się wygrzejecie od 26 do 32 stopni.
3: Życzę wam tego.
2: No i co? I można?
4: Ale rano jest tak mgliście, więc wiecie, to
2: wystarczy,
4: trzeba
2: że my przyszliśmy. Wystarczy.

Katy Perry, California Girls. W RMF FM, 13 minut po 6. No, na mundialu już prawie wszystko jasne, bo tak przeglądam, czym żyje świat. No, temat numer jeden oczywiście to, że finał to Hiszpania, Argentyna. No, z ważniejszych informacji został już tylko jeden mecz na tym mundialu, a nasi cały czas bez przegranej. Gratulujemy.

0: Rozdzwoniłeś telefony pod 12,2 miliony. Chyba wiem dlaczego.
1: Chciałbym tak skromnie poprawić prowadzącego, że zostały nam dwa mecze, nie jeden. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam.
0: No ja jestem jeszcze przed pierwszą kawą. Haha. To wszystko tłumacz.

Genesis w RMF FM o poranku 20 minut po godzinie 6. Będą złote monety z wizerunkiem Donalda Trumpa, właśnie czytam. Mennica Stanów Zjednoczonych rozpocznie emisję złotej jednodolarówki z Donaldem Trumpem w roli głównej. I super, bo tak ze złotych rzeczy, których brakowało za Trumpa w Białym Domu, brakowało chyba już tylko złotych monet. Będzie komplet.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entil Ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
18: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
19: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
20: Citroen.
21: Po reklamie.
22: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
23: Na terenie dawnych wsi Wola Ostrowiecka i Ostrówki w byłym powiecie lubomelskim na Wołyniu ma się dziś rozpocząć przeszukiwanie kolejnej mogiły.
24: Na tym terenie w 1943 roku ukraińska powstańcza armia wymordowała ponad 1000 Polaków.
25: W tym miejscu wiemy, że spoczywają osoby, które nie zostały wcześniej odnalezione, nie zostały wcześniej ekshumowane w poprzednich etapach prac. Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki, na pewno tam znajdują się ofiary zbrodni z 1943 roku, w tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu.
23: Mówił nam ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
24: Ponad 600 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej.
23: Najwięcej pracy mieli na Dolnym Śląsku i Śląsku, przede wszystkim w rejonie Wrocławia i Katowic.
24: Dzisiaj do Polski wracają ostrzeżenia synoptyków przed upałem. Obowiązują w 7 województwach centralnej Polski.
23: W pasie od okolic Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania przez Konin i Łódź, aż po Warszawę, Radom, Lublin i Tarnobrzeg. Tam dziś nawet 30 stopni. Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu.
24: Tenisistka nadal zmaga się ze skutkami kontuzji stawu skokowego. Do urazu doszło na Wimbledonie.
23: Najważniejszym celem pozostaje pełne wyleczenie oraz bezpieczny powrót do gry na najwyższym poziomie, poinformował klub z Bielska-Białej, gdzie trenuje Chwalińska.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Czas na pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe.
24: Prosto z Atlanty, miasta szczęśliwego dla Argentyńczyków, zaprasza Wojciech Marczyk.
1: Dzień dobry, w Atlancie, skąd nadajemy pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe, długo było jeszcze słychać śpiewy argentyńskich kibiców. Wszystko dlatego, że ich reprezentacja dokonała rzeczy nieprawdopodobnej. W samej końcówce meczu odwróciła losy spotkania z Anglią w półfinale mundialu. Do 84 minuty Argentyna przegrywała. Jednak wtedy trafił Enzo Fernandez, a fanów Albi Celestes do szaleństwa doprowadził Lautaro Martinez, który trafił na 2-1 w doliczonym czasie gry i dał swojej reprezentacji awans do finału. W pierwszej połowie to był bardzo trudny mecz, jednak po golu Anglia jedynie się broniła, a Argentyna ich dopadła w ostatnich 20 minutach. Ja się wcale nie denerwowałem. Mówił mi jeden z argentyńskich kibiców, jego reprezentacja w niedzielę z Hiszpanią zagra o czwarty tytuł Mistrza Świata w historii. Anglikom na pocieszenie pozostanie spotkanie o brąz, w którym zmierzą się z Francją. My zostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale Atlantę zamieniamy na oddalone o blisko 1200 km stąd Chicago. Właśnie tam ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów rozpoczęli polscy siatkarze. Biało-czerwoni, którzy walczą o awans do turnieju finałowego, pewnie 3-0 pokonali wicemistrzów świata Bułgarów.
2: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa.
1: Mówił zaskoczony po meczu środkowy naszej reprezentacji Szymon Jakubiszak. No a przed naszą kadrą teraz 2 dni przerwy. W sobotę o 3:00 w nocy polskiego czasu mecz z Brazylią.
22: Co w pogodzie? No o tym Magda Karwat-Marek.
15: No trochę nas ta pogoda zaskoczyła rano. Jeszcze wczoraj zapowiadano deszcze i burze, a teraz się to chyba odrobinę zmieniło. Deszcze koło 5 rano mogli widzieć na przykład mieszkańcy Szczecina i okolic, ale potem w ciągu dnia, jeśli będzie padało, to tak widzę raczej przelotnie. Niektóre prognozy wciąż wskazują jeszcze na miejscowe burze, głównie na południu kraju, a jeśli chodzi o temperaturę, to wysoka do 32 stopni na zachodzie.

0: pamiętam, jak kiedyś dzwonił słuchacz z prośbą o tą piosenkę i tam taka piosenka, tak mi tak... I chodziło właśnie o to. Słuchajcie,
1: trudne
0: może,
1: się wylosowało.
0: Trudne się wylosowało, ale może właśnie teraz, szczególnie w wakacje, może się tak zdarzyć, że gdzieś, czy to za granicą, czy gdzieś, nie wiem, w jakiejś smażalni słyszeliście jakąś piosenkę i ona wam nie może wyjść z głowy, a nie znacie tytułu. To my razem ze słuchaczami spróbujemy wam pomóc. Tylko wiadomo, trzeba zadzwonić pod 12, 2 miliony. No i na ile zapamiętaliście tę melodię, to ją przedstawić. 12, 2 miliony. Możemy to nazwać Mi to loto. W sensie, że mi to loto po głowie. 12, 2 miliony.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
6: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
12: RMF FM na wakacjach.
13: To będzie lato w waszym rytmie.
14: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
13: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
14: Zgłoś się na www.rmf.fm.
12: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
15: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
20: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
21: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest
1: jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Wstawaj, szkoda lata. Wakacyjny poranek w RMF FM.
3: Dobra, słuchajcie, mamy sprawę. Mam nadzieję, że pomożecie, bo ja nie mam pomysłu. 12,2 miliony.
4: Dzień dobry. Ja ostatnio byłem w restauracji i leciała taka fajna piosenka i nie mogę skojarzyć, jaki to ma tytuł.
3: No.
4: Już dalej nie pamiętam.
3: A możesz jeszcze raz?
4: Na.
3: Macie pomysły? 12,2 miliony, 3322.

0: Zdecydowanie słuchacz nie szukał Cibula. Nie. Blisko? Blisko, ale to chyba nie to. Nie, ale macie inne pomysły. 12,2 miliony odbieram. Halo?
1: Tak, ja myślę, że to jest Pszczółka Maja.
2: A zaśpiewaj.
1: Gdzieś tylko nie wiadomo, gdzie maleńka Pszczółka Maja.
0: Znaczy, powiem tak, tonacja podobna, ale chyba nie to. Natomiast ktoś tutaj napisał pod 3322, czy to nie jest Kygo Save My Love. Do, odważne, dobre, czekajcie. To ja tylko, dobra, wyłączam podkład. To sprawdźmy, to czekajcie, no. Ten, dwa, jeden i...
1: Na.

0: Pojawił się jeszcze pomysł, że to może być Darude Sandstorm. Może tak być. SMS pod 3322. Jeszcze raz puścicie to na, to zaraz mi to w głowie zostanie na cały dzień.
1: A to nie ma problemu.
0: Nie ma problemu. Proszę bardzo, polecamy. Piękne. Się za chwilę fakty.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kętach.
7: A może w Jaworznie.
8: Super, bardzo się cieszę.
9: A ty?
10: Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
12: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
19: Co jest?
18: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
19: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
18: Dokładnie, ma technologię przeciwplątania włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
19: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
18: Mają, a wiesz co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
20: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
21: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
22: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
23: No i my, Daniel Dyk
24: i Kamil Barnowski.
22: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
23: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platform podcastowych.
25: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2000.

0: zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką, czy rekordowo wysokie zarobki części medyków.
1: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień
2: Witamy.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
0: Reforma w szpitalach będzie tematem dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Czego możemy się spodziewać?
2: Uczestnicy przyjdą z pytaniem, jakie będą skutki zapowiadanej reformy dla pacjentów. Chodzi o górny limit zarobków medyków i o obowiązek pracy na co najmniej pół etatu i o to, czy takie sztywne zasady nie pogorszą dostępu do lekarzy. Tak to zapowiada współprzewodniczący zespołu trójstronnego Wojciech Wiśniewski.
3: Chcemy zapytać Ministerstwa Zdrowia o studium wykonalności. Przedstawiony projekt ma charakter fragmentaryczny, celuje wyłącznie w to, co oburza opinię publiczną. Nie ma tam nic o dostępności, nie ma nic o finansowaniu.
2: Gdy pytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę o dzisiejsze spotkanie, usłyszałem ogólne zapewnienie, że chodzi o rzeczową rozmowę.
4: Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To, co budzi zawsze dużo emocji, dzisiaj sprowadzamy do dobrego dialogu i myślę, że o to nam wszystkim chodzi.
2: Temat nieprawidłowości w polskich szpitalach pojawił się też, jak ustaliłem, wieczorem w czasie spotkania premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu miał mocno skrytykować specjalne traktowanie wybranych polityków w publicznych placówkach ochrony zdrowia.
0: Dostępność drewna musi pozostać na stabilnym poziomie. W przeciwnym razie pelet będzie coraz droższy.
1: Ostrzega przed tym Polska Rada Peletu po spotkaniu z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska.
0: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co konkretnie ustalono po tych rozmowach?
5: Resort klimatu zobowiązał się, że utrzyma podaż drewna na stabilnym poziomie i nie zamierza jej jeszcze bardziej zmniejszać. A to właśnie z odpadów z drewna powstaje pelet.
6: Nie będzie kolejnego działania związanego z destabilizacją i z obniżeniem poziomu. Co już jest naprawdę dosyć ważną deklaracją ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
5: Mówi wiceprezes Polskiej Rady Peletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. W dalszej perspektywie przedstawiciele Rady proponują, by Polska otworzyła się na tak zwany agropelet, który produkuje się z odpadów niedrzewnych, lecz rolniczych i jest tańszy. Realnie jednak zmiana na rynku mogłaby się dokonać dopiero za kilka lat. Pomysł na obniżki teraz to możliwość ulgi podatkowej poprzez odliczenie części podatku VAT od zakupu peletu. W ten sposób nie zyskaliby sprzedawcy, lecz konsumenci, a pieniądze mogłyby wrócić do gospodarstw domowych.
1: A po godzinie 8 gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
0: Pytania o cenę peletu na pewno wrócą.
7: Mundial 2026. Czas na wielki finał.
1: Argentyna awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata.
0: Wczoraj w Atlancie pokonała Anglię 2-1.
1: Mecz w strefie kibica niedaleko stadionu śledził wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
0: Wojtku, jeśli Argentyńczycy w niedzielę wygrają w finale z Hiszpanią, to obronią mistrzostwo.
1: No, a w historii zdarzyło się to tylko dwa razy. Pierwszy raz jeszcze przed II wojną światową, kiedy Włochy wygrały mundial w 1934 i 1938 roku. Drugi raz na przełomie lat 50. i 60.
8: Brazylia, która wygrała mundial w 1958 roku, powtórzyła ten sukces 4 lata później. Brazylijczycy mieli wtedy w składzie Pele, a kibice marzą, by teraz tej nieprawdopodobnej historii dokonał Messi i Argentyna, która w finale zagra w niedzielę z Hiszpanią. Hiszpania ma wspaniałego dzieciaka Lamina Yamala. On może wygrać kolejny mundial. Ten musi należeć do Argentyny. A kto wygra, przekonamy się późnym wieczorem w niedzielę. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
0: W niedzielę finał mundialu rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego.
1: Robert Lewandowski najpewniej zagra dziś w meczu z Chicago Fire przeciwko Vancouver Whitecaps.
0: To będzie jego debiut w barwach nowego klubu. W wietrznym mieście ogromne emocje wśród Polonii amerykańskiej.
1: Z kibicami w Chicago rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Tomasz Towbin, jego córka Mija, kibice Polacy, którzy tutaj mieszkają. Witajcie.
10: Witajcie, tak, czekamy na przybycie Roberta.
9: No właśnie, na to aż wejdzie na murawę. Widzę kibice tak na 100%, z podpisami, z koszulkami.
10: My jesteśmy wielkim fanem Roberta, różne gadżety, jak tylko możemy oglądamy mecze, no i tutaj myślę, że też w końcu go zobaczymy tak bliżej. Byliśmy już na jego meczach w Polsce, gdzie grał, ale jednak no Chicago to Chicago, to jest takie już nasze miasto rodzinne i mam nadzieję, że Robert się tutaj zadomowi przez te 2 lata, no i my będziemy mieli też również okazję go zobaczyć.
9: Ucieszyłaś się, kiedy dowiedziałaś się, że Robert Lewandowski będzie występował w barwach twojego klubu tutaj miejscowego?
11: No tak, ucieszyłam się, bo byłam kiedyś u niego tam w Polsce na meczu, ale teraz może jeszcze raz zobaczymy jego, jak będzie grał tutaj.
0: Polecamy całą rozmowę naszego dziennikarza pod adresem rmf24.pl.
1: A my z nowymi faktami wracamy o 7:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent

0: naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
2: Magda Karwat-Marek zna się na wakacyjnej prognozie pogody.
3: A wy piszecie do nas pod 3322, że w niektórych miejscach kraju rano są mgły. To prawda, na przykład w Krakowie, Wrocławiu, na Mysłowie czy w Wałbrzychu. I te mogą potrwać nawet tak do 8-9 rano. Uważajcie na drogach i pamiętajcie o odpowiednich światłach, jeśli są potrzebne. A w ciągu dnia zapowiada się wysoka temperatura. Łódź 28, Warszawa 28, Zielona Góra 29 stopni, nad morzem koło 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
2: Jeśli ktoś się stęsknił za takim latem, to dzisiaj to lato będzie. I rzeczywiście temperatura nawet powyżej 30 stopni i piękne słońce. Będziemy się wygrzewać, pamiętajcie, weźcie ze sobą kremy do opalania, nawet do pracy.
3: Czapki.
2: 7 minut po 7 tu wstawaj,
3: takie
2: szkoda lata.
3: Przeciwsłoneczne oczywiście. Czapki. Nie, że wełniane takie.
2: Magda Karwat-Marek, Jacek Tomkowicz, dzień dobry.

Adam Lambert, Ghost Town w RMF FM. 12 minut po godzinie 7. Mamy podsumowanie stanu polskiego budżetu po pierwszym półroczu. Dochody budżetu państwa przekroczyły 278 miliardów złotych, a wydatki ponad 402 miliardy złotych. Czyli brakuje, no jakby nie liczyć, ponad 123 miliardy złotych. I tak tu się żyje. Boję się, że jedyny ratunek dla naszego budżetu to już chwilówka. Chyba, że już była wzięta, no. Chyba, że lekarze się dołożą.

0: RMF FM.
1: Zawsze z wami. Odbieramy cały czas wasze telefony pod 12,2 miliony. Halo, halo?
2: Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
2: Ja może dzwonię trochę w innej sprawie niż sprawa meczy.
1: Tak.
2: Ale mam prośbę do kierowców, którzy się poruszają, niektórych kierowców trasą S8. Jest dość duża mgła, a niektórzy panowie zapominają, kierowcy, że światła w samochodzie są nie tylko z przodu, ale również z tyłu.
1: Tak, mgła na S8 i być może przez mgłę doszło tam do kolizji czterech aut. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM o 7.30. Uważajcie i dajcie głośniej RMF FM.

0: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
1: Ja to proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
0: I ma autodozowanie, i szybki program 39 minut, i jako bubble jeszcze.
2: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2699. Taniej o 700 zł. A do tego 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już jutro ktoś z Was na pewno wygra 100 tysięcy złotych.
4: Lub ponad milion.
3: Lub Fiata 500 Cabrio.
0: Wow, różowe złoto na bogato.
3: Lato na bogato.
5: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
6: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 spad. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.

0: Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
3: Kolizja czterech samochodów na trasie S8 między Wyszkowem a Radzyminem na Mazowszu.
4: W pobliżu miejscowości Głuchy zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Czy rząd zareaguje na rosnące ceny peletu?
3: Co z reformą unijnego systemu handlu emisjami ETS?
4: To pytania, które padną za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: Zapraszamy już 7:55. Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, część Lubelszczyzny i województwo świętokrzyskie. W tych regionach Polski obowiązują alerty synoptyków przed burzami.
4: Synoptycy ostrzegają też przed upałem w szerokim pasie centralnej Polski od Gorzowa Wielkopolskiego na zachodzie przez Skierniewice do Lublina.
3: O szczegółach pogody mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Na północnym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centrum, na południu, południowym wschodzie, tutaj ta prognozowana podczas burz suma opadów od 15 do 30 mm.
4: Jutro burzowo i gorąco, prawie wszędzie 30 stopni.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Oho, będzie pogoda.
7: Oho, burzowo i gorąco. To są właśnie te przymiotniki, którymi możemy opisać pogodę. I przyszedł SMS pod 3322. Pozdrawiam z Gdańska, idę się opalać na balkon. Chyba dzisiaj wiele osób będzie mogło się opalać na balkonie, jeśli oczywiście akurat nie są na plaży.
6: I jeśli macie balkon.
7: I chociaż pamiętajcie o czymś na głowę i o SPF, jeśli macie to w planach faktycznie. Wygląda na to, że no taki filtr przeciwsłoneczny.
6: A, o filtrze. To po polsku się mówi.
7: No to wiadomo, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu na południu i lokalnie w centrum burze.
6: No, no to filtr, rozumiecie? Filtr na twarz.
7: Czyli taki jest pieśń. No.

ty i ja. Monika Lewczuk w RMF FM, 22 minuty do godziny 8. I tak sobie myślę, co byście powiedzieli, jakby wam 16 lipca na konto wpłynął okrągły 1 000 000 złotych. Albo nie milion, nie milion. 1 200 000 złotych. To wszystko jest do zgarnięcia, bo dzisiaj dwa losowania, dwie szanse na ponad 1 000 000 złotych. Dokładnie 1 080 000, ale to nie wszystko. W drugim finale dzisiaj minimum 65 000, mniej wygrać się nie da. Jutro też dwa losowania, kolejne dwie szanse na ponad 1 000. Jutro ktoś na pewno wygra 100 000 złotych, 1 200 000 złotych albo Fiata 500 Cabrio. I jednym zgłoszeniem teraz wchodzicie do czterech losowań, ale mam coś specjalnego. Bo skoro cztery losowania, to niech ta czwórka przyniesie wam jeszcze więcej szczęścia. I ogłaszam jedyny w tym tygodniu super szczęśliwy numerek. Jak to działa? Sprawdźcie, ile razy macie czwórkę w swoim numerze telefonu, bo przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów. SMS hasło RMF ślemy pod 7474 i już, ale za każdą czwórkę w numerze telefonu dodajemy 1000 losów więcej, czyli za jedną czwórkę dodatkowe 1000 szans, za dwie czwórki dodatkowe 2000 szans, za trzy czwórki dodatkowe 3000 szans, czyli macie łącznie 4000 szans. Ale ten bonus działa tylko przez 10 minut. Gracie też na www.rmf.fm. Tam też możecie skorzystać z tej promocji, z tego mnożnika. Im więcej czwórek w waszym numerze, tym więcej szczęścia. I przypominam, 4 losowania, 4 szanse na ponad 1 000 000 złotych. Wejdźcie do gry. RMF wyślijcie pod 7474 i już. Gracie o 1 000 000 dzisiaj, gracie o 1 200 000 jutro, gracie o Fiata 500. Zastanowiliście się, ile macie czwórek w numerze telefonu? RMF pod 7474.

0: ale to jest dobry numer. 17 minut i będzie godzina 8. Sensacja w Płocku. W zoo przyszedł na świat pierwszy w Polsce tapir malezyjski. No coś pięknego i o takich informacjach trzeba mówić. Także tapirku, czuj się jak w domu.
1: Tapirku.
0: Naprawdę ze wszystkich krajów na świecie wybrałeś najlepiej.
1: Tak.
0: I tak, i w pogodę się wstrzelił.
1: Bardzo ładnie
0: bo
1: jest.
0: Bo dzisiaj 30 stopni. I politycy na urlopach.
1: Tak.
0: I Płock taki piękny. No, tapirek wygrałeś.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
13: Ale chyba nie włosów.
12: Akurat włosy wypadają mi garściami.
13: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
12: Ale łysienia u ciebie nie widać.
13: No właśnie.
14: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
15: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Trwa Wstawaj Szkoda Lata. Fajne lato RMF.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
3: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
4: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
6: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
9: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
8: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
10: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
11: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupuj w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej. Złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Po reklamie.
14: Posłuchajmy razem najnowszych faktów w RMF FM. Jest 8:00, przy mikrofonach Anna Wachowska i Tomasz Beryński.
15: Wieczorne spotkanie Donalda Tuska z politykami KO i kolejne tarcia w PiS.
16: W polskiej polityce zdecydowanie nie ma wakacji.
15: Niedobór drewna może przełożyć się na wyższe ceny mebli i peletu.
16: Branża przekonuje, że surowiec można pozyskiwać bez szkody dla przyrody.
15: Ten temat za chwilę w porannej rozmowie w RMF FM.
16: Gościem Tomasza Terlikowskiego dziś minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
15: Duże emocje, mimo wakacji, są w polskiej polityce. To potwierdzają uczestnicy wieczornego spotkania parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem.
16: A także przedstawiciele opozycji w Prawie i Sprawiedliwości doszło wczoraj do kolejnych politycznych tarć. W

0: z zespołem Trójstronnym i według tej agendy będziemy odbywali spotkania.
1: W agendzie na dziś jest m.in. temat budżetu szpitali. Według zapowiedzi już w przyszłym tygodniu projekty, które mają uporządkować sytuację w polskich lecznicach, mają być omawiane przez Radę Ministrów.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Około 10 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Na wysokości węzła Tynieckiego na jezdni w stronę Katowic doszło do kolizji.
2: Zator na czwórce zaczyna się już na węźle zakopiańskim i kończy w okolicy węzła Mirowskiego. Kilkukilometrowy korek na trasie S8 na Mazowszu.
3: W Głuchowie na odcinku Wyszków-Radzymin, przypominamy, zdarzyły się 4 samochody osobowe.
2: 3 osoby zostały ranne, zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy.
3: 18-letni Polak przemycał imigrantów z Łotwy na zachód Europy. Wpadł na Litwie w okolicach Kejdan.
2: W samochodzie osobowym przewoził 6 cudzoziemców, 5 Sudańczyków i 1 obywatela Jemenu.
3: Litewska Straż Graniczna przekazała imigrantów na Łotwę. Polak trafił do aresztu.
4: Burze w Polsce. W raporcie reporterów RMF FM.
3: Ponad 150 razy interweniowali strażacy w powiecie raciborskim po ostatnich burzach.
2: Z najnowszym pogodowym raportem w faktach teraz Anna Kropaczek. Witamy.
5: Dzień
2: Aniu.
5: Dobry.
2: Czego dotyczyły interwencje?
5: Najwięcej zgłoszeń związanych było z ulewami. W Raciborzu strażacy pompowali wodę w 2 zalanych ośrodkach zdrowia, w przedszkolu oraz w 3 szkołach, m.in. Szkole Mistrzostwa Sportowego. Zalane zostały także pomieszczenia techniczne pod pływalnią. Łącznie w powiecie raciborskim intensywne opady deszczu spowodowały szkody w około 100 budynkach i posesjach. Podtopione były pola uprawne i drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz Krajowa 45.
2: To już dziś debiut Roberta Lewandowskiego w barwach strażaków.
3: Jego nowy klub Chicago Fire zmierzy się dziś z Vancouver Whitecaps. Polonia z Chicago szykuje. Oczywiście specjalny doping ma być głośny.
6: Tego nie mogę niestety zdradzić. To są nasze takie tajemnice. Coś tam się szykuje.
7: Słyszałem nawet, że miejscowy proboszcz zaprasza go także do kościoła, więc to jest naprawdę szerokie wsparcie, poparcie i zaproszenie dla Roberta Lewandowskiego, żeby korzystał także z życia polonijnego tutaj.
6: Tak jest. Jest i proboszcz, jest i siostra, która jest wierną fanką od wielu, wielu lat, Roberta, też zaprasza. Także cała Polonia naprawdę grubo za Robertem. I nie tylko Polonia. No Robert jest, jakby nie patrzeć, jednym z wielu znanych Polaków na świecie.
2: Usłyszał nasz korespondent Paweł Żuchowski.
3: A do Chicago będziemy zaglądać w kolejnych faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
9: Co tam w pogodzie, Magicu?
10: No jest kolejny SMS od Was. Numer znacie, 3322. Możecie do nas pisać w każdej sprawie. Ładny SMS. Droga Magic, jak tam z pogodą w Poznaniu? O. Bardzo ładnie. Poznań dzisiaj naprawdę w całkiem dobrej formie. Temperatura w okolicach 30 stopni, bardzo wakacyjnie, ale też trzeba uważać na upały. Chociaż są też prognozy, że w ciągu dnia mogą pojawić się tam burze. Mowa tu zresztą o całej Wielkopolsce, ale też na przykład o rejonach górskich.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
9: O, Maciek napisał pod 3322, że słychać nas też nad Soliną w Werlasie. No. Proszę bardzo. I że też tam jest mgła znad Anglii.
10: No właśnie, dzisiaj te mgły, ale ktoś też napisał, że jak jest mgła, to grzyby rosną.
9: Oho.
10: To prawda?
9: No to macie plan na popołudnie, tylko idźcie szybko, żeby wam nie wyzbierali. 5 minut po 9:00 tu RMF FM.

Party Swims w RMF FM. Słuchajcie, jest interes do zrobienia. Według doniesień lokalnych mediów, kluby na Ibizie ponownie podniosły ceny napojów przed szczytem sezonu. Mała butelka wody 64 zł na nasze, piwo 77 zł, mocniejsze drinki od 110 zł. I tu jest pomysł na interes życia. Zabieramy na Ibizę konkretny transport wody mineralnej. Jedna butelka, no nie wiem ile kosztuje, no 3 zł. Sprzedajemy na Ibizie po 11 euro. Na jednej butelce mamy 10 euro, czyli prawie 40 zł zysku. To nawet odliczywszy koszty tira i transportu, jesteśmy do przodu. Nie mówiąc już o tym, co się stanie, jak pozbieramy te butelki i wrzucimy do butelkomatu.

0: tyle ja.
1: Jak jesteśmy już w takim romantycznym klimacie.
2: A jesteśmy.
1: Że słuchaczka zadzwoniła pod 12,2 miliony i chciała się podzielić jedną informacją.
3: Cześć, to Ewa. A wiecie, że ja pomyliłam gdzieś godzinę pracy pechem, godzinę za wcześnie. Boże, zorientowałam się dopiero w połowie drogi. I teraz słucham was, upajając się pięknym mazurskiego poranka, łapiąc promienie słoneczne uświeconej łąki. Pozdrawiam was serdecznie.
2: Jacek, co myśmy zrobili tym naszym słuchaczom? To ja czy ty coś powiedziałeś? Ja już nie wiem, ta poezja, wiesz, ten romantyzm.
1: Piękny mazurski poranek, promienie słoneczne na uświeconej łące.
2: Uświecona łąka.
1: To chyba nie była kawa, to ewidentnie była melisa.
4: Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
7: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: O czym marzą bystrzaki tego lata?
17: Codziennie czelady.
16: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
18: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
19: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
13: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: RMF FM.
1: Co byśmy mogli teraz zrobić? No moim zdaniem moglibyśmy zrobić wakacyjną prognozę pogody.
2: No tak, to jest bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza, że mamy kolejny SMS pod 3322. Mamy wszyscy pozdrowienia ze słonecznych Mierzwic, ale słuchacz się nie cieszy, bo musi jechać do pracy. To jest województwo mazowieckie, bardzo blisko województwa podlaskiego. Nie martw się, drogi słuchaczu, jak wyjdziesz z pracy po południu, to właśnie wtedy będzie najpiękniejsza pogoda, około 27 stopni. Mapy nie pokazują tam żadnego deszczu, więc kto jest tam na urlopie, to ma szczęście, ale kto w pracy, to może wykorzystać fajne popołudnie.

0: przedłużyć lato jeden dzień, śpiewa Ego i Gips w RMF FM. A jakby tak przedłużyć lato o miesiąc, o dwa miesiące, o trzy miesiące. To wszystko jest do zrobienia, bo w wakacyjnych sejfach w RMF FM trwa lato na bogato i dzisiaj nagroda główna. Po tym jak ja ją podbiłem, to jest 1 100 000 zł. Nie mało tego, w drugim finale dzisiaj, bo dzisiaj dwa finały, 65 tysięcy minimum, czyli mniej, wygrać się nie da. I uwaga, uwaga, jutro finał tygodnia, dwa finały z sejfami. Ktoś na pewno wygra jutro 100 tysięcy, 1 200 000 zł albo Fiata 500 Cabrio, czyli kultowy miejski kabriolet z hybrydowym napędem i elektrycznie otwieranym miękkim dachem. I uwaga, i teraz będę miał coś specjalnego. Bardzo proszę o brawa, dla mnie brawa. Dziękuję. Bo będę miał teraz najlepszą okazję, żeby załapać się do ostatnich 4 losowań w tym tygodniu. Już nie będzie lepszej. Przez 13 minut każdego SMS-a pomnożę razy 1365 szans. Lepszej okazji już nie będzie. Jednym SMS-em możecie się załapać do 4 losowań. I w każdym z tych losowań, każdy SMS to 1365 szans. Powtórzę, lepszej okazji, żeby załapać się do 4 ostatnich losowań w tym tygodniu, już nie będzie. Wejdźcie do gry. RMF wysyłacie pod 7474.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa. Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: Dobrze, mój Krzysztof Krawczyk. Trudno, tak. W RMF FM za chwilę 10:00, punktualnie o 10:00. Fakty w RMF FM.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
10: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
11: No i my, Daniel Dyk
12: i Kamil Barnowski.
10: Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM.
13: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
1: Po reklamie.
0: Anna Wachowska i Tomasz Weryński ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 10:00. Zaczynamy.
17: Minister klimatu i środowiska przekonuje w RMF FM. Program ETS zostanie złagodzony.
18: Posłuchajcie, co ma się zmienić.
17: Kolumbijczyk zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
18: O szczegóły zapytamy naszego dziennikarza.
17: Dziś w Poznaniu piłkarski super puchar. Lech kontra Górnik Zabrze.
18: W RMF FM mamy informacje dla kibiców.
17: Dojazd na stadion będzie utrudniony.
18: Program ETS zostanie złagodzony.
17: Zapewniała w porannej rozmowie RMF FM Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska.
18: Przypomnijmy, europejski system handlu emisjami to opłaty za emisję dwutlenku węgla, które wpływają na koszty produkcji energii.
17: W warszawskim studiu jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, co ma się zmienić?
19: Dzięki mniejszości blokującej, jaką zbudowała Polska, o czym jako pierwsi informowaliśmy w Faktach, udało się uzyskać ustępstwa.
20: Bo dotychczas, kiedykolwiek podchodziliśmy do dyskusji na poziomie Brukseli o ETS, o emisjach, to mieliśmy do czynienia z zaostrzaniem przepisów.
19: Czyli
20: a my
19: tu nie
20: teraz
19: będzie zaostrzanie.
20: Pierwszy raz będziemy mieli do czynienia z łagodzeniem polityki.
19: Co się zatem zmieni?
20: Bezpłatne certyfikaty w dłuższej perspektywie, ale także pewne inne podejście do redukcji uwzględniające bardziej też specyfikę krajów, poszczególnych krajów członkowskich, które mają różny poziom startu, uwarunkowania. uwarunkowań historycznych, ale też różne warunki klimatyczne.
19: Zbudowana już koalicja państw będzie też pracować nad zmianą programu ETS-2, zapewnia minister klimatu i środowiska.
17: Kolumbijczyk został zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau pod zarzutem propagowania nazizmu.
18: Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu. W faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
17: Krzysztofie, co wydarzyło się w muzeum?
12: Muzealni strażnicy zatrzymali 34-letniego obcokrajowca, który podczas zwiedzania obozu pozował do zdjęć, wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia. Zdjęcia robił mu znajomy. Na miejsce wezwano patrol policji, który przejął Kolumbijczyka. Funkcjonariusze zabezpieczyli też telefon, którym wykonywano fotografie. Kolumbijczyk, zatrudniony w jednej z firm w Wielkopolsce, po przewiezieniu do oświęcimskiej komendy policji

0: Pamiętajcie o czapeczkach. Natomiast jeśli ktoś jest w tym momencie na urlopie, na przykład nad polskim morzem, no to po prostu no żyć nie umierać. Wszystko idealne.
1: Pięknie.
0: No?
1: Tylko klimatyzację rozkręca ci wiatraki, naprawdę. I muzyka najlepszą pod słońcem. Paweł Jabro, cześć, witajcie. Byle do lata w RMF FM. Fajnie, w końcu taki ciepły dzień nam się trafił.

0: pod siarką.
1: Muzyka najlepsza pod słońcem. Tu RMF FM, mamy kwadrans po dziesiątej. No to jeszcze raz dzień dobry, Paweł Jawor, tu byle do lata. Już się loguję, żeby sprawdzać się wam, co ważnego się dzisiaj będzie działo. No i oczywiście gramy dalej. Queen i będzie też wakacyjna nowość od DJ-a Urzela.

0: No pewnie po tym szalonym poranku należy nam się trochę oddechu. Tony Braxton. W RMF FM, tu byle do lata, 22 minuty po 10. Czy ktoś ogląda mundial, czy nie, to i tak to mu się pewnie jakoś wyświetliło. Znamy już finalistów Mistrzostw Świata. Argentyna po dramatycznym meczu pokonała Anglię 2-1. W finale Hiszpania kontra Argentyna, Messi kontra Lamin Yamal. No i internet przypomina zdjęcie sprzed 18 lat, gdy podczas sesji zdjęciowej Messi kąpał rocznego Yamala w wannie. A teraz obaj spotkają się w finale. To będzie, wiecie, pierwszy finał mundialu, w którym jeden piłkarz może powiedzieć drugiemu: pamiętam cię jeszcze z wanienki, taki byłeś, taki byłeś.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?

0: Czego dziś chcę?
1: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
3: Ale chyba nie włosów.
2: Akurat włosy wypadają mi garściami.
3: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
2: Ale łysienia u ciebie nie widać.
3: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 18,47,2. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
17: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
18: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
19: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
20: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
21: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
22: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
23: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
25: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.

0: Nie wiem, czy powinienem, czy mogę, ale...
1: Przeczytam SMS od mojego szefa. Paweł, minimum 65 tysięcy, w drugim finale już nieaktualne. Podbijamy. Od teraz minimum w drugim finale to 70 tysięcy złotych. No to chyba wszystko jasne. Pewne pieniądze po wyborze sejfu w finale. W drugim finale to już 70 tysięcy złotych. No mniej się nie da wygrać. A po drodze jeszcze jeden finał. Jeszcze jedna szansa na nawet 1 100 000 złotych. No to uważajcie. Z tej okazji coś specjalnego jeszcze ode mnie na start czwartkowego Byle do Lata. Odpalamy zegar. 10 minut. W tym czasie każdy SMS wysłany pod 7474 o treści RMF mnożymy razy 1200. Mega bonus. Na start Byle do Lata. 2 razy nagroda główna, 1 100 000 i pewne 70 tysięcy w drugim finale. Nowe minimum. Możecie zostać dziś milionerem. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: A z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
3: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
12: jest! Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
13: Co jest?
12: Odkurzacz pionowy Dyson V16, piston Animal Submarine.
13: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
12: Dokładnie, ma technologię przeciwplątania włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
13: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
12: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na Media Expert.pl.
13: Słyszysz?

0: Ta.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Po reklamie.
3: Ostatnie 4 minuty i zamykamy zapisy w bonusowej strefie. Jeszcze teraz 1200 losów wpada wam do dwóch finałów. A w każdym z nich nagroda główna nawet 1 100 000 zł. Ostatnie 3,5 minuty. Hasło RMF SMS-em pod 7474.

0: No to uwaga, kierowcy, wypadki na S6 w Zachodniopomorskim, a także na Krajowej 42 w Świętokrzyskiem. Za chwilę szczegóły w faktach.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa Sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze Zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowi.
14: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
15: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
14: Ole, wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
15: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
16: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
17: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
17: Dobra, mordeczki, wszyscy ładni!

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Anna Wachowska, Tomasz Weryński przed mikrofonem. Przed mikrofonami, tak. Zaczynamy Fakty w RMF FM 11.
3: Wypadek na trasie S6 w Zachodniopomorskiem.
4: A także na drodze krajowej 42 w Świętokrzyskiem.
3: Od ważnych informacji dla kierowców zaczynamy Fakty.
4: Przed sądem stanie obywatel Ukrainy oskarżony o działalność dywersyjną w Polsce.
3: Grozi mu dożywocie.
4: Poza tym poprawa pogody ożywiła mazurskie porty.
5: No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania.
3: Za chwilę też Fakty kulturalne. RMF FM. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Dobre i Bielice dachował samochód osobowy.
4: Jezdnia w kierunku Koszalina jest zablokowana. Z utrudnieniami musicie się liczyć przez 3 godziny. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej nr 42 w Świętokrzyskiem.
3: W pobliżu Skarżyska Kamiennej zderzyły się 2 samochody osobowe z ciężarówką.
4: Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Starachowic oraz wjazd na trasę S7 w kierunku Krakowa.
6: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
3: Dożywocie grozi Ukraińcowi Ilii K., który w Polsce usłyszał zarzuty dotyczące działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu.
4: Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej zakończył śledztwo wobec cudzoziemcy i wysłał do sądu akt oskarżenia w jego sprawie.
3: Krzysztof Zasada z nami w Faktach. Krzysztofie, za co konkretnie będzie odpowiadał obywatel Ukrainy?
7: To w sumie 47 zarzutów. Po pierwsze, chodzi o udział w zorganizowanej grupie dywersyjno-sabotażowej, która miała działać na zlecenie obcego wywiadu. Po drugie, umieścił 50 napisów na budynkach i miejscach pamięci, a te napisy wychwalały UPA. Rozwieszał też czerwono-czarne flagi. Według śledczych jego celem było wywołanie niepokojów społecznych i pogłębianie polsko-ukraińskich antagonizmów. Ostatni zarzut dotyczy przygotowań do dywersji podczas zeszłorocznej defilady w Dniu Wojska Polskiego w Warszawie. Planował przelot dronem nad pojazdem, którym podczas parady miał jechać prezydent. Nie udało mu się jednak tej akcji przeprowadzić, bo został zatrzymany. Zlecenia otrzymywał przez komunikator internetowy, a z ustaleń prokuratury wynika, że jego główną motywacją była chęć zysku. Wynagrodzenie otrzymywał w kryptowalutach.
4: Prokuratura nie złoży ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM.
3: Śledczy mieli uznać, że wystąpienie ONA mogłoby skomplikować uzyskanie zgody na ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
4: Z tymi informacjami Tomasz Skory, dlaczego pomysł ponownego wniosku ONA upadł?
8: Mimo że zwolennikiem złożenia wniosku był Waldemar Żurek, prokuratura wzięła pod uwagę możliwe skutki takiego działania. Minister mówił, że śledczy muszą wybrać, co robić.
9: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponowny wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję.
8: Wzięto więc

0: I 3-letnie, 6-letnie.
1: I da się pływać.
0: I da się pływać bez problemu, także są ponad tydzień już na jachcie i naprawdę super pomagają.
2: Robimy to tyle lat, to jest nasz 6 rejs, już ogólnie rodzinny i tylko to.
1: Nie nudzi się?
2: Nie, absolutnie nie.
3: Naszą żółto-niebieską wioskę żeglarską w Mikołajkach odwiedził Piotr Bułakowski.
4: A w tej chwili w Mikołajkach przyjemne 23 stopnie i słońce.
3: Po południu termometry pokażą nawet 26 kresek.
4: A w faktach kulturalnych RMF FM o filmie Play Rocky.
3: A zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
5: Kasiu. Dzień dobry. To film o tym, jak młody Sylvester Stallone stał się legendą kina. Opowieść o biednym aktorze z wadą wymowy, który pisze scenariusz o bokserze. A gdy duże studio chce go kupić, ten stawia warunek. Tak, tylko jeśli zagram Rockiego. Równo 50 lat temu produkcja staje się hitem i dostaje Oscara za najlepszy film. Rolę Sylvestra Stallona gra Anthony Ippolito. Jest Rocky, którego wszyscy znamy i kochamy, i jest Sylvester Stallone, który dał tej roli wiele z siebie. Jest tu sporo elementów autobiograficznych, choć aktor nie był bokserem, nie pochodził z Filadelfii. Próbujemy opowiedzieć, gdzie kończy się Rocky, a gdzie zaczyna się Stallone. Właśnie pojawił się zwiastun I Play Rocky, kinowa premiera w listopadzie. Prawie 50 artystów wystąpi na zaczynającym się dziś festiwalu Jarocin. Dziś m.in. koncert Kobiety Jarocina z Renatą Przemek, Anią Ortodox i Anną Rusowicz. Kulminacją będzie niedzielny koncert Moja Krew, Twoja Krew. Muzycy wykonają utwory ze słynnego dokumentalnego filmu pod tym samym tytułem. W Nowej Zelandii ruszyły zdjęcia do nowego Władcy Pierścieni. I o tej nowej produkcji będę jeszcze dzisiaj mówić w naszych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Nasz mnie Kasia z faktów namówiła, żeby zobaczyć ten zwiastun I Play Rocky. No pięknie to wygląda. Się nie mogę doczekać jesieni tego roku, żeby to zobaczyć. 5 minut po 11:00. Najlepsza muzyka. Pod słońcem.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem jest This Love. Komodo w RMF FM. To jest teraz hit na Facebooku. Foka dopłynęła aż na Dolny Śląsk. 600 kilometrów przepłynęła z morza. No, jak usłyszałam, po ile jest rybka z Bałtyku, to pewnie postanowiła poszukać coś bardziej w głębi lądu.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩0,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩0,89. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowi. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
17: Można poinformować po prostu.
18: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
19: No w sumie.
20: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd.
22: Castorama. Teoria
23: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się odmalować salon.
23: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
22: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
23: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Piotrek, Piotruś, jak to jest tam po wygranej w wakacyjnych sejfach, co?
1: Dobrze jest. Ja cię sadzę.
0: No to za chwilę będzie tak z wami, ale wcześniej zrobi się naprawdę poważnie. Wybór sejfu. Negocjacje. Jak wchodzić do gry w tym tygodniu, to teraz ostatnie takie chwile, ostatnie 13 szczęśliwych minut i po 1070 szans w dwóch finałach wam wpada, jeżeli wchodzicie do gry w tym momencie. Chwilę po 12, już za niespełna godzinę, nagroda główna 1 100 000 złotych. I automatycznie, wchodząc do gry w tym momencie, łapiecie się na zapis do drugiego finału, gdzie minimum to 70 000 złotych, pewne po wyborze sejfu, i nagroda główna to też 1 100 000 złotych. 13 minut, 13 szczęśliwych minut. Jak już mówiłem, ostatni taki moment, ostatnie takie chwile. 1070 szans do obu finałów. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. No i gracie o to, żeby zostać milionerem. Może nawet dwa razy. RMF 7474.

0: to mi graj, to chyba coś o mundialu. Anna Karban w RMF FM. Za 21 minut będzie 12. A propos piłki nożnej, no jest mini afera w internecie. Robert Lewandowski rozpoczął treningi w Chicago Fire. W tym samym czasie Anna Lewandowska bawiła się ze znajomymi na koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie. Część internautów skrytykowała ją za to, no, że nie towarzyszyła mężowi w pierwszym dniu w nowym klubie. No i pani Lewandowska odpowiedziała, udostępniła wspierającą wiadomość od fanki. Jedna z nich napisała, że dorosły mężczyzna nie potrzebuje, aby żona odprowadzała go do nowej pracy. Też mi się tak wydaje. Naprawdę spokojnie, Robert jest już duży, potrafi sam zawiązać korki, zjeść drugie śniadanie i zostać królem strzelców.
1: Reklama.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Biedronka.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
4: Ostatnie 4 minuty i zamykamy bonusowe bramki SMS. Ostatnie chwile, żeby za jednym razem wejść do gry. O dwa finały. W sejfach grubo ponad 1 000 000 zł. Pierwszy finał już po 12. Ostatnie 3 minuty 43 sekundy. RMF pod 7474 razy 1070.

0: Tragiczny wypadek na S6 w Zachodniopomorskiem. Za chwilę więcej o tym w Faktach o 12.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już jutro ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych.
4: Lub ponad milion.
3: Lub Fiata 500 Cabrio.
5: Wow, różowe złoto na bogato.
6: Lato na bogato.
7: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
8: Śmij SMS o treści RMF pod 7.

0: Katuin. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Rozrywka, sensacje, emocje, wakacje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wodzą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Ewa Kwaśny zaczyna swój dyżur w redakcji Faktów RMF FM. Dzień dobry, Ewo.
11: Dzień dobry, witam i zapraszam.
10: Słuchamy Faktów. Jest 12.
11: Niestety na początek tragiczne doniesienia z S6 w Zachodniopomorskiem. Dachował tam samochód, nie żyje 6-letnie dziecko. W Faktach także polityczne komentarze po uchwale PiS-u w sprawie stowarzyszeń. Serhii Korecki nowym premierem Ukrainy. Jakie będą priorytety nowego rządu w Kijowie? O tym nasz dziennikarz. Super Puchar Polski pod znakiem sporów. Poznań areną nie tylko piłkarskich emocji. Sześcioletnie dziecko śmiertelną ofiarą wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Jak informowaliśmy już w Faktach przed godziną, na wysokości miejscowości Stare Bielice dachował samochód osobowy. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Jezdnia w kierunku Koszalina jest zablokowana. To kuriozalna uchwała. Tak politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, mówią o wczorajszej decyzji swojej partii. Kierownictwo PiS-u postanowiło, że członkowie ugrupowania muszą zrezygnować z przynależności do wszelkich stowarzyszeń pod groźbą usunięcia z Prawa i Sprawiedliwości. Przenosimy się teraz do sejmowego studia RMF FM. Tam jest nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, jestem.
11: Jakubie, co na temat tego ultimatum mówią członkowie stowarzyszenia byłego premiera?
12: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus twierdzą, że te zapowiedzi o usunięciu z PiS-u trzeba brać na poważnie, ale przynajmniej na razie nie zamierzają rezygnować ze swojej działalności pozapartyjnej.
13: Stowarzyszenie absolutnie nie koliduje ze statutem Prawa i Sprawiedliwości i także nie zamierzamy się wycofywać z działalności w tym stowarzyszeniu.
12: Mówił Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej przewidują jednak, że posłowie ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego w końcu się ugną.
14: Mateusz Morawiecki już wielokrotnie, jego środowisko polityczne udowodniło, że silni są, ale w gębie. Przychodzi co do czego i trzeba się postawić, to dość szybko uszy po sobie i chowają się pod ten płaszcz Jarosława Kaczyńskiego.
12: Tak twierdzi minister energii Miłosz Motyka. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają tydzień na podjęcie decyzji, czy chcą pozostać w PiS-ie.
11: Ukraina ma nowego premiera. Parlament w Kijowie powołał na to stanowisko Serhija Koreckiego. Wcześniej dotychczasowy prezes państwowego koncernu Naftohaz przedstawił deputowanym priorytety nowego rządu. Mówił o obronie, rozwoju gospodarczym i europejskiej integracji. Jego wystąpienia wysłuchał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
11: Krzysztofie, co jeszcze mówił Korecki?
15: Na początku przypomniał o swych sukcesach jako prezesa firm paliwowych. Następnie podał główne zadania, które chciałby postawić przed swoim gabinetem. Po pierwsze, to wsparcie wsparcie sił zbrojnych i przemysłu obronnego, po drugie wsparcie społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na mieszkańców przyfrontowych terenów. Bardzo ważne będzie też przygotowanie do przetrwania zimy, wsparcie dla biznesu oraz efektywne wykorzystanie międzynarodowej pomocy. Korecki mówił też o aspiracjach Ukrainy.
16: Ukraina będzie członkiem Europejskiego Sojuzu.
15: Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. To jeden z konstytucyjnych priorytetów. To jest historyczna misja naszego pokolenia. Obiecuję, że rząd zrobi wszystko, co możliwe i konieczne, aby osiągnąć ten cel. Co ciekawe, całe wystąpienie jeszcze wtedy kandydata na premiera przed deputowanymi trwało niespełna 7 minut.
8: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
11: Nie skończył się jeszcze mundial, a polskie kluby już wracają do gry. Wieczorem w Poznaniu mecz o Super Puchar Polski Lech Poznań-Górnik Zabrze, który znów wzbudza emocje niekoniecznie związane ze sportem. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, czego tym

0: W ogóle nie będzie. Skorzystał z zaproszenia Gianniego Infantino na finał mundialu.
1: Mecz na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu o 19:00. Relacje w wieczornych faktach RMF FM. A ja już teraz zapraszam na fakty o 13:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: A teraz na godzinę 12 najchłodniej jest w Kołobrzegu, 19 stopni. Najcieplej jest w Terespolu. Tutaj jest już 27 stopni, ale za chwilę naprawdę się rozgrzeje nawet na wybrzeżu, bo w Kołobrzegu będzie 28, w Gdańsku 26, Warmia, Mazury 26-25, w centrum kraju od 28 do 31 to w okolicach Torunia najcieplej, na południu 29, zachód 30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: 3 minuty do losowania. Ostatnie 3 minuty i losujemy numer, a potem, no, pytanie o numer sejfu, w którym może być nawet 1 100 000 zł. To są ostatnie 3 minuty, żeby wejść do gry w dzisiejszych 2 finałach. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Za chwilę ktoś może wygrać 1 100 000 zł. I jeszcze teraz wchodzicie na bonusie 1100 szans. Hasło RMF pod 7474. Za chwilę dzwonimy. 2 minuty 40 sekund. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No tak, wakacyjne sejfy w RMF FM, trwa lato na bogato. Nagroda główna 1 100 000 zł i za chwilę będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać z kimś. Sygnały są, to już jest bardzo dobry znak. To znaczy, że jest nadzieja, że ktoś odbierze telefon i porozmawiamy sobie o tym, jak to jest stanąć przed szansą na zostanie milionerem w te wakacje. 3 sygnały, przypominam, że regulaminowo czekamy 6 sygnałów. To jest 4. sygnał, proszę nie róbcie mi tego. Zajrzyjcie teraz, wszyscy patrzą w telefony, tak? Proszę bardzo, cała Polska patrzy w telefon, czy RMF nie dzwoni. 5 sygnałów. 6. sygnał. No co ja wam powiem, no miało być pięknie. Mieliśmy poznać kolejnego milionera, a tutaj to trzeba patrzeć w telefon. RMF może zadzwonić w każdej chwili, żeby się zapytać o numer sejfu. No dobrze, no 1000 zł trafia do tej osoby. Ja rozumiem, że trzeba było może dzieci zabrać gdzieś na gofry o tej porze. Kolejka długa, człowiek się ledwo co tam doszłapał i trzeba było się skupić na wyborze, z czym te gofry będą. Jest taka możliwość, albo w pracy ktoś jest zarobiony po łokcie. Dlatego 1000 zł trafia do tej osoby. No ale teraz uważajcie, teraz będzie przepotężne coś. Przed nami drugi finał, obiecałem wam go. Minimum rośnie 14 razy. 14 razy większe minimum. 70 000 zł pewne po wyborze sejfu w drugim finale. Minimum, przypominam, 70 000 zł. Nagroda główna. 1 100 000 zł. Cały czas chcę zrobić z kogoś z was milionera. I specjalna okazja, specjalny bonus odpalam wam właśnie teraz. 7 szczęśliwych minut. 7 szczęśliwych minut w tym czasie, jeżeli wejdziecie do gry, wyślecie hasło RMF SMS-em pod 7474, zyskujecie 1250 losów. To jest przebonus, to jest mega bonus. To jest taka okazja, że to w tym momencie powinniście sięgać po telefon i mówić sobie: zrobię to, zostanę milionerem. 1250 losów. 7 szczęśliwych minut wystartowało. Minimum 70 000, nagroda główna 1 100 000 zł. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i do gry o to, żeby zostać milionerem, możecie też wchodzić na www.rmffm.

0: FIFA Rafa, czyli objazdowy czempionat karatania w gałę. Wracamy po meczach, które rozegraliśmy w czerwcu. Już w tę niedzielę, swoją drogą w niedzielę, w której będzie finał mundialu, jedziemy do Bobrka w województwie małopolskim. Zabieramy ze sobą ekipę RMF FM, ale też influencerów i gwiazdy Marley and Kuba, Dusia Maranowicz, no co ty Ania i no co ty Dawid. Będzie jeszcze reprezentant Polski futsalu Mikołaj Zostawnik, Liber, Daria Marks, Michał Dobrowowicz. No i właśnie, Daria Marks, Daria na linii. Już mamy to połączenie, hej.
1: Będę FIFA rapować, a między innymi wyśpiewam, być może zatańczę.
0: Okej, okay, a dasz radę na przykład pograć w gałę trochę, wyjść na boisko, jak wiesz, złapię kontuzję, żeby się zamienić na chwilę?
1: Oczywiście, że tak, jeśli ktoś zaoferuje mi swoje korki. Myślę, że wtedy dam radę. Będę świeżo po koncertach, więc moja forma tylko i wyłącznie dlatego może być nieidealna.
0: Rozumiem, że w ataku grasz.
1: Jak najbardziej.
0: Pamiętajcie, FIFA Rafa w Bobrku już w tę niedzielę. Śledźcie antenę i nasze media społecznościowe.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Komar, zaraz część posmarujemy.
5: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa na przyczynę.
7: Już nie spędzi.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: przed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.

0: My Body Isn't Ready. Są nowość w RMF FM. Za 18 minut będzie 13. Jest nowy wakacyjny trend. Drogie panie, słuchajcie. Pearl nails, czyli jasne perłowe paznokcie zmieniające się jak wnętrze muszli, mają pasować do plażowych stylizacji. Dobrze znosić kontakt z piaskiem i słoną wodą, a dodatkowo nie widać na nich szybko odrostów. Mienią się jak wnętrze muszli. A gdy przyłożysz, wiecie, dłoń do ucha, usłyszysz kosmetyczkę. Należy się 180 zł.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
20: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
22: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
23: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
24: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski. Za. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
25: Po reklamie.
26: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Dolnośląski odcinek A4, tam są problemy. Za chwilę więcej w faktach o 13.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 5:45, świt w Bieszczadach. A w RMF FM
3: mamy podsumowanie stanu polskiego budżetu po pierwszym półroczu. Dochody budżetu państwa przekroczyły 278 miliardów złotych, a wydatki ponad 402 miliardy złotych, czyli brakuje, no jakby nie liczyć, ponad 123 miliardy złotych. Boję się, że jedyny ratunek dla naszego budżetu to już chwilówka. Chyba, że już była wzięta, no. Chyba, że lekarze się dołożą.
2: Wstawaj, szkoda lata. Kolejny gorący poranek już jutro.
4: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: A co bystrzaki robią w te wakacje?
8: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz super korzystnie. Z tym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
0: 13. Czas na fakty w RMF FM. Podobnie przed mikrofonem Ewa Kwaśny. Słuchamy.
17: Zapraszam. Polska i Francja przeciwko 10 krajom Unii Europejskiej w sprawie kontrowersyjnej umowy z Mercosur. Posłuchajcie, co ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli. Robert Lewandowski może dziś zadebiutować w Chicago Fire. Decyzja trenera tuż przed meczem, donosi nasz amerykański korespondent. W każdy wakacyjny czwartek w faktach RMF FM mówimy o miejscach, które warto odwiedzić. Za moment przeniesiemy się do Wrocławia na tor wyścigów konnych. Duże różnice zdań przed unijnym trybunałem w sprawie budzącej kontrowersji umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej. Chodzi o wydanie opinii w sprawie zgodności z unijnymi traktatami umowy z krajami Mercosur. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, swoje stanowisko w TSUE przedstawiło w tej sprawie 12 państw. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to za różnica zdań i co ona w praktyce oznacza?
18: To oznacza, że spór o umowę z Mercosur przeniósł się z polityki na salę sądową i zapowiada się ostre starcie dwóch obozów. Po stronie Parlamentu Europejskiego, który kwestionuje sposób wdrożenia umowy, stanęły tylko Polska i Francja. Po drugiej stronie jest 10 państw, w tym Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Holandia i państwa skandynawskie. Od lat najwięksi zwolennicy Mercosur. Trybunał wyda wiążącą opinię, która rozstrzygnie, czy Komisja Europejska mogła zgodnie z prawem tymczasowo wdrożyć od 1 maja handlową część umowy. Na rozstrzygnięcie poczekamy jednak około 2 lat. Polska złożyła też własną skargę do TSUE, ale jak ustaliłam, dotąd nie przyłączyło się do niej żadne państwo.
17: A teraz uwaga kierowcy. Po kolizji dwóch samochodów osobowych są utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. W pobliżu węzła Pietrzykowice na jezdni w kierunku Wrocławia. Przejezdny jest tylko jeden pas. Awaria magistrali wodociągowej spowodowała utrudnienia dla kierowców w rejonie ulicy Marywilskiej w Warszawie. Przez awarię na ulicy Odlewniczej zapadła się jezdnia. Na miejscu pracują wodociągowcy. Kierowcy muszą jeździć wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W faktach teraz przenosimy się za ocean. Chicago Fire zmierzą się dzisiaj z Vancouver Whitecaps. To może być pierwszy mecz Roberta Lewandowskiego w jego nowym klubie. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest w Chicago. Pawle, trener podejmie decyzję na godziny przed meczem.
19: Dzień dobry. Tak, Tim Hotsey, dziennikarz sportowy z Chicago, zajmujący się klubem Chicago Fire, jest przekonany natomiast, że dziś Robert Lewandowski wejdzie na murawę. Myślę, że zagra. Nie wiem, ile minut spędzi na boisku, ale zaliczy swój debiut przeciwko swojemu byłemu koledze z drużyny, Tomasowi Millerowi, powiedział mi Hotsey, który jest podekscytowany przejściem Lewandowskiego do drużyny z Chicago. To największy piłkarz w historii naszego klubu. Na początku istnienia drużyny byli w niej znani polscy zawodnicy jak Robert Nowak, którzy odegrali ważną rolę, ale z czasem klub stracił więź z polską społecznością. Roberta to zmienia. Myślę, że wynosi Chicago Fire na poziom, na którym klub od dawna nie był. Szczerze mówiąc, to wciąż wydaje się nierealne. Być może dziś, kiedy najprawdopodobniej zadebiutuje, naprawdę do nas dotrze, że to się dzieje, ale myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim wszyscy to w pełni poczujemy, powiedział. Z Chicago Paweł Żuchowski.
1: Fakty na wakacje w RMF FM.
17: Gdzie chodzą lokalsi? O to pytamy w każdy wakacyjny czwartek. Szukamy miejsc nieoczywistych, z dala od tłumu i turystycznego zgiełku. Jeśli chodzi o Wrocław, to na pewno tor wyścigów konnych Partynice. Na miejscu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, dlaczego to miejsce jest nieoczywiste?
20: Bo wielu kojarzy je tylko z gonitwami. Tymczasem, kiedy nie ma tu wyścigów koni, to ta zielona enklawa w centrum zatłoczonego, zakorkowanego osiedla służy miłośnikom sportu. Wokół toru jest utwardzona i oświetlona ponad 2-kilometrowa ścieżka dla biegaczy, rowerzystów czy miłośników maszerowania z kijkami, tak jak pani Marta.
21: Jest teraz to miejsce ogólnodostępne, bezpłatne, czynne praktycznie 24 godziny na dobę, więc życie naprawdę tutaj kwitnie.
20: Mówią, że to są płuca od Aszynal.
21: Tak, i takie zrównoważenie może wiecznie stojącej, zakorkowanej ulicy Zwycięskiej. Więc mi się tutaj bardzo dobrze żyje, mieszka.
20: To także jedno z moich ulubionych miejsc we Wrocławiu. Z toru wyścigów konnych Martyna Czerwińska.
17: Na ten tor właśnie wyścigów konnych zajrzymy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM.
1: Radio, muzyka,

0: RMF FM. Pilna informacja z ostatniej chwili. Ewa Kwaśny, redakcja Faktów RMF FM. Słuchamy.
1: Zapadł wyrok 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i ucieczkę z miejsca tej tragedii. Przypomnijmy te fakty. Do wypadku doszło we wrześniu 2 lata temu. W wyniku zderzenia Volkswagena i Forda zginął 37-letni pasażer drugiego auta, a 4 osoby, w tym 2 małych dzieci, trafiło do szpitala. Według śledczych Żak był w chwili wypadku pijany i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę. W warszawskim sądzie jest dziennikarz RMF FM. Będziemy się z nim łączyć w Faktach o 14.
0: Zatem czekamy na kolejne fakty.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowi.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam Żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety Żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję Żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
10: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
11: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
12: Hi, this is Shakira.
13: Dawid Kwiatkowski.
11: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
14: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Ach, ta drżąca powieka.
20: I ten nocny skurcze łydek.
19: Biorę magnez i nie czuję efektu.
21: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
22: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
23: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

macie dużo szczęścia, że trafiliście na ten moment przy radiu. Startuje super godzina, wakacyjne sejfy w RMF FM, nagroda główna 1 100 000 zł, a minimum pewne pieniądze po wyborze sejfu w finale 70 000 zł. To czeka na was jeszcze dziś, a jutro finał tygodnia, dwa finały z sejfami i ktoś na pewno wygra 100 000, 1 200 000 zł lub Fiata 500 Cabrio, kultowy miejski kabriolet z hybrydowym napędem. Właśnie o to gracie. Jedyna dzisiaj super godzina. 1350 losów wpada wam do każdego z tych finałów. Zegar ruszył. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem dla was taką okazję. Jedno zgłoszenie równa się 3 ostatnie losowania w tym tygodniu. Ostatnie losowania w tym tygodniu i wyście właśnie na to trafili. 1350 losów wpada do każdego z tych finałów, jeżeli teraz wejdziecie do gry. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Wystartowaliśmy.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: No w końcu chyba ktoś się trafił z urlopem, z pogodą. Na łączach nasz człowiek z Krainy Jezior, Piotrek Bułakowski, czyli Warmia i Mazury. To czy jesteście gotowi na upały?
1: No my tu wszyscy czekamy w końcu na pełne lato, no bo tak jak powiedziałeś, tydzień temu, jak zauważyłem rano 12 stopni, to tak sobie aż musiałem się uszczypnąć, czy to nie jest jakaś inna pora roku, tak więc zdecydowanie czekamy, żeby te jeziora nasze w końcu się ogrzały, bo teraz patrzyłem, co się dzieje na plaży miejskiej w Mikołajkach, o i ludzie powoli jeszcze wchodzą do wody. Po tych upałach z początku lipca woda miała w Jeziorze Mikołajskim 26 stopni, spadła ostatnio niestety do 18, teraz jest tak 20-21, więc pomału się fajnie nagrzewa.
0: Czyli możemy powiedzieć, że w najbliższych dniach przestaje obowiązywać trójkąpielowy kurtka.
1: Absolutnie, futra, palta chowamy z powrotem do szafy i chwalimy się, jakie to ładne bikini, czy też shorty kąpielowe kupiliśmy na początku wakacji.
0: Piotr Bułakowski wam to załatwił, prosto z urlopu to przywiózł chyba.
1: Tak jest, mam nadzieję, że zostanie już przynajmniej tak do połowy września, a może i nawet do końca września, bo przypominam, wrzesień to jest najlepszy miesiąc, żeby sobie pożeglować po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
0: No tak, upały w Polsce, no pamiętajcie, to nie tylko ładna pogoda, ale także burze, będziemy o tym na pewno dzisiaj was ostrzegać w Faktach RMF FM.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Słyszysz?

0: zaprasza.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Po reklamie.
8: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: No to proszę się szybko orientować. Trwa super godzina, wakacyjne kumulacji minimum 70 tysięcy złotych w sejfach, 1 100 000 złotych nagroda główna. I jeszcze teraz hasło RMF wysłane pod 7474 razy 1350.
1: Reklama.
2: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
6: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4 nie ma.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
3: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
4: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą moje, Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs, 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy, 2,5 kg, 9,99 kupując dwa opakowania.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
8: No, sprawa, która bulwersowała wielu, niemal całą Polskę. Zaczynamy Fakty w RMF FM, jest 14. Ewa Kwaśny.
9: Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i ucieczkę z miejsca tragedii, usłyszał wyrok.
10: Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności.
9: W warszawskim sądzie jest dziennikarz RMF FM, który opowie o szczegółach tego wyroku. Groźny wypadek na autostradzie A4 w Opolsku, 6 osób jest rannych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega, tym razem przed upałami. Wyrok 20 lat więzienia usłyszał w warszawskim sądzie Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej i ucieczkę z miejsca tragedii. Przypomnijmy, 2 lata temu we wrześniu, siedząc za kierownicą Volkswagena, mężczyzna w Warszawie, znacznie przekraczając prędkość, po pijanemu doprowadził do zderzenia z Fordem. Zginął 37-letni pasażer Forda, a jego żona i dwoje małych dzieci oraz jeszcze jedna osoba zostały ranne. O warunkowe zwolnienie Łukasz Żak będzie mógł się ubiegać dopiero po 15 latach i będzie musiał w sumie wypłacić poszkodowanym w wypadku ponad 1 000 000 zł. Przenosimy się do warszawskiego sądu. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Witam, Tomku, witamy. Jakie było uzasadnienie wyroku?
11: To uzasadnienie, które wygłosił sędzia Maciej Mitera, było przede wszystkim bardzo osobiste i dzięki temu dla wszystkich zrozumiałe. Sędzia wprost, zwracając się do skazanego, pytał: jechał pan pijany, 220 na godzinę i nagrywał pan to telefonem, żeby się chwalić? Really? Mówił sędzia.
10: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czoł, do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem. Tak jak mówię, przyrównuję go do małego czołgu.
11: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed panem. Może się pan odwołać, odpowiadał sędzia skazanemu. Obrońca Łukasza Żaka, Izabela Ławińska, zapowiedziała, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem oczywiście złoży apelację, ale pytana o jej podstawy była skrępowana i unikała odpowiedzi. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka nie była tym wcale zdziwiona.
12: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i podjął je świadomie. I wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy. Te kary dzisiaj wymierzone, one nie są niskie. Wyrok w takiej wysokości, w tego rodzaju sprawie, przy wypadku drogowym, zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
11: Ani Łukasz Żak, ani wdowa po zabitym przez niego mężczyźnie nie powiedzieli po wyjściu z sali sądowej ani słowa. Poruszona była jednak tylko pani Ewelina. Z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Tomasz Skory.
9: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. 6 osób zostało rannych w wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, co więcej wiadomo o tym zdarzeniu?
13: Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 4 samochody zderzyły się w pobliżu miejscowości Siedliska między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
9: Do Polski wróciły upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla całego kraju. Miejscami termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. Na południu Polski dodatkowo obowiązują alerty przed burzami. Szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl.
14: To Fakty RMF FM. Będzie nowy film.
9: W Nowej Zelandii ruszyły zdjęcia do nowego Władcy Pierścieni. Do sieci trafiło pierwsze nagranie z planu polowania na Golluma. Jaką historię opowie nowy film? To pytanie do naszej dziennikarki. dziennikarki Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty.
15: Akcja rozgrywać się będzie pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit i Władca Pierścieni. Fabuła skupi się na pościgu za Gollumem, którego Gandalf i Aragorn spróbują odnaleźć, zanim zdradzi Sauronowi informacje o jedynym pierścieniu.
9: Kasiu, a kogo zobaczymy na ekranie?
15: Andy'ego Serkisa, on i ponownie wcieli się w Golluma i będzie też reżyserem filmu. Do swoich ról wracają Ian McKellen jako Gandalf oraz Elijah Wood w roli Frodo. Młodszą wersję Aragorna zagra Jamie Dornan, w obsadzie są też Anya Taylor-Joy, Kate Winslet oraz Leo Woodall.
9: Dodajmy, premiera nowej odsłony Władcy Pierścieni w grudniu przyszłego roku. A punktualnie o 15:00 kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Zapraszamy.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Cztery minuty po 14:00, byle do lata w RMF FM. No to co? Jakaś przerwa na obiad? Muzyka najlepsza pod słońcem. Dla was.

0: Tu RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem. Mamy 17 minut po 14. Przeglądam internet, co tam ciekawego się dzieje. No i wyskakują mi trendy. Bluzka bomberka to jeden z najmodniejszych tego lata. Czyli wiecie, taka szeroka, niedopasowana. Ktoś wiedział już, że z tą formą na lato nie zdążymy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
3: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
3: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki!

voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już jutro ktoś z Was na pewno wygra 100 tysięcy złotych.
6: Lub ponad milion.
5: Lub Fiata 500 Cabrio.
7: Wow, różowe złoto na bogato.
5: Lato na bogato.
8: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
9: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Well, well, welcome!
13: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
14: Pazura, co ty nam robisz?
13: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
15: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Jak wyprzedasz, to w euro.
17: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
18: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
19: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
20: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: No. Ostatnie minuty. Super godziny. Serducho zaczyna mocniej bić. Z tej okazji dorzucamy jeszcze do pieca. Ogłaszam podbicie nagrody głównej. Dorzucamy 25 tysięcy złotych. I teraz nagroda główna to milion. 125 tysięcy złotych.
1: Jest! Jest! Super! Brawo! Jest! Super!
0: Milion 125 tysięcy złotych. Gracie o nową nagrodę główną, a pewne minimum po wyborze sejfu to 70 tysięcy. Kosmiczne pieniądze czekają na was jeszcze dzisiaj. I lepszej okazji u mnie już nie będzie. To są ostatnie minuty, żeby załapać się na super godzinę. Za chwilę zamykamy bonusowe bramki. Ostatnie 7 minut. SMS-em hasło RMF wysyłacie pod 7474. Nowa nagroda główna. 1 125 000 zł. I lepszej okazji u mnie nie będzie. 1350 losów wpada wam za jednym razem. Ostatnie 6 minut 37 sekund. Hasło RMF pod 7474.

0: wakacyjne SOS. Wy nam piszecie, jaki sprzęt na wakacje super byłoby mieć, a my już działamy. Basia z nami teraz. Ty, ten sprzęt to sobie czy mężowi chcesz wygrać, co?
1: Mąż ogólnie kocha bardzo napoje gazowane, także no to byłby super gadżet w domu na wakacje, zwłaszcza na wakacje.
0: Widzę, że ten saturator SodaStream Mix, on jest z dwiema butelkami, który wybrałaś, to by było dla każdego z was. No jakbyście mieli tak, każdy miał po butelce takiej, nie wiem, sody czy napoju gazowanego, to byście znowu poczuli na wakacjach te, może nie motylki, ale bąbelki w brzuchu. Miłość by się odrodziła.
1: Oczywiście, pewnie, że tak.
0: Basiu, no to w takim razie gratuluję ci. Wygrywasz w RMF FM kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł na zakup tego lub innego sprzętu.
1: Ale super, bardzo się cieszę. Mąż jest obok, także też.
0: Też tak chcecie, to wpadajcie na www.rmf.fm i bierzcie udział w wakacyjnym SOS.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: Marian, wreszcie wakacje. Weź, przysuń mi ten leżaczek, co?
6: Jaki leżaczek, Barbara? Idziemy biegać.
5: To, kochanie, ja ci będę dopingować stacjonarnie. Co cię w ogóle tak wzięło na bieganie?
6: A, bo właśnie kupiłem super smartwatch z Media Expert.
5: Fajny. To biegnij, mój sportowcu. Uwaga, czas, start. Marian.
6: Oho, ale się zmachałem.
5: Zmachałeś, biegałeś niecałe 5 sekund.
6: No, ale jak?
5: Dobra, usiądź sobie, odpocznij, a ja obejrzę ten smartwatch. O, nawet kalorie liczy.
6: Chcesz taki? To zamówimy ci z Media Expert.
5: No pewnie, chcę. Sprawdzę sobie tętno i nawodnienie. O, chyba musisz mi lemoniatkę, Marian, podać.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Mamo, czy wygra Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: MediaExpert.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
3: Lato bez końca, tylko w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
6: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
7: Ale chyba nie włosów.
6: Akurat włosy wypadają mi garściami.
7: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
6: Ale łysienia u ciebie nie widać.
7: No właśnie.
8: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
9: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
15: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
1: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
16: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
17: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
16: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
17: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
18: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
2: Po reklamie.
19: 15 czas na fakty w RMF FM, w studiu Ewa Kwaśny.
20: Witam ponownie i zapraszam. Minister Sprawiedliwości komentuje wyrok dla sprawcy tragicznego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak ma spędzić w więzieniu 20 lat. Dramatyczne braki krwi w zachodniopomorskim, najbardziej potrzebna ta z grup RH-. Tysiące Ukraińców na ulicach kraju po dymisji ministra obrony. W faktach o 15 także ważne informacje dla osób chcących zadbać o swoją skórę. Osoby, które świadomie łamią przepisy, prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, ignorują sądowe zakazy i narażają życie innych uczestników ruchu, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował w mediach społecznościowych wyrok, który 2 godziny temu zapadł przed sądem w Warszawie. 29-letni Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2024 roku. Na trasie Łazienkowskiej prowadzony przez niego Volkswagen, jadący z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w jadący prawidłowo samochód. Zginęła jedna osoba, 4 zostały ranne.
0: wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robi. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem, proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić. Pana również powinni tam nauczyć zwykłej kinderstuby.
20: Sędzia Maciej Mitera podkreślił w uzasadnieniu, że Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Musi też wypłacić poszkodowanym wypadku w sumie ponad 1 000 000 zł. Banki krwi w zachodniopomorskim świecą pustkami. Najbardziej brakuje krwi z grup Erhaminos, potrzebnych na przykład ofiarom wypadków, mówi Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
21: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przetoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
20: Reporterka RMF FM spotkała honorowych dawców. Jak często odwiedzają te centra?
22: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
23: Od dawna?
22: Od 10 lat.
23: Wow, to już trochę tej krwi jest.
22: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
23: A dlaczego pan oddaje tę krew?
22: Zawsze chciałem pomagać.
24: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
20: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Wciąż zablokowana jest autostrada A4 na Opolszczyźnie po zderzeniu 4 samochodów. Jak informowaliśmy już w faktach, poszkodowanych zostało 6 osób. Wyznaczono objazd na węźle Opole Południe drogą krajową numer 45. Kilka tysięcy Ukraińców wyszło na ulicę w związku z dymisją ministra obrony Michała Fedorowa. Polityk odszedł ze stanowiska wraz z całym gabinetem Julii Sfyrydenko. Nowym premierem został dziś były szef Naftohazu Siergiej Korecki. Krzysztof Zasada z nami teraz w faktach. Krzysztofie, dlaczego odbyły się te demonstracje?
25: Fedorow chciał reform. Ludzie w kilku miastach domagają się, by Fedorow został na stanowisku. Stracił funkcję, bo wdał się w konflikt z głównodowodzącym sił zbrojnych Ukrainy Aleksandrem Syrskim. Prezydent w tym sporze opowiedział się za generalicją. Fedorow natomiast skarżył się, że wszelkie jego propozycje usprawnienia sytuacji na froncie spotykały się z oporem wojskowych.
20: A dlaczego ludzie wyszli na ulicę popierając byłego ministra?
25: No bo on chciał reformować wojsko na wzór nowoczesnych zachodnich armii. Obecnie ukraińskie siły zbrojne były porównywane przez niego do sowieckiej armii. Wytykał im wiele błędów. Miał też swoje pomysły na zmiany systemu mobilizacyjnego i kontraktowego.
20: A co na te protesty prezydent Zełenski?
25: Obywatele mają prawo do wyrażania swojego stanowiska nawet w czasie stanu wojennego, tak powiedział, i zapewnił, że władze wysłuchują społeczeństwa i odpowiadają na jego żądania. A i poinformował jednocześnie, że na następcę Fedorowa rozważany jest były szef MSW Ihor Kłymenko.
4: Odsłaniamy fakty.
20: Naukowcy odkryli metodę odkrywania wczesnych, niewidocznych jeszcze oznak starzenia się skóry. I z tymi doniesieniami w studiu Grzegorz Jasiński.
26: Dzień dobry.
20: Witamy, Grzegorz. Jak rozumiem, nie chodzi o to, by nas wcześniej pognębić.
26: Chodzi przede wszystkim o to, by te zmiany zrozumieć. Jeśli już się pojawiają, skutecznie im przeciwdziałać. Sprawa dotyczy kolagenu, podstawowego białka budującego skórę, odpowiadającego za jej elastyczność, wytrzymałość i młody wygląd. Tworzy on złożoną sieć włókien, która z czasem ulega stopniowej degradacji. I dotychczasowe metody diagnostyczne pozwalały na wykrycie zmian dopiero w zaawansowanym stadium, kiedy spadek ilości czy zaburzenie struktury jest już widoczne. Zespół pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Hiroshimy odkrył, że znacznie wcześniej zaczynają się zmieniać własności optyczne kolagenu, sposób, w jaki pochłania i załamuje spolaryzowane światło. Wykrycie i zrozumienie tego mechanizmu może pomóc wcześniej i skuteczniej tym zmianom przeciwdziałać.
20: Jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam jest artykuł Grzegorza. Polecamy i zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
19: Gdybyś, Ola, miała tak strzelić, ile dzisiaj będzie maks w Kołobrzegu stopni, to co byś powiedziała?
29: W Kołobrzegu?
19: Mhm, tak.
29: Z północ kraju, tam jest chłodniej.
19: No?
29: 25.
19: Ja 28.
29: Ale blisko byłam, 3 stopnie
19: blisko
29: różnicy.
19: Byłeś, tak. No ale rzeczywiście 28 stopni i jestem bardzo zaskoczony, bo tam ostatnio to było tak maks 12-15. To jest, idzie ku dobremu, słuchaj.

Daddy Swims w RMF FM. To jest chyba prawdziwy trend, bo wyświetla mi się już kolejny raz. Coolcation, nowy trend w podróżowaniu. Chodzi o to, że coraz więcej Polaków ucieka przed upałami i decyduje się na urlop w takich chłodniejszych rejonach. No, popularna jest Norwegia, Finlandia, Litwa, Estonia. Ja w ogóle zauważyłam, że przez te upały ludzie chętniej chodzą nawet do pracy. Serio, no klimatyzacja zachęca chyba bardziej niż premia.

0: bardzo czekałam na ten czwartek. Na wakacyjne sejfy w RMF FM. No bo trwa lato na bogato. A przed nami drugi dziś finał, w którym kwota minimalna wzrasta do co najmniej 70 tysięcy złotych. Już jest pięknie, ale ja liczę na to, że ktoś z Was ma nosa i wygra dziś główną nagrodę, a przypominam, że to dziś 1 125 000 złotych. No i jutro finał tygodnia, a to oznacza dwa finały z sejfami. Ktoś na pewno wygra albo 100 tysięcy, albo 1 200 000, albo Fiata 500 Cabrio. No dobrze, mam dla Was coś specjalnego, bo wiem, że lubicie. Szczęśliwe numerki. Skoro minimum w sejfach to 70 tysięcy złotych, to zróbmy z tego szczęśliwe numerki. I uwaga, podkreślam, że to będzie jedyna taka okazja dziś. 7 i 0. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje teraz 1150 szans, ale kto ma 7 i 0 w swoim numerze telefonu, dostanie tych szans dwa razy więcej, czyli aż 2300. Przypominam, 7 i 0, te cyfry nie muszą być obok siebie, nie muszą być po kolei, mogą być w dowolnej konfiguracji, ważne, żeby była i 7 i 0. Dobrze? No to śmiało, kto ma, wysyła RMF pod 7474 albo wchodzi do gry na www.rmf.fm, bo tam też czeka na Was ta okazja. Razy 1150 albo razy 2300, jeśli macie 7 i 0 w numerze telefonu. RMF 7474.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już jutro ktoś z Was na pewno wygra 100 tysięcy złotych.
9: Lub ponad 1 000 000.
8: Lub Fiata 500 Cabrio.
10: Wow, różowe złoto na bogato.
8: Lato na bogato.
11: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
12: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 spad. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
15: reklamie.
4: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co biegają w klapkach.

Ważna informacja dla tych, którzy mają 7 i 0 w swoim numerze telefonu. Ostatnia minuta, żeby skorzystać ze szczęśliwych numerków. Każde hasło RMF wysłane przez Was pod 7474 pomnożę razy 2300. W sejfach minimum 70 tysięcy. Nagroda główna to 1 125 000 zł. RMF 7474.

0: gdzieś czytałam, że to jest numer, który może w te wakacje namieszać nam w głośnikach. No i przyznajcie, że te gitary pięknie się komponują z tym słońcem, z tym odrobinę cięższym powietrzem, które dziś nas odwiedziły. Temper City w RMF FM. Tym numerem podbili już internet, więc i wasze serca skradną. Zaufajcie mi.
1: Reklama. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardi.

0: Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
2: Hi, this is Shakira.
3: Dawid Kwiatkowski.
1: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Reklamie.
10: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.

0: sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
9: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
8: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
9: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
8: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
10: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Trójka.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze już prawie godzina 16, a skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM. Fakty o tej porze ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: Jestem i zapraszam. Znowu polskie myśliwce poderwane. Do akcji nad Morzem Bałtyckim przechwycono dwa rosyjskie Su-30, informuje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort Zdrowia zaprezentował projekt nowelizacji ustawy w sprawie reformy ochrony zdrowia. Co w nim jest? O tym za moment reporter RMF FM. Polonia amerykańska czeka na występ Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Posłuchajcie, co mówią kibice lewego. Kolejny incydent z udziałem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Jak informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para polskich myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi zostały skierowane do dodatkowego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20. Leciał on 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. W obu tych przypadkach nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przypomnijmy, wczoraj polskie myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe, a w poniedziałek maszynę rozpoznawczą. Górny limit zarobków lekarzy ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Taki plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia na trwającym w Warszawie posiedzeniu zespołu trójstronnego. Głównym tematem jest planowana reforma, która ma wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, w tym rekordowo wysokie pensje wybranych medyków. W Warszawie przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, gdzie trwa posiedzenie, jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
4: Tak, dzień dobry.
3: Michale, resort zdrowia zaprezentował dziś projekt nowelizacji ustawy. Co dokładnie w nim jest?
4: Jest zgodnie z zapowiedzią propozycja, by górny limit zarobków wynosił 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. Mimo uwag związkowców, resort na razie tego nie zmienia. To podkreśla tu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Proponujemy do 240 zł za godzinę, ale w przeliczniku oczywiście dwóch etatów możemy tutaj osiągnąć kwotę ponad 70 tysięcy zł brutto.
4: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ten górny limit należy zróżnicować w zależności od tego, czym zajmuje się konkretny lekarz.
6: Powinniśmy mieć na pewno opłacone za nasze kompetencje odpowiedzialność, jaką ponosimy.
4: Propozycje nowych ustaw niebawem mają trafić do konsultacji. W planie są też kolejne spotkania, podobne do dzisiejszego, w sprawie limitów zarobków ze związkowcami.
3: Wszystkie nadmorskie kąpieliska są dzisiaj dostępne dla plażowiczów. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w trzech miejscach na Kaszubach. W dwóch stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Z powodu zakwitu sinic sanepid również zakazał kąpieli na dwóch kąpieliskach miejskich, na jeziorze Ukiel przy ulicy Kapitańskiej w Olsztynie. Przenosimy się za ocean. Polonia amerykańska czeka na występ Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Dziś w nocy czasu polskiego zespół zagra na własnym stadionie przeciwko Vancouver Whitecaps. Kibice, jak przekonał się nasz korespondent Paweł Żuchowski, gotowi są na spotkanie z Lewem.
7: Już koszulkę Chicago Fire masz na sobie. Teraz czas na taką z napisem Lewandowski z tyłu.
8: Tak, od razu. Jak będę, no to od razu kupuję.
7: Ale też masz inną koszulkę z podpisem Roberta Lewandowskiego.
8: To jest z Barcelony mam. Jak byliśmy, też tam grał.
7: Czy ona jest z podpisem?
8: Jeszcze nie, ale może kiedyś dostanę od niego.
7: Tata ma podpis. W jakich okolicznościach udało się zdobyć taką koszulkę?
9: No, ta koszulka jest zdobyta na aukcji w Polsce, bo to aukcja charytatywna. Jest to koszulka meczowa, gdzie Robert grał w meczu z Czarnogórą i no, udało mi się wygrać tą koszulkę.
3: Usłyszał od kibiców Roberta, tych młodszych i tych bardziej dojrzałych, Paweł Żuchowski. Całą rozmowę naszego korespondenta znajdziecie na rmf24.pl.
1: Wakacje z faktami RMF FM.
3: W każdy wakacyjny czwartek zabieramy Was w nieoczywiste, ale lubiane przez lokalnych mieszkańców miejsca. We Wrocławiu to na pewno tor wyścigów konnych Partynice. Zielona oaza na południu miasta kojarzy się głównie z gonitwami, ale przez większość roku żyje zupełnie innym rytmem.
10: Pomieszkamy niedaleko, więc na spacerki wybieramy się właśnie tutaj. Cisza, spokój, zielono, jest fajne miejsce do spacerowania. Jest też dosyć duży obszar, więc ten spacerek jest dłuższy.
11: Ile robicie kilometrów? Kółko wokół toru?
10: Staramy się takie 12 tysięcy kroków, więc myślę, że dzisiaj będzie tyle.
11: Mówią o tym miejscu Zielone Płuca Ołtaszyna.
12: Zgodziłbym się.
0: No, biorąc pod uwagę takie duże miasto jak Wrocław, to jednak ta zieleń jest super istotna i faktycznie ona mocno wycisza. Dzięki temu można trochę naładować baterię w trochę inny sposób i na tą godzinę czy dwie możemy się odciąć od tych wszystkich samochodów, od tych telefonów itd. itd.
3: Usłyszała na torze wyścigów konnych we Wrocławiu nasza reporterka Martyna Czerwińska. A w kolejnych faktach o 17 będziemy mieli ciekawe informacje dla tych, którym wiecznie zimno albo gorąco.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Robi się poważnie, jeśli chodzi o pogodę, bo jeszcze dziś da się odetchnąć w niektórych regionach. Z tego, co widzę, Suwalszczyzna to 25 stopni mniej więcej, na Pomorzu 26. Jutro upał wkroczy już nad cały kraj. 30 stopni to jest minimum, co zobaczymy na termometrach i to w cieniu, więc spodziewajcie się sporych opadów i burz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Kiedy wracają upały, przypominam, uważajmy na siebie. Dużo wody to przede wszystkim spacery, jeśli już, to nie w słońcu. Unikamy tego słońca, raczej cień będzie naszym sprzymierzeńcem. No i najlepsza muzyka w RMF FM, ona zawsze przynosi odrobinę ochłody. Ola Filipek z wami, cześć, dzień dobry.

0: Nie trzeba jechać na urlop, żeby dobrze się bawić w te wakacje. Patent jest prosty. Z RMF FM wakacje ma po prostu każdy. No i głowę wolną od problemów również każdy, bo codziennie wieczorem bawimy się z wami, śmiejemy się, czasem zapraszamy na programy z dreszczykiem, a wszystko po to, żeby po prostu nudy nie było. Nieważne, czy jesteście w domu, w pracy, czy może w trasie. To jaki rozkład na ten tydzień?
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
1: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
5: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O! Patrz, już przybiegł.
4: Ole wsuwa! No. A dla psa też coś masz?
5: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.

0: na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady, jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce, kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
3: Ale chyba nie włosów.
2: Akurat włosy wypadają mi garściami.
3: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
2: Ale łysienia u ciebie nie widać.
3: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe dżam. Bo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie, a pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

wakacyjne sejfy w RMF FM zapraszają do doskonałej zabawy, bo trwa lato na bogato w RMF FM. Przypominam, że dziś gracie o naprawdę kosmiczne kwoty, bo przed nami drugi finał, on już po 17. I w tym finale nagroda minimalna to 70 tysięcy złotych. Mniejszej kwoty nie ma w żadnym z sejfów. Może być tylko więcej, a w jednym czeka aż 1 125 000 złotych. To jest taki przedsmak tego, co jutro, bo jutro finał tygodnia, czyli dwa finały z sejfami. No i jutro ktoś na pewno wygra albo 100 tysięcy, albo Fiata 500 Cabrio, albo 1 200 000 złotych. Czyli jedno zgłoszenie, jedno hasło RMF wysłane pod 7474 to wejście do trzech ostatnich losowań w tym tygodniu. A ponieważ wiecie, że was bardzo lubię, to mam dla was coś specjalnego. Wakacyjny bonus zagadkę. I sytuacja teraz jest bardzo prosta. Wiecie to doskonale. Każdy, kto teraz wyśle RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 13 minut, dostanie ode mnie 1200 szans w dzisiejszym losowaniu. Ale żeby pomóc wam się jakoś tak rozbudzić, zwiększyć wasze szanse, mamy zagadkę. Jeśli poprawnie odpowiecie i wyślecie to hasło pod 7474, to dostaniecie dwa razy więcej szans w losowaniu, czyli 2400. No dobrze, no to podaję zagadkę. Ma 4 litery, zaczyna się na M jak mama, kończy na A jak agrest. Można ją spotkać nad morzem. Siada na falochronie, jej krzyk kojarzy się z wakacjami nad Bałtykiem. I usłyszycie ją w naszym wakacyjnym dżinglu już za chwilę. Wiecie co to? Zaczyna się na M, kończy na A. Można ją spotkać nad morzem, jej krzyk kojarzy się z wakacjami nad Bałtykiem. Jeśli wiecie co to, to wyślijcie to hasło pod 7474 i wtedy na wasze konto wskakuje aż 2400 szans. A jak nie wiecie, no to po prostu RMF pod 7474 albo www.rmf.fm. Tu też można wejść do gry. Gotowi na ostatnią podpowiedź? To nasze hasło w formie dźwiękowej.

0: są rzeczy, które się nie zmieniają. Rei już kolejny miesiąc szuka męża w RMF FM. Where is my husband? No trzymamy kciuki oczywiście za sukces w tych poszukiwaniach. Gdyby pogoda była tak stała w uczuciach, prawda? A tej się zebrało na wakacyjne eksperymenty. No zobaczymy, jak długo potrwa aktualny romans ze słońcem.
1: Reklama.
2: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM trzymamy rękę na piłce.
5: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
6: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
7: Ja to proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
6: I ma autodozowanie, i szybki program 39 minut, i jako bubble jeszcze.
8: Kup w Media

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
0: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Posłuchaj, tak brzmi lato w RMF FM.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
2: Co jest?
1: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
2: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
1: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
2: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrubs AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
1: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
5: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
6: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
7: No i my, Daniel Dyk
8: i Kamil Barnowski.
6: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
9: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Jak wyprzedaż, to w euro.
18: Po reklamie.
19: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
20: Są zarzuty dla dwóch zatrzymanych kobiet w prudnickim szpitalu. Chodzi o dystrybucję aparatów do leczenia bezdechu sennego. Będzie kontrola stanu technicznego najwyższego budynku w Polsce i w całej Unii Europejskiej, Warsaw Tower. Z budynku spadały szyby. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Czy jest szansa na przywrócenie programu ceny paliw niżej? Posłuchajcie, co na ten temat mówił w Sejmie minister energii Miłosz Motyka. Zarzuty przekroczenia uprawnień, działania na szkodę pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia usłyszały dwie osoby zatrudnione w prudnickim centrum medycznym na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach wczoraj, zatrzymane zostały lekarka i pracownica placówki. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek teraz w faktach. Aniu, chodzi o dystrybucję aparatów do leczenia bezdechu sennego.
21: Według prokuratury lekarka nakłaniała pacjentów do zakupu urządzeń u określonych podmiotów. Stwarzała przy tym pozory nabywania ich od szpitala. Miała otrzymywać z tego tytułu prowizję w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Drugiej z podejrzanych prokurator przedstawił zarzut udzielania pomocy lekarce. Lekarka jest także podejrzana o przyjęcie 5 tysięcy złotych łapówki za nieuzasadnione wystawianie recept na lek zawierający substancję psychotropową. Ma również zarzut złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podległych jej osób. Obie podejrzane zostały objęte dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Lekarce zawieszono też prawo do wykonywania zawodu.
20: Ponad 50 kg narkotyków przechwycili policjanci z Opola. To efekt śledztwa prowadzonego od wielu miesięcy. Zatrzymali też dwóch narkodilerów. Grozi im do 10 lat więzienia. Czarnorynkowa wartość przechwyconych substancji szacowana jest na ponad 2 miliony złotych. Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Warsaw Tower w Warszawie. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. W czerwcu z tego najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni 3 samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W warszawskim studiu RMF FM jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, co ustaliłaś?
0: Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z Urzędu Postępowanie Administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Warsaw Tower przy ulicy Chmielnej. Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej we wrześniu szyba z tego wieżowca spadła z 11 piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
20: Analizy rynku paliw trwają, ale na razie nie ma decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej, przekonywał dziś w Sejmie minister energii Miłosz Motyka. Na Bliskim Wschodzie sytuacja jest wciąż napięta, a między USA a Iranem odbywają się kolejne wymiany ciosów, co znów wpływa na cenę ropy.
8: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te recesje mogą przyspieszyć.
20: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, został wprowadzony 26 marca 2026 roku, po kilku tygodniach od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zakładał m.in. obniżenie stawki VAT na benzynę i olej napędowy z 23% do 8%, obniżenie akcyzy na paliwo i wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej na stacjach benzynowych.
22: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
20: Naukowcy z Instytutu w Berlinie dokonali odkrycia, które pozwala zrozumieć, w jaki sposób nasz układ nerwowy rozpoznaje i rozróżnia temperaturę.
23: Przy okazji podważyli dotychczasowe przekonania dotyczące mechanizmów odczuwania ciepła i zimna.
20: O czym ze szczegółami już za chwilę właśnie, a właściwie teraz, tak? Grzegorz Jasiński. Grzegorzu,
23: witam ponownie.
20: Czego się w takim razie dowiadujemy?
23: Dotychczas naukowcy zakładali, że w skórze istnieją odrębne grupy komórek nerwowych odpowiedzialnych za wykrywanie niezwiązanych z bólem bodźców chłodnych i ciepłych. Teraz zaawansowane badania na myszach pokazały, że układ nerwowy wykorzystuje jedną grupę neuronów, które sygnalizują zarówno ochłodzenie, jak i ocieplenie skóry. Komórki wrażliwe na temperaturę reagują na chłodzenie przez zwiększanie swojej aktywności. Natomiast w przypadku ocieplenia ich aktywność po prostu się zmniejsza. Naukowcy wykazali również, że te komórki reagują na rzeczywistą temperaturę skóry, a nie tylko na to, jak bardzo się zmieniła.
20: I rozumiem, że ta wiedza może mieć istotne znaczenie w medycynie.
23: Tak, prawidłowe odczuwanie temperatury oczywiście jest niezbędne w codziennym życiu, a bywa zaburzone w wielu schorzeniach. Odkrycie otwiera możliwość korygowania tych zaburzeń, ale też opracowania skuteczniejszych metod leczenia bólu.
20: O tych gorących doniesieniach naukowych możecie przeczytać na zimno na rmf24.pl.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
26: Jeśli spojrzymy na prognozy pogody, to jutro odczuwać będziemy ciepło, a nawet gorąco, i to w całym kraju, bo minimalna temperatura, jaką zobaczymy na termometrach, to 28-30 stopni w cieniu na północy kraju. Poza tym nawet 32 z tego, co widzę na Śląsku, do tego możliwe przelotne burze, nawet z gradem, więc uważajcie na siebie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
26: Z drugiej strony cieszmy się ciepłym i gorącym i latem w takim wydaniu, ponieważ w przyszłym tygodniu znów wróci do nas, z tego co widzę, ochłodzenie, ale może pogoda się rozmyśli w ostatniej chwili. Zobaczymy. Tutaj RMF FM na wakacjach. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry. Na zegarze już 6 minut po 17.

w RMF FM. Stygnie lato, no nie chcę być inaczej. 15 minut po 17 na zegarze. To się robi dziwne, przyznam szczerze, bo właśnie czytam, że Ariana Grande jest jak mandaryna. Też wróciła do byłego, tylko że ona po 10 latach od rozstania. Oczywiście ja za miłość zawsze trzymam kciuki, żeby nie było. Ale błagam was, dziewczyny, to naprawdę nie jest sygnał dla was, żeby sięgać po telefon.

0: Uprzedzałam, że finał dziś po 17, więc chyba możemy zacząć powoli odliczać. Ostatnie 13 minut do losowania. I to jest ostatnia szansa, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do trzech ostatnich losowań w tym tygodniu. Przypominam, że już jutro dwa finały i ktoś z Was na pewno wygra albo Fiata 500, albo 100 tysięcy złotych, albo 1 200 000 złotych. Ale gracie też o dzisiejszy finał, w którym kwota minimalna to 70 tysięcy złotych, a w jednym z sejfów czeka 1 125 000. Ostatnie 12 minut i 25 sekund na to, żeby jednym SMS-em wejść do ostatnich trzech losowań w tym tygodniu. I przez cały ten czas każde hasło RMF wysłane w tym czasie pod 7474 pomnożę razy 1125. Ten bonus ruszył też na www.rmf.fm. To z kim słyszę się za chwilę? Może z tobą. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: 20% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: Obrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.
6: Lato!
7: Lato!
6: Wreszcie!
7: Lato z RMF FM.

0: dni.
1: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Chcielibyśmy poznać nowego milionera. Mam nadzieję, że ktoś z was, kto ma przeczucie, za chwilę odbierze telefon i że tak się wszystko potoczy, że faktycznie główna nagroda powędruje dziś do kogoś z was. Chociaż, wow, zaczyna się impreza. Dobrze, halo, halo.
3: Halo.
2: Dzień dobry, tu Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola Filipek, cześć.
3: Tak, halo.
2: Halo, dzień dobry, tutaj Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola Filipek, cześć. Jak masz na imię?
3: Marcin.
2: Cześć Marcin, słyszę, że w trasie jesteś, wracasz z pracy, jesteś w pracy, czy może w drodze na wakacje?
3: W drodze do pracy.
2: Jedziesz do pracy, no dobrze, to w drodze do pracy bardzo cię proszę, wybierz sejf od 1 do 30, który ci się marzy.
3: 1.
2: No to 1 jest już twoja. I teraz, jak pewnie doskonale wiesz, reguły naszej gry i zabawy są takie, że ja będę chciała ten twój sejf numer 1 odkupić. Czy ty w ogóle jesteś zainteresowany taką opcją, czy nie?
3: Tak.
2: Jesteś, dobrze. To żebyś mógł ocenić, czy moja propozycja jest dla ciebie wystarczająca, czy nie, przypomnę tylko, że w sejfach dziś minimum to 70 tysięcy złotych. Czyli co najmniej tyle już masz w kieszeni, a możesz mieć więcej. Możesz mieć nawet 1 125 000, bo tyle czeka w jednym z sejfów. Ja za sejf numer 1 proponuję 75 tysięcy. Co ty na to?
3: Trochę mało.
2: Trochę mało, ale wiesz, no, może być w tym sejfie mniej. Może być na przykład 70 tysięcy albo 74 tysiące. Takie opcje też są.
3: Pozostaję przy sejfie.
2: Dobrze. A dlaczego? Dlaczego akurat chciałbyś główną nagrodę? Co ci się marzy? Co byś zrobił z taką wygraną?
3: Kredyt spłacił.
2: O, ile lat jeszcze tego kredytu?
3: O, 15-20.
2: No, to byłoby 15-20 lat spokoju i nie martwienia się o tym, o to, co w następnym miesiącu. Kochany, dobrze. 77 tysięcy złotych. Jakbyś teraz wziął i nadpłacił kredytu na 77 tysięcy, to chyba też byłoby pięknie, co?
3: No już lepiej.
2: No. I co ty na to?
3: Hmm.
2: 77 tysięcy albo sejf numer 1. Ja proponuję taką pewną gotówkę, żebyś się już nie zastanawiał, co tam w tym sejfie. Pytanie, czy jesteś ryzykantem w życiu, czy wolisz bezpieczne opcje? Pamiętaj, że w twoim sejfie może być też główna nagroda, może być 1 125 000, czego ci oczywiście życzymy. I co ty na to?
3: Ja zostanę przy sejfie.
2: Zostajesz przy sejfie numer 1, tak mówi ci twoje przeczucie?
3: Tak.
2: Dobrze. To ja muszę cię poinformować, że ja więcej nie mam. 77 tysięcy to jest moja ostateczna propozycja, więc zastanów się raz jeszcze, jaka jest twoja ostateczna decyzja. Czy bierzesz sejf numer 1 na pewno? Czy bierzesz 77 tysięcy złotych?
3: Cześć.
2: Ostatecznie?
3: Tak.
2: No dobrze. Otwieramy sejf numer 1. Zdradź nam jeszcze, gdzie się dodzwoniliśmy, gdzie tak pędzisz.
3: Teraz to okolice Badamowa.
2: Okej, dobrze. To w te okolice wysyłamy. No piękna będzie nadpłata kredytu. 74 tysiące złotych! I coś, co kiedy wysyłałeś SMS-a było tylko takim delikatnym marzeniem, nagle stało się faktem. 74 tysiące złotych wysyłamy do Marcina. Oj, dużo spokoju ci życzę. Niech ten kredyt już nie straszy, dobra?
3: Tak.
2: Niech to będą najpiękniejsze wakacje w twoim życiu, Marcinie. Wszystkiego dobrego, dużo słońca, radości, no i pieniędzy. 74 tysiące wysyłamy do ciebie. Pozdrawiamy.
3: Super, dziękuję.
2: A już jutro finał tygodnia, a to oznacza, że w jednym z sejfów czeka na was 1 200 000 złotych. Jutro finał tygodnia. Boże, co to był za lew? Nie mam pojęcia. Jutro finał tygodnia, a to oznacza również dwa finały i w drugim finale będą już tylko trzy opcje, czyli ktoś z was na pewno wygra albo 100 tysięcy złotych, albo Fiata 500 Cabrio, albo 1 200 000 złotych. Jedna z tych opcji na pewno trafi do kogoś z was. Chcecie o tym samochodzie więcej usłyszeć? Chcecie czy nie? Chcecie. Dobrze, bardzo się cieszę, bo ja się naczytałam, ja naprawdę dużo wiem. Przede wszystkim najważniejsza sprawa dla mnie. Ten samochód jest w przepięknym kolorze. Lakier złoty rose. To jest taki trochę różowy, trochę złoty, taki rose gold. No dziewczyny będą zadowolone na pewno, ale to jest stylowy kabriolet z takim włoskim charakterem, czyli wsiadając do niego poczujecie się jak na wakacjach, nawet jak się te oficjalne wakacje skończą. Czyli albo ten samochód z hybrydowym napędem Fiat 500 Cabrio, albo 100 tysięcy, albo 1 200 000. Jutro na 100% trafi do kogoś z was. No to teraz pomnożę SMS-y i szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam dla was taką okazję. Pomnożę każde hasło RMF wysłane pod 7474 razy 1500, ale... Wow. Ale... Tylko przez 5 minut, więc nie przegapcie swojej szansy. RMF pod 7474 albo www.rmf.fm. Tutaj też możecie pomnożyć swoje szanse.
1: Mua. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Otwarcie szczerze w stylu Krychowiaka.
9: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
8: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 18, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM. To wydanie ma dla nas Ewa Kwaśny.
14: Zapraszam. W Wielkopolsce policja zlikwidowała laboratorium narkotykowe warte ponad 14 milionów złotych. Dwie osoby zatrzymano. Rosyjski atak na ukraińskie Zaporoże. Są zabici i ranni. Trwa akcja ratownicza. W Faktach także emocje kibiców przed meczem o Super Puchar Polski. Za godzinę Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Posłuchajcie, czego dotyczą kontrowersje. Dwie osoby zatrzymane po zlikwidowaniu narkotykowego laboratorium w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. To efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy z kilku województw. Policjanci zabezpieczyli narkotyki o wartości 14,5 miliona złotych. Szczegóły policyjnej akcji zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
15: Jestem,
14: witamy.
15: Dzień dobry.
14: Igorze, co dokładnie zabezpieczyli policjanci?
15: W laboratorium produkowany był klofedron. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 250 litrów tego narkotyku. W ręce policjantów trafili dwaj mężczyźni. Pierwszy, złapany na gorącym uczynku, był w laboratorium i zajmował się produkcją klofedronu. Drugi, także powiązany z tym procederem, został schwytany chwilę później. Sąd zgodził się na aresztowanie obu mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy, więc niewykluczone są kolejne zatrzymania.
14: Rosjanie zaatakowali ukraińskie Zaporoże bombami kierowanymi. Zginęły 3 osoby, 3 zostały ranne. W całym mieście doszło do pożarów, trwa akcja ratownicza. Miasto jest atakowane codziennie bombami i dronami. Szef wojskowej administracji Zaporoża powiedział portalowi Ukrinform, że syreny alarmowe wyją przez 20 godzin na dobę, a ludzie przestali już na nie reagować. Dlatego trzeba było wprowadzić dodatkowy sygnał informujący o zagrożeniu. Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy Bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami Tomasz Skory.
16: Według Lekarzy Bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
17: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym i zespoły Lekarzy Bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
16: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń, coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
17: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
16: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic.
13: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
14: Za godzinę mecz o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Wiele emocji wzbudzało wyznaczenie miejsca tego spotkania, bo Polski Związek Piłki Nożnej długo forsował Wrocław. Ale kibice obu drużyn są jednomyślni. Mecz o Super Puchar powinien być rozgrywany tradycyjnie na stadionie Mistrza Polski, a jest nim właśnie Lech. Przed Enea Stadionem w Poznaniu jest nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze mówią kibice?
0: Nie powinno się zmieniać tradycji, to właśnie buduje wyjątkowość tych rozgrywek. Usłyszałem tu zarówno od kibiców Lecha, jak i Górnika. Mecz o Super Puchar to spotkanie, które powinno odbywać się tam, gdzie jest mistrz Polski, mówią kibice.
18: Nie zmienia się zasad gry w trakcie jej trwania.
19: Jak najbardziej tutaj.
20: U mistrza Polski
19: powinien być rozgrywany puchar.
20: Zawsze było tak.
21: Nie rozumiem całej otoczki, którą robi PZPN właśnie z Super Pucharem, czyli przekładanie meczy, rozgrywanie ich na innych stadionie. Super Puchar był rozgrywany na stadionie mistrza Polski i tak chyba powinno zostać.
0: Przed Enea Stadionem radosna atmosfera. Kibice obu drużyn rozmawiają, robią sobie pamiątkowe zdjęcia, bawią się i powoli zmierzają na swoje miejsca na trybunach. Pierwszy gwizdek w meczu o Super Puchar o godzinie 19.
14: A relacje oczywiście w wieczornych faktach sportowych RMF FM. W naszym internetowym radiu RMF24 codziennie jeszcze więcej informacji, także tych ekonomicznych, które co czwartek przygotowuje dla Was Marek Teichman. Witamy Cię, Marku. Na co dziś zwrócisz uwagę w swoim programie?
22: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu będzie zbrojeniowo. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób wielkie wydatki na wojsko i nie tylko wpływają na gospodarkę.
14: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24. Polecamy. Zapraszamy także na kolejne fakty w RMF FM. To już o 19:00 przedstawi Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Przypominam, że fala upałów, która już dziś dała się troszkę we znaki, zostaje z nami jeszcze na jutro i jutro będzie jeszcze cieplej w całym kraju. 30 stopni to jest takie minimum, które zobaczymy na termometrach na północy kraju. Na południu troszkę nawet cieplej, bo i 32 stopnie mogą się pojawić, do tego przelotne burze, nawet z gradem. Zegarze 5 minut po godzinie 18:00. Witam Was w ten wakacyjny wieczór. To jest RMF FM na wakacjach i na te wakacje zabieramy Was gdziekolwiek jesteście.

0: Jak z głośników płynie dansa kuduro, to zaczyna się zabawa. No i właśnie to jest taki przedsmak tego, co w RMF FM czeka na was w każdy wakacyjny wieczór. Gry i zabawy i mnóstwo radości, no i nagrody oczywiście, no bo kto nie kocha nagród? No właśnie, GIS w RMF FM już dziś wieczorem. Jesteście gotowi?
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
6: Hi, this is Shakira.
7: Dawid Kwiatkowski.
2: Publista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Aflofarm.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Znowu muszę się zająć windykacją.
19: To coś z indykiem?
18: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
19: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
17: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Lola Young i Messi za nami w RMF FM. Messi, nie Messi, to tak dla fanów Mundialu przypomnę. 31 minut po 18 na zegarze. Z danych za ten rok wynika, że życie zawodowe Polaków potrwa średnio prawie 36 lat. Jesteśmy poniżej europejskiej średniej, ale nie mówcie szefowi. Lepiej użyjcie tych danych jako argumentu. No czym jest wyjście 5 minut wcześniej z pracy wobec tych wszystkich wspólnych lat spędzonych razem?

0: żeby muzyką wpasować się do tych jutrzejszych upałów Afryki. I to za nami w RMF FM. Na zegarze 20 minut do 19 mamy kilka sygnałów z A4 od kierowców. Korkuje się na wysokości węzła Kraków-Łagiewniki w kierunku Katowic, ale z tego co widzę, to chyba nie tylko. Także sprawdzamy wszystkie wasze doniesienia i wrócimy z nimi w Faktach RMF FM punktualnie o 19.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
11: RMF FM na dzień dobry.
10: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
12: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
13: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Jak wyprzedasz, to w euro.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
20: Lato bez końca, tylko w RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
9: Tu trwa
8: lato na bogato.
10: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
11: Może jest we Włocławku.
12: Może w Kętach.
13: A może w Jaworznie.
14: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się trzęsła.
15: A ty? Tak, ty.
16: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
17: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
19: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
20: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
19: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
20: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
25: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
26: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 19, a skoro tak, to przenosimy się do studia Faktów RMF FM. W Faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
27: Dobry wieczór, zapraszam. Pożar domu jednorodzinnego w wielkopolskim Koninie. W akcji bierze udział kilkudziesięciu strażaków. Tym otwieramy fakty później o sporych utrudnieniach na małopolskim i dolnośląskim odcinku A4. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Lech Poznań, a może Górnik Zabrze. Rozpoczyna się właśnie mecz o Super Puchar Polski. Około 40 strażaków walczy z pożarem domu jednorodzinnego w wielkopolskim Koninie. Ogniem objęty jest cały budynek przy ulicy Międzylesie. W akcji biorą udział strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie ma na szczęście osób poszkodowanych. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Wądroże Wielkie Budziszów samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W kierunku Wrocławia przejedziecie tylko jednym pasem. Około 2-kilometrowy korek jest na innym odcinku A4 niedaleko węzła Kraków-Łagiewniki. W kierunku Katowic doszło do wypadku dwóch osobówek i busa. Jeden pas jest zablokowany. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump za kilka godzin wygłosi orędzie do narodu. Zostanie nadane prawdopodobnie z gabinetu owalnego. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, czy wiemy, czego będzie dotyczyć to orędzie?
0: Dzień dobry, oficjalnie Biały Dom nie ujawnił tematu wystąpienia, jednak amerykańskie media informują, że ma ono dotyczyć nowo odtajnionych raportów wywiadu na temat planów obcych państw dotyczących ingerencji w wybory prezydenckie z 2020 roku. Według doniesień Reutersa Trump ma odnieść się także do informacji dotyczących śledztw wyborczych oraz bezpieczeństwa maszyn do głosowania. Krytycy obawiają się, że prezydent ponownie wróci do swoich niepotwierdzonych twierdzeń o sfałszowaniu wyborów z 2020 roku. Ale też można oczekiwać, że prezydent USA odniesie się do innych spraw, jak choćby do eskalacji konfliktu z Iranem.
27: Brytyjski rząd znacjonalizował przedsiębiorstwo British Steel, tłumacząc, że przejęcie go od chińskiej grupy Yingye to ochrona narodowego interesu. To ostatni krok interwencji, która rozpoczęła się w zeszłym roku. Rząd przejął wtedy nad firmą kontrolę operacyjną, by zapobiec wygaszeniu dwóch wielkich pieców i ewentualnemu zamknięciu zakładu przez Chińczyków. British Steel z siedzibą Scunthorpe w północnej Anglii to jedna z ostatnich pozostałości po potężnym niegdyś sektorze stalowym królestwa. Zatrudnia 2700 osób i dostarcza stal branży samochodowej, kolejowej, budownictwu, ale też pośrednio sektorowi obronności.
2: Są i takie fakty.
27: Będzie formalny sprzeciw Polski wobec niemieckiej blokady naszych starań o unijny certyfikat dla polskiej gęsi owsianej. Chodzi o specjał kulinarny, gęś z wolnego wybiegu karmioną niełuskanym owsem. Jak informowaliśmy w faktach, Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, sprzeciwiły się przyznaniu Polsce certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne.
3: Będziemy starali się przygotować nasze stanowisko, wyjaśniając naszym kolegom z Niemiec, że te ich argumenty są niezasadne.
9: Jakich argumentów użyjemy?
3: W tej kategorii możemy rejestrować wnioski w oparciu o renomę i to jest kluczowy punkt naszego wniosku.
9: Co w praktyce dałoby nam to chronione oznaczenie geograficzne, jeśli udałoby się je uzyskać?
3: Potwierdzenie tych najwyższych cech jakościowych.
9: A o co tu w praktyce chodzi? Czy chodzi o tę gęsinę, którą my kojarzymy z listopadem, ze świętym Marcinem?
3: Tak, gęsina na świętego Marcina to był jeden z tych elementów. Gęś biała kołucka od 60 lat w naszym instytucie w Kołudzie Wielkiej rozwijana.
27: Tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W ciągu 3 miesięcy w sprawie certyfikatu dla gęsi owsianej mają odbyć się polsko-niemieckie konsultacje. W Poznaniu tymczasem rozpoczyna się mecz Lecha z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. Kibice obu drużyn w radosnych nastrojach liczą na ciekawe i zacięte widowisko.
11: No do przodu, nie? Dzisiaj 3-0. Gładziutko. To jak kto? Na mistrza, nie?
12: To kto strzela?
11: A niech będzie 3 razy Isak na początek.
12: Dobre okienko transferowe przeprowadzone. Drużyna się przygotowywała. Myślę, takie 2-1 dla Lecha.
11: Myślę, że Górnik 1-0. Wymęczona 1-0.
12: Czyli trudny mecz.
11: Będzie zacięty, tak jest.
13: Jeżeli Lech wygra, no to okej, ale myślę, że jednak my dzisiaj weźmiemy do domu ten puchar. No.
12: Kolega mówi 2-1, a wy?
15: 2-0, aczkolwiek jeśli miałby wygrać Lech, to jak oddać komuś takie fajne trofeum, to właśnie Lechowi, nie?
27: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, z którym połączymy się za godzinę w Mistrzowskich Faktach Sportowych. Już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Byłam przekonana, że wszyscy żyją teraz mundialem, a faktycznie pierwszą rzeczą, którą zrobił Marcin po wejściu do studia, było: daj pilota, przełączamy na Super Puchar Polski.
29: No oczywiście, no, polska piłka w takim wydaniu też jest fajna, oby było tyle emocji, co wczoraj w meczu pomiędzy Anglią a Argentyną.
28: Ja już rozumiem, skąd ta temperatura na mapach pogodowych. Po prostu to, co dzieje się na Morawie, przeniosło się na pogodę, nawet 32 stopnie jutro w całym kraju.
29: I żeby jeszcze uzupełnić to, o czym przed chwileczką powiedziała Ola, to u nas na początek dzisiejszego notowania poplisty taki fajny kawałek Moving to the Sound.
28: A, no to
29: w stronę
28: faktycznie
29: słońca.
28: Piękny komentarz.
29: Idź Oleńka w stronę słońca, póki jeszcze nie zaszło. Do usłyszenia.

0: Tak, właśnie lecimy sobie dziś z tym notowaniem. 6165 notowanie poplisty w RMF FM. Oczywiście kłaniam się i mówię dzień dobry, póki jeszcze słońce właśnie jest nad horyzontem. Korzystajcie z niego, uśmiechajcie się do niego, a my do tego dołożymy fajne piosenki. ITP i TD, tak będzie. O Sanach w nowym utworze. Leci do was.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplisty jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

Wyczuwam w tym nagraniu takie lekkie brzmienie urodzinowo-imieninowe. Takie bardzo imprezowe. Jak potrzeba gości zachęcić do tego, żeby dołączyli się do życzeń, na przykład dla jubilata, no to David Guetta przychodzi z pomocą. Run, Run, River u nas dziś to jest które miejsce? 9. Za chwilę kolejne miejsce, ale wcześniej Ariana Grande z nowym numerem. Hey, that I made you love me.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie można odetchnąć, można poczuć się dobrze, słuchając tego utworu na popliście. Dziś męskie granie orkiestra 26, już prawie 10 tygodni u nas w tym notowaniu. Dziś pozycja numer 8, a za chwilę wrócimy do mundialowych emocji w wydaniu muzycznym.
2: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu Poplista jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
4: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.
5: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: O, cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24,39.
20: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Widzę, że Hanie coś gryzie.
22: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
23: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
24: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
25: Już nie swędzi.
26: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
28: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
29: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
30: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
31: Po reklamie.
32: Poplista numer 7.
33: Numer 7.

Dawida Podsiadło, sezon dziś na popliście na miejscu szóstym, a tutaj dużo emocji, nawet czasami więcej niż na Mistrzostwach Świata w meczu o Super Puchar Polski, bo już jest 1-1, od 14 prowadził Górnik, teraz wyrównał Lech Poznań, 1-1 i emocji coraz więcej. A tu Michiko. Jason Derulo, słychać go?

0: sam raz na letni popołudniowy relaks. To Another 54 Ultra Talk to You. Ja mówię do was, że za chwilę Gibbs, będzie Dubs oraz The Bausa. Takie magiczne kawałki.
1: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
10: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
19: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poplista notowanie.

0: rzadko wiedzący. Czyli Teddy Swims i Mason Knowledge All, drugie miejsce dzisiejszego popistowego notowania. U nas za 7 minut godzina 20. W faktach m.in. o serii wypadków w Tatrach będziemy was informować, zatem warto zostać z nami, ale wcześniej jeszcze też pierwsze miejsce dzisiejszego notowania.
1: Lista numer 1.
2: Numer 1.
0: Bardzo symboliczny utwór, bardzo symboliczny tytuł. Nie ma miejsca jak dom. Tom Rozum. W RMF

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama.
4: Well, well, welcome!
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
12: I to po raz 9.
13: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
14: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
15: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
13: Dziękujemy.
14: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
13: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
14: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
13: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Inaczej futryna na 10 liter.
18: Ościeżnica.
17: A teraz na 3. Tam są drzwi.
19: Vox.
20: Tam są drzwi.
21: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
22: Po reklamie.
23: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 20, zatem czas na nowe wydanie faktów. Wszystkie najważniejsze informacje przekazuje Mateusz Bożek.
24: A zaczynamy od serii wypadków w Tatrach. Część turystów z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitali. Szczegółowe informacje zebrał reporter RMF FM. W faktach także o sensacyjnych odkryciach naukowców dotyczących życia w kosmosie oraz o sztuce, która we Wrocławiu postanowiła wyjść na ulicę. I to dosłownie. To pracowity dzień dla tatrzańskich ratowników. Od rana już ponad 10 osób wymagało ich pomocy. Kilkoro turystów doznało poważnych obrażeń. Szczegóły dotyczące akcji ratunkowych TOPR zna Maciej Pałachicki.
25: Zaczęło się od upadku turysty z dużej wysokości w rejonie drabinki na Koziej Przełęczy. Ranny z urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu. Chwilę później dwie osoby spadły z łańcuchów na szlaku pod Zawratem. Doznały poważnych urazów i trzeba było je także szybko przewieźć śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i w Nowym Targu. Niemal w tym samym czasie trzy turystki w wyniku upadku doznały urazów głowy na trzech różnych szlakach. Na Świstówce, w Głazistym Żlebie i w rejonie Jaskini Mylnej. Zaraz potem śmigłowiec TOPR poleciał na Kotelnicę Białczańską, gdzie 8-letni rowerzysta złamał nogę. Oprócz tego jeszcze kilku innych turystów potrzebowało pomocy z powodu urazów nóg, rąk, a także zasłabnięć. A dzień w Tatrach jeszcze się nie skończył.
24: Zarzut spowodowania wypadku, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, usłyszała kobieta, która wczoraj wieczorem uderzyła autem w rowerzystkę przewożącą dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat. Do wypadku doszło w Hucie w Dąbrowie na Lubelszczyźnie. Jak informuje policja, ranni nadal są w ciężkim stanie. 27-letnia kierująca była trzeźwa. Grozi jej do 8 lat więzienia.
0: sensacyjne odkrycie w Faktach RMF FM.
24: A dokonali go astronomowie. Po raz pierwszy w historii udało się potwierdzić obecność atmosfery na planecie poza naszym Układem Słonecznym, która potencjalnie mogłaby nadawać się do życia. O szczegółach tego odkrycia Grzegorz Jasiński.
1: Sprawa dotyczy odkrytej w 2017 roku w gwiazdozbiorze Wieloryba planety LHS-1140b. Obiekt ten okrąża swoją gwiazdę Czerwonego Karła w odległości, która pozwala na istnienie na jego powierzchni wody w stanie ciekłym. To jeden z podstawowych warunków uznania planety za miejsce potencjalnie nadające się do zamieszkania. Zespół badawczy, korzystając z zaawansowanych instrumentów obserwacyjnych, zarejestrował tam obecność helu. Detekcja pierwiastka, który powoli ulatnia się w przestrzeń kosmiczną, da się wyjaśnić tylko w taki sposób, że planeta musi mieć mechanizmy jego uzupełniania. To jest możliwe tylko w przypadku istnienia atmosfery. Astronomowie będą kontynuować obserwacje, szukając tam teraz śladów dwutlenku węgla czy pary wodnej. Ich obecność byłaby dowodem na istnienie tam potencjalnych warunków sprzyjających życiu.
24: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Na wrocławskim Nadodrzu sztuka dosłownie wyszła na ulicę. Kilkadziesiąt murali w podwórzach kamienic sprawiło, że dawna robotnicza dzielnica stała się jednym z najbardziej oryginalnych i nieoczywistych miejsc na mapie miasta. A takich dla Was szukamy w każdy czwartek. Przy ulicy Roosevelta inspiracją dla artystów stali się sami mieszkańcy, mówi Elżbieta Mirowska, która organizuje spacery po Nadodrzu.
3: No to jest w ogóle perełka. No to jest takie podwórko atelier sztuki. To jest podwórko, na którym są mieszkańcy. Zwierzątka tych mieszkańców, są kibice, są żołnierze wyklęci, jest niesamowita Renia, która jest takim, uważam, wrocławskim Nikiforem. To jest bardzo, bardzo lokalna sztuka. To jest bardzo lokalna. I właśnie, to nie jest tak, że sztuka jest zamknięta tylko i wyłącznie w muzeach, bo nie każdy ma dostęp do tego muzeum, a to jest sztuka, która wychodzi.
24: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Za chwilę w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe. Zostańcie z nami.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
24: A na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Witaj, oddaję głos.
19: Dobry wieczór. W Poznaniu trwa mecz o piłkarski Super Puchar. Ten pojedynek otwiera nowy sezon w Polsce. Mistrz kraju Lech Poznań podejmuje zdobywcę Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Za nami pierwsza połowa tego spotkania i jak na razie jest remis 1-1. Maksym Chłań i Antoni Kozubal strzelili bramki. Górnik objął prowadzenie. Później taka bierna postawa obrońców Górnika, która pozwoliła strzelić bramkę Kolejorzowi na 1-1. Sytuacji z obu stron było więcej. Filip Szulce, nowy bramkarz Górnika Zabrze, popisał się w końcówce pierwszej połowy paradą po strzale Pedro Rodriguez'a. Maksym Chłań miał także dobrą kolejną sytuację dla drużyny z Zabrza. Na razie z obu stron sporo energii. Wydaje się, że obu drużynom zależy na tym, żeby zdobyć to trofeum. Natomiast problemy też Górnika Zabrze. Jarosław Kubicki, jakaś kontuzja ręki nadgarstka, która spowodowała, że musiał zejść z boiska ten istotny piłkarz w drużynie trenera Gaszparika. 148 załóg na liście zgłoszeń. Za tydzień emocje dla fanów motorsportu za sprawą rajdu Polski. Impreza po wielu latach przenosi się z Mazur na Śląsk. To będzie runda Mistrzostw Europy ERC. Liczymy m.in. na Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Kto jeszcze na liście pretendentów do zwycięstwa?
20: W tej chwili liderem Mistrzostw Europy jest były kierowca fabryczny Teemu Suninen, który jest absolutnie w bardzo dobrej formie. Dwa lata temu wygrywał tu nasz rywal z zeszłorocznej Mistrzostw Europy, czyli Andrea Mabellini. Jestem przekonany, że Polacy będą gotowi, żeby postawić czoła nawet najszybszym załogom za granicę.
19: Tak mówił Miko Marczyk. Reprezentacja Japonii ciągle niepokonana w Lidze Narodów Siatkarzy. Dziś Japończycy odnieśli 10. zwycięstwo. Pokonali 3-2 Kanadę. Łatwo nie było, bo Kanadyjczycy wygrali dwa pierwsze sety, ale Japonia zaliczyła imponujący zwycięski powrót. Polacy na razie z bilansem 7 zwycięstw i 2 porażek.
18: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
23: Piątek to dzień z temperaturą, która w większości regionów naszego kraju przekroczy 30 stopni. Już dawno nasze termometry takiej wartości nie widziały. Jutro pewnie się o tym przekonamy, pewnie nawet bardzo mocno. Patrząc na mapę, to właściwie tylko na zachodzie drobne zachmurzenie, ewentualne burze albo przelotne opady deszczu. Tak, w pozostałym obszarze kraju sporo słońca, wakacyjnego wypoczynku pewnie nie braknie i też przyjemności związanych z taką wysoką temperaturą, no bo być może wszystkie akweny się nieco ogrzeją. A u nas w RMF FM 6 minut po godzinie 20. To było lato. Dziś sprawdzimy, jak wyglądało lato roku 1990. Nie tylko zresztą lato. Dużo fajnych muzycznych propozycji oraz powrotów do tamtych czasów proponuje Marcin Jędrych.

0: czasem inspiracja codziennym życiem pozwala na napisanie kapitalnej piosenki. Tak było w przypadku grupy Offspring i nagrania Why Don't You Get a Job. Chodzi o to, że czasami ludzie żyją na koszt swoich partnerów, nie zamierzają pracować. Tekst uderza zarówno w kobiety, jak i w mężczyzn. Tutaj nie ma żadnego rozdziału. Były kiedyś takie momenty, że niektórzy myśleli, że to jest trochę jakaś nowa wersja słynnego przeboju grupy The Beatles Obladi Oblada, ale na szczęście te wszystkie zarzuty zostały szybko odrzucone. To taki kawałek, który mocno zapisał się w historii tych, którzy kojarzą przełom roku 1990 i początku XXI wieku. Warto właśnie wspomnieć, że rok 1999, Polska wstępuje do NATO, wprowadzono europejską walutę rozliczeniową właśnie wśród krajów Europy. Do tego żyliśmy wszyscy, ci, którzy wtedy oczywiście żyli, niepokojem związanym z tak zwaną pluskwą milenijną. Którzy spodziewali się, że komputery przestaną działać po wybiciu północy. Na szczęście tak się nie stało. Do tego zmniejszono w Polsce liczbę województw z 49 do 16. No i pojawiły się gimnazja, a także modne były Pokémony, gry, serial i karty kolekcjonerskie. No i jeszcze jedno. Napster zmienił sposób słuchania muzyki. Wszystko co w sieci i co ważne jeśli chodzi o muzykę, można było znaleźć właśnie tam. A u nas już za chwilę ciąg dalszy muzycznych wspomnień z 1999.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
2: Na początek zlecenie. Potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wielka

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
4: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: O czym marzą bystrzaki tego lata?
6: Codziennie przelody.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: To każda chwila staje się dziką przygodą.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ₸49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₸99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₸89. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.
5: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

dodatków ten numer stał się bardziej aktualny, bo to ciepło, które można poczuć w wielkich miastach, właśnie tam jest tak kapitalnie opisane. Summer in the City to legendarny przebój grupy Love and Spoonful w wykonaniu Joe Cockera, a u nas w roku 1990. Teraz skoncentrujemy naszą i waszą uwagę na jednym z najwybitniejszych momentów muzycznych tamtego czasu, czyli piosenki, która nazywa się Believe, którą zaśpiewała Cher. Wiele lat trwała praca nad tą kompozycją. Ostatecznie okazało się, że wykorzystano pewien nowy patent po to, żeby trochę zmienić głos Cher. I od tamtego momentu to już się potoczyła prawdziwa fala tego typu patentów. Autotune w tak nietypowy sposób sprawił, że numer od razu zaiskrzył i wszystkim się bardzo spodobał. Zapewniło to Cher miejsce w księdze rekordów Guinnessa. A zatem Believe i Cher 1990.

tytuł tej piosenki wcale nie oznacza uderz mnie jeszcze raz, tylko chodziło o to, żeby ponownie zadzwonić. Taka była idea producenta tego utworu, Maxa Martina, a ciąg dalszy

0: Producent Max Martin zasypiał, gdy przyszedł mu do głowy pomysł właśnie związany z tą piosenką. Najpierw proponowali tam TLC, potem jeszcze Robin i Backstreet Boys, ostatecznie zaśpiewała Britney Spears i tak zaczęła się jej wielka kariera z Baby One More Time.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
16: Ale chyba nie włosów.
15: Akurat włosy wypadają mi garściami.
16: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
15: Ale łysienia u ciebie nie widać.
16: No właśnie.
17: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
9: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Welshly Arms, twórcy hitu Legendary, już pod koniec lipca zagrają w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Bilety w sprzedaży na livenation.pl.
19: 18,47,12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24,39.
21: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

To było lato 1999 i to był czas, kiedy pojawił się utwór o jakże ponadczasowym tekście, który do dzisiaj jest bardzo aktualny, bo w refrenie jest: niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam. Minęło ponad 25 lat i dalej to wszystko tak samo

0: flama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się za kola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
8: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
9: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
7: No i my, Daniel Dyk
8: i Kamil Barnowski.
9: Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM. A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
14: Mamy dużo ważnych faktów w RMF FM o godzinie 21:00, zatem pozostańcie przy odbiornikach, bo przed mikrofonem z faktami Mateusz Bożek.
15: Wypadek w śląskiej kopalni Marcer w Radlinie. Ranny został jeden z górników. Kierowcy, dla was ważne informacje z S8 w Warszawie. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. A w mistrzowskich faktach sportowych starcie Lecha Poznań i Górnika Zabrze w meczu o Super Puchar Polski. Jeden z górników ranny w wypadku w kopalni Marcer w Radlinie w Śląskiem. Doszło do niego w rejonie ściany wydobywczej niemal kilometr pod ziemią. Przetransportowany śmigłowcem mężczyzna z urazem twarzy trafił do szpitala, gdzie ma przejść badania. Czworo polskich wspinaczy utknęło w okolicy Żlebu Terriego, niedaleko Łomnicy, w Słowackich Tatrach. Potrzebowali pomocy ratowników. Musiał ich stamtąd ewakuować śmigłowiec. Żaden z turystów na szczęście nie został ranny. Jak informowaliśmy was w faktach, dziś nastąpił prawdziwy wysyp wypadków w najwyższych polskich górach. Pomocy potrzebowało aż 10 osób.
16: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
15: Około 2 kilometrów ma korek na S8 w Warszawie. Na wysokości Bemowa między ulicami Lazura i Prymasa Tysiąclecia zderzyły się 3 samochody osobowe. Jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany. Prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałowi Jewcheniowi Chmarze, obowiązki ministra obrony. Wcześniej ukraiński parlament na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego zatwierdził skład nowego rządu. Nie znalazł się w nim dotychczasowy minister obrony Michajło Fedorow. Potwierdził on na konferencji prasowej, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandrem Syrskim. Zełenski uznał, że tego sporu nie sposób inaczej rozwiązać, jak odsuwając Fedorowa. Administracja Donalda Trumpa z kolei ogłasza nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów i dziennikarzy. Skraca dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
0: Dzień dobry, chodzi o wizę studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
15: Murale zamiast zabytków z przewodników. Coraz większą popularnością wśród turystów odwiedzających Wrocław cieszy się nad Odrze. Dawna dzielnica robotnicza stała się jedną z najbardziej nieoczywistych atrakcji miasta. A to za sprawą wielkich obrazów na kamienicach. Na podwórku przy Roosevelta jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
12: Tak, dzień dobry. Przede mną podwórko, którego ściany zdobią murale z podobizną wrocławian, którzy mieszkają dokładnie w tych kamienicach. Absolutna perełka i idealne miejsce dla tych, którzy szukają prawdziwego klimatu Wrocławia.
17: Każde podwórko jest warte zobaczenia. Nawet to, które jest takie nieoczywiste, gdzie to piękno często odpada jeszcze. Mamy właśnie takie podwórko, ja je nazywam filmowe podwórko. I tam jest właśnie ten mural Remeda. Tam Steven Spielberg kręcił Most Szpiegów.
12: Podpowiada Elżbieta Mirowska, która organizuje spacery po kolorowych podwórkach. Ja mam wrażenie, że nawet mieszkańcy Wrocławia nie do końca odkryli jeszcze to miejsce, ale można to zmienić. Najbliższy darmowy spacer już 22 sierpnia z biurka o 14 pod Archiwum Państwowym.
15: Warto więc zapamiętać tę datę, a wy pamiętajcie jeszcze, że za chwilę w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: A na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
18: Lech Poznań zdobywa super puchar w meczu otwarcia piłkarskiego sezonu. Kolejarz pokonał na swoim stadionie Górnika Zabrze 3-1. To spotkanie obserwował Beniamin Kubiak-Piłat. No, druga część spotkania to bardzo mocne otwarcie Lecha.
19: Gospodarze pewnie weszli w drugą połowę, a dowód na to już w 46 minucie okazał Mikael Liszak, który strzelił bramkę dającą Lechowi prowadzenie. Kolejarz przypieczętował zwycięstwo golem w 68 minucie. Filip Szulce wybronił, co prawda strzał Janika Aniero, ale z bliska piłkę dobił Pablo Rodriguez. W pierwszej połowie bramki dla swoich drużyn zdobyli Maksym Kwan oraz Antoni Kozubal. Lech pokazał świeżość na starcie sezonu. W tym spotkaniu nie brakowało bramek, kartek i agresywnej gry po obu stronach boiska. Z Enea Stadionu Beniamin Kubiak-Piłat.
18: No teraz sobie drużyny mogą myśleć o eliminacjach Ligi Mistrzów. We wtorek pierwsze mecze drugiej rundy wyjazdowe. Kolejarz zmierzy się z duńskim Orhus, Górnik z Fenerbahce Stambuł. A w Turcji zameldował się dziś Mason Greenwood. To właśnie nowy zawodnik Fenerbahce kupiony z Olimpiku Marsylia za 39 milionów euro. Jutro podczas specjalnej ceremonii Anglik ma złożyć podpis pod kontrakt. Zrobią to także Holender Nathan Ake i Kosowianin Vedat Muriki. Na Tour de France królem sprintu w tym roku Tim Merlier. Belg wygrał już trzeci etap, ponownie po finiszu z peletonu oczywiście, a wszystko to na oczach swojego synka i partnerki. Ich obecność dała mi dodatkową motywację. To było coś specjalnego, że byli tutaj na mecie. To oczywiście nie było takie proste, by wygrać właśnie w takim dniu, akurat gdy przyjechali. Bardzo się cieszę, że mi się udało, podkreślił Merlier. W klasyfikacji generalnej bez zmian Tadej Pogacar ma w niej ponad 3,5 minuty przewagi nad wiceliderem Jonasem Vingegaardem.
20: Warto powiedzieć kilka słów o pogodzie, bo jeśli chodzi o temperaturę dziś w nocy, to od 15 do 18, a więc całkiem przyzwoicie. No może troszkę chłodniej oczywiście w górach, tam maksymalnie 14. Do tego jeszcze mgły, to jest też taka nowość, jeśli chodzi o ten sezon w lecie mgły, no ale pojawiają się, ograniczają widzialność do 200 metrów, głównie na północy i na obszarach podgórskich. Jutro w ciągu dnia maksymalnie nawet do 30 stopni. A u nas, jak zawsze, wieczorową porą na posterunku jest Amelka. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór.
20: No i jest oczywiście nasza kolejna zabawa dla dorosłych. To się nazywa Kto na tak? I tu nie chodzi wcale o imię, tylko chodzi o to, kto tak pięknie mruczy i daje dźwięk, który potem wy macie zgadnąć. Już jest dzisiaj dźwięk wybrany. Tak nie jest. Jesteś, nie jest to ani Amelia, ani ja.
21: Choć nie wiadomo.
20: Nie wiadomo, właśnie. A może właśnie takim zróbmy. Niech się pomartwią. Dobra, masz rację. Niech tak zostanie. Nagrody będą fajne. Zaraz je wybierzemy z naszego radiowego magazynu, ale wcześniej to my tu mamy. Będzie Iglesias. Lubisz Iglesiasa?
21: Lubię, lubię. No potańczymy.
20: No to tańczymy, ale wcześniej Eye of the Tiger.

0: Mamy tu wszystko posprzątane na błysk, zgodnie z sugestią Dawida. I możemy przechodzić do tej części konkursowej programu Gry i Zabawy. Dokładnie. Amelia.
1: A pierwsza zabawa brzmi kto nam.
0: I mamy tutaj, no mamy tutaj taki dźwięk, nie powiem nawet kto to jest. No właśnie, słyszeliście faktycznie goś parę razy my powiedział, nawet bardzo dobrze było to słychać.
1: Mam taką podpowiedź, że to nie ja.
0: Nie ja. Dobrze. Okej, okay, no to 12,2 miliony, mamy tutaj numer telefonu już gotowy, rozgrzany, a jeszcze nagrody. Proszę powiedz, co tam mamy dla ludzi.
1: Marcin, jak zwykle zestaw wakacyjny, ręczniki, parasole, czapeczki.
0: Dobrze.
1: Ale musicie zgadnąć, kto nam.
0: Kto nam, już teraz czekamy na telefony, 12,2 miliony. Rym niezamierzony. Po raz trzeci.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Marian,
10: a
9: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
7: Teraz.

0: Woda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
1: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
8: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: To ona, czyli nasza dzisiejsza muzyczna dziękowa zabawa w programie Gry i Zabawy jest już rozwiązana. Amelia, to co my
1: dokładnie
0: tu mamy?
1: Muszę tutaj przyznać, że dobrze jesteście. Tak, tak. Tutaj Jakub na linii.
2: Wydaje mi się, że to był Dawid Kwiatkowski.
3: No jak dla mnie to Dawid Kwiatkowski.
0: A jeszcze była Agnieszka. Ja szczerze mówiąc podziwiam słuchaczy, bo ja naprawdę bym nie rozpoznał, że to Dawid. To
1: Marcin miał trudy, także no.
0: Ja miałem trudy właśnie, tutaj ja daję nagrody. Ręcznik, parasol i czapka. Cieszcie się i bawcie się. A kolejna część naszych gier i zabaw wyłącznie dla dorosłych po 22. Co tam wtedy będzie?
1: Wtedy będziecie śpiewać. Wy będziecie śpiewać.
0: To ja już się szykuję. Będę w pierwszym rzędzie jako widz.

0: ukłony i uśmiechy dla podróżników, dla wszystkich kierowniczek i kierowców, którzy są z nami. Jedźcie bezpiecznie, uważajcie na ograniczenia prędkości, bo za chwilę Calling.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: A co bystrzaki robią w te wakacje?
6: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowie.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
5: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

Jak zawsze z RMF FM na bieżąco aktualne fakty i tematy. Za 9 minut kolejne wydanie o godzinie 22. W niej m.in. o ważnych ostrzeżeniach z IMGW dotyczących tego, co będzie działo się w pogodzie w ciągu najbliższych dni. A zatem proszę to wziąć poważnie i potraktować poważnie, bo przecież urlop to nie tylko słońce, to również jakieś czasem drobne niebezpieczeństwa. Proszę również o tym pomyśleć.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
13: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
12: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
13: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
15: Już godzina 22 zbliża się na zegarze RMF FM, a to oznacza, że dużo ważnych faktów mamy wam do przekazania. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
16: Aż 20 lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W centrum miasta rozpędził samochód do ponad 200 km na godzinę. W faktach ostrzegamy was również przed upałami oraz przed pumą, która miała pojawić się w okolicy Głogowa. Dwadzieścia lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Usłyszał Łukasz Żak, sprawca głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, do którego doszło niespełna 2 lata temu. Pijany, prowadzący samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w prawidłowo jadące auto, zabijając jedną osobę i raniąc 4 inne. Sąd nie miał wątpliwości co do jego winy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
17: Uzasadniając wyrok, sędzia Maciej Mitera podkreślał, że nie znalazł dla zachowania skazanego żadnych okoliczności łagodzących.
18: Co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona do prędkości ponad 200 km na godzinę? Rozpędził pan do tej prędkości mały czołg. Nagrywanie tutaj, nie wiem, chciał pan komuś zaimponować? Przecież to groziło katastrofą i tak się skończyło.
17: Mówił sędzia, zwracając się wprost do skazanego: nie wiem, co ma pan w głowie, oceniłem tylko fakty. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratury, która żądała dla Żaka najwyższego możliwego wymiaru kary.
19: Wyrok takiej wysokości w tego rodzaju sprawie przy wypadku drogowym zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
17: Mówiła prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka razem z Łukaszem Żakiem, którego obrońca zapowiedziała odwołanie. Na kary 4 i 5 lat więzienia sąd skazał 5 osób pomagających mu w zacieraniu śladów i ucieczce za granicę.
16: Sąd zdecydował, że po 15 latach więzienia sprawca będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Czy były premier Mateusz Morawiecki zostanie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, jeśli nie zlikwiduje Stowarzyszenia Rozwój Plus? Czy idea dwóch płuc w partii się nie sprawdziła? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w porannej rozmowie w RMF FM Przemysława Czarnka, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy tuż po 8.
20: Fakty z Dolnego Śląska.
16: Mieszkańcy gminy Pęsław koło Głogowa na Dolnym Śląsku otrzymali ostrzeżenie przed pumą. Dzikie zwierzę miało zostać zauważone w lesie. Sprawą zajmuje się już Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Fakty w tej sprawie ustala nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
4: Dużego, dzikiego kota miał zauważyć i nagrać kamerą termowizyjną myśliwy, a później jeden z mieszkańców. Nagranie nie daje jednak 100% pewności, że to rzeczywiście puma, dlatego, że widać tylko sylwetkę kota. Do czasu wyjaśnienia sytuacji mieszkańcy zostali jednak poproszeni o unikanie lasów i terenów przyległych. W przypadku zauważenia drapieżnika należy zachować bezpieczny dystans i powiadomić służby. Ja przypomnę, że to już drugi w ostatnich dniach przypadek podejrzenia obecności pumy w Polsce. Wcześniej głośno było o zwierzęciu odłowionym pod Polanowem na Pomorzu Zachodnim.
16: Jutro przez niemal cały dzień obowiązywać będą ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je dla prawie całego kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą pasa od Szczecina przez Poznań i Łódź aż do Lublina i Tarnobrzegu. Termometry pokażą tam nawet 32 stopnie. Tej nocy też będzie ciepło. Minimalna temperatura wyniesie tam około 20 stopni. W związku z wysokimi temperaturami specjaliści apelują, aby zrezygnować z uprawiania sportu w tych godzinach, w których słońce grzeje najmocniej.
20: To są najczęściej osoby, które po prostu tracą przytomność.
21: Wydaje im się, że są młode, mają siłę, mogą iść na przykład pobiegać, a lepiej powstrzymać się w czasie takiego największego upału.
20: To jest bardzo groźne, bardzo zdradzieckie, ponieważ w początkowej fazie właśnie nie czujemy tego, że coś się z nami dzieje nie tak. Dopiero kiedy następuje taka dezorientacja, to bardziej zauważają te osoby postronne niż my.
16: Ostrzega major lekarz Łukasz Wawrzyniak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: A na ostatni już dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
23: Piłkarze Lecha Poznań już z trofeum zdobyli super puchar, to po pokonaniu Górnika Zabrze 3-1. Goście z Zabrza pierwsi strzelili bramkę, no ale później gole zdobywali już tylko zawodnicy Kolejosza.
24: Jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo i dla mnie osobiście jest do gabloty trofeum, także bardzo jestem szczęśliwy.
23: Podsumował bramkarz Lecha Mateusz Lis. Poznański klub wywalczył 7 super puchar w historii, jest pod tym względem najlepszą drużyną w kraju. W Ekstraklasie także sparingi. Jagiellonia pokonała 1-0 Spartę Praga, zagrały też ze sobą dwie drużyny, które niebawem będą walczyć w eliminacjach europejskich pucharów. GKS Katowice zremisował 1-1 z Rakowem Częstochowa. Za tydzień Raków w eliminacjach Ligi Konferencji podejmie drużynę z Malty, FC Valletta. Gieksa na rywala jeszcze czeka. Trwa rewanżowy mecz Żyliny z Hajdukiem Split w eliminacjach Ligi Europy. Przegrany z tej pary trafi na GKS. Hajduk pierwszy mecz wygrał 2-0, w drugim jest teraz 1-1. W nocy mecz drużyny Chicago Fire w lidze MLS. Strażacy zagrają u siebie z Vancouver Whitecaps. Niewykluczone, że debiut w nowych barwach zanotuje Robert Lewandowski.
25: Bilety poszły do góry, żeby się dostać na mecz trzeba było naprawdę duże ceny płacić, więc jest trochę wariacja, także będzie fajnie.
26: Dla klubu Chicago Fire Robert Lewandowski co według ciebie oznacza?
25: Przyciągnie to na pewno dużo kibiców, dużo polskich kibiców, jak i również zagranicznych, bo również rozmawiam z kolegami w pracy. Nie są to Polacy, oni też wiedzą, kto to jest Lewandowski.
23: Z kibicem Chicago Fire rozmawiał Paweł Żuchowski. Dodam, że zawodnikiem drużyny z Vancouver jest Thomas Miller, czyli piłkarz, z którym Lewandowski stworzył bardzo skuteczny duet w Bayernie Monachium.
22: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: To będzie wiadomość, która jest albo dla niektórych dobra, albo dla niektórych nie najlepsza. Otóż jutro jest ostatni dzień w tym tygodniu z temperaturą w okolicach 30 stopni. Kolejne dni będzie już troszkę chłodniej, choć oczywiście nie będzie to jakaś zauważalna różnica. 2-3 stopnie dla rozgrzanych letnim słońcem ciał to chyba nie ma większego znaczenia. Jutro od 28 do 31 stopni, dużo słońca, czasami jakieś chmury. No i taki właśnie wakacyjny czas. A u nas gry i zabawy. Amelia na posterunku.
27: Dokładnie, nie zwalnia tempa i zaraz kolejne zabawy.
15: Tak, będzie tym razem chodziło o śpiewanie. Nie w stylu takim jak J-Lo z Pitbullem, ale próbujemy was zachęcić do takiej zabawy. Bądźcie z nami!

0: może być przełomowa zabawa na antenie naszego programu w ramach gier i zabaw, bo chodzi o śpiewanie, albo będzie chodzić o śpiewanie. Amelia, to znaczy, że trzeba będzie śpiewać?
1: Śpiewać, ale bez zrozumienia.
0: Aha, czyli taka trochę inna wersja, nie jakieś tam Mam Talent, czy jakieś inne wszystkie
1: znane
0: propozycje. My puścimy za chwilę fragment piosenki, co jest istotne właśnie, to jest to, co mówisz, bez zrozumienia, czyli trzeba odtworzyć to, co słyszymy.
1: Dokładnie, dawaj.
0: No to dawaj, ja tutaj mam taki fragmencik. Myślę, że spróbujemy słuchaczom zaproponować właśnie to nagranie teraz.

0: Tutaj wszystkie słowa, mam nadzieję, zostały przez was złapane. Kto chciałby się dołączyć i sprawdzić się w tej roli, przetestujemy na antenie 12,2 miliony.
1: Tu
0: tak?
1: Nie chodzi o słowa, tu właśnie chodzi o to, żeby to czuć.
0: Tak, to piękno tej piosenki. O.

0: śpiewanie bez zrozumienia. Czy inaczej mówiąc, co słyszysz, to odtwarzasz bez zastanawiania się, o czym to jest.
1: Tak, ale tutaj i Grzesiek, i Krzysiek nas zaskoczyli.
0: Tak, wrócimy do tej melodii, która była początkiem naszej zabawy w grach i zabawach.
2: Oh, bye, bye, bye, bye. How are you so
0: happy? I tu kolega teraz.
3: Chciałem się z nią umówić, jak byłem młody. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby.
0: No i jeszcze Krzysiek. No i w sumie wyszło na to samo, choć brakowało tej głównej wiodącej melodii, ale i tak dziękujemy za udział. Wszyscy spisali się dzielnie, prawda?
1: Pięknie. Gadżety lecą do was zdecydowanie.
0: Tak, będziecie mieli co oglądać w naszej paczce. O, nie zagrało.
4: Reklama. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Po reklamie.
5: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

Melodia z bardzo fajnym czasowym kontekstem, bo to przecież mniej więcej 20 lat temu się pojawiło na muzycznej scenie, w muzycznym obiegu. I proszę, The Magic Key nadal pasuje do tego właściwego zamka. Topic and Becky G teraz z nowości. Sorry Papi u nas.

nieocenione zasługi w wprowadzeniu nas do weekendu ma zdecydowanie Beyoncé, chociaż oczywiście też Coldplay tutaj główną rolę odegrał. To oczywiście Hymn for the Weekend w RMF FM. 13 minut brakuje do godziny 23, czekając na kolejne wydanie faktów, których znów aktualne tematy dotyczące tego, co dzieje się wieczorową porą we czwartek, ale wcześniej jeszcze parę przebojowych numerów wśród nich.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
3: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: Nie, to jest
5: takie. A ty? Tak, ty.
3: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
8: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Słuchajcie, RMF FM, 23 się zbliża, a zatem czas na nowe wydanie faktów. Przygotował je i przedstawi Mateusz Bożek.
4: Górny limit zarobków lekarzy możliwy już od początku przyszłego roku. Taki jest plan Ministerstwa Zdrowia. Przyjrzał mu się reporter RMF FM. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dziś w Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został odwołany. We Wrocławiu niezwykła wystawa, która przywróciła do życia legendę kina. Już w styczniu przyszłego roku może wejść w życie górny limit zarobków lekarzy. Taki plan zakłada projekt reformy, który dzisiaj Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Komentarze po tych obradach zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Dobry wieczór. Górny limit zarobków lekarzy ma wynieść 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przekonywała, że ta oferta powinna według niej wyeliminować rekordowo wysokie zarobki dla wybranych.
6: To, co też dzisiaj pokazuje się w przestrzeni publicznej, pokazuje nam, że jednak większość lekarzy pracuje na stawkach niższych niż to proponowane 240 zł.
5: Szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek komentował po spotkaniu, że czeka, aż te przepisy formalnie trafią do konsultacji. To ma wydarzyć się w przyszłym tygodniu. Deklarował też gotowość do współpracy przy zmianach, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach.
7: Ten system tak trwa od 30 lat i wszyscy wiemy, że trzeba go coś zmienić w tym systemie.
5: Do wykazu prac rządu trafił już projekt ustawy, która ma prowadzić jawność konkursów i umów, które zawierają wszystkie przychodnie i szpitale w Polsce, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
4: Nie będzie dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Mecz klubu z Vancouver Whitecaps został odwołany. Dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żukowski, który jest z nami w faktach. Pawle, wszystko z powodu złej jakości powietrza.
8: Dobry wieczór. Tak, spora część USA spowita jest dymem z pożarów w Kanadzie. W Chicago widoczność z powodu dymu jest bardzo ograniczona. Mecz przełożono, zostanie rozegrany 6 października, przekazali mi przedstawiciele klubu. To oznacza, że Robert Lewandowski dziś nie zagra. Kibice zawiedzeni. Lokalny Departament Zdrowia zalecił mieszkańcom Chicago, by zamknęli okna i pozostali w domach. Ale dym jest na znacznym obszarze USA. Także dotarł do Nowego Jorku i pojawiają się pytania, co z finałowym meczem Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który ma zostać rozegrany w niedzielę na stadionie New Jersey. Cały stan Nowy Jork oraz część stanu New Jersey objęte są ostrzeżeniami o złej jakości powietrza już dzisiaj, na kilka dni przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nad USA nadciągnął dym właśnie pochodzący z ponad 100 pożarów lasów szalejących w Kanadzie. Jedna ze stacji telewizyjnych wyjaśnia, że drobne cząstki pyłu zawarte w dymie z pożarów mogą powodować duszność, kaszel, zawroty głowy lub zmęczenia, a także zaostrzać choroby serca i płuc oraz inne przewlekłe schorzenia. Oby do niedzieli sytuacja poprawiła się, ale... Już pojawiają się ostrzeżenia, że w takich warunkach trudno będzie rozegrać finałowy mecz.
4: Wracamy do kraju. Ma ponad 200 miejsc dla samochodów. Do końca tygodnia można z niego korzystać za darmo. Kierowcom w Łodzi oddano do użytku nowy parking w centrum miasta przy ulicy Wschodniej.
9: Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o możliwości znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu?
10: Ja jestem wygodna i skorzystam. Moje dziecko chodzi tuż obok do żłobka, więc dla mnie to jest bardzo duży komfort, że nie muszę szukać i potem w deszcz lecieć kilka przecznic, tylko mogę tutaj zaparkować i bezpiecznie przejść.
11: W sumie tak, łatwiej. No, jeżeli ktoś chce zapłacić za parking, aczkolwiek parking jest dużo tańszy niż miejsca postojowe tutaj na ulicy.
9: Ale jak się ma samochód elektryczny, to jest jeszcze łatwiej?
12: Tak, no tutaj jest jednak ta dostępność i no przynajmniej na ten moment można spokojnie podjechać, znaleźć sobie miejsce do ładowania, czy po prostu nam do zaparkowania.
9: Czyli jednak jest ułatwienie.
10: Jest ułatwienie. Nawet jeżeli to kosztuje, to warto.
4: Z kierowcami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Po wakacjach do użytku zostanie oddany kolejny parking wielopoziomowy w Łodzi, przy ulicy Tuwima. Legenda kina wraca do życia na fotografiach, które do tej pory pozostawały w ukryciu. Na rynku we Wrocławiu można już oglądać wystawę zatytułowaną Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Na ekspozycji zobaczymy około 200 zdjęć autorki, aktorki, autorstwa jej przyjaciela i wybitnego fotografa Miltona Greena.
13: No, po pierwsze, jest to długo wyczekiwana wystawa. Znowu możemy zobaczyć Marilyn Monroe. No i co tu dużo mówić? Marilyn Monroe rozpala nasze głowy zawsze, gdy się pojawia, choć minęło już przecież tak wiele lat, wciąż ekscytuje, wciąż zachwyca, wciąż budzi wyobraźnię. No i to jest dość niesamowite spojrzeć na nią teraz, z naszej perspektywy, w czasach social mediów, AI, ona naprawdę była prekursorką, naprawdę była to postać, która wyprzedziła swoje czasy.
4: Mówił Tomasz Miszkowolski, organizator wystawy. Wrocławska kolekcja została kupiona za 6 milionów złotych, ale przez wiele lat leżała w miejskim archiwum. Teraz będzie można ją oglądać do 25 października.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Zielona Góra 28, Katowice, Kraków, Kielce oraz Lublin stopni 30, 31, Bydgoszcz, Łódź, Rzeszów, Warszawa. Tak to wygląda jutro, jeśli chodzi o plan pogodowy, więc raczej krótki rękaw, raczej luźne stroje, bo będzie ciepło, dla niektórych może nawet gorąco, ale takie jest lato w lipcu. Przez chwilę tak będzie, więc jak ktoś czuje się już zmęczony wysoką temperaturą, to od chyba niedzieli już będzie tak o kilka stopni mniej. Tu RMF, tutaj nasze wieczorne spotkanie, wszystkie najważniejsze piosenki świata zawsze u nas, na przykład ta. Ma bardzo długą brodę, ale ciągle daje dobrą radę. Stand by me, for the cause, w RMF FM.

wieczorny repertuar w RMF FM, zawsze dopasowany do potrzeb, do tego, jak wygląda, myślę, że wasz nastrój o tej porze. Może jakieś jeszcze drobne sprawy, które trzeba załatwić, może jeszcze jakieś tematy do omówienia, a potem już tylko relaks, wypoczynek i może nawet i dobry sen, więc poszukamy tych pomysłów na dobry sen. Myślę, że Whitney Houston na pewno pozytywnie nas nastroiła, to jeszcze Anna Naklap i Ale Farben. Kawałku zatytułowanym Supergirl będzie dodatkowym uzupełnieniem do tego, co powiedziałem.

nowy numer, który firmuje Somber. Nazywa się My Body Isn't Ready. A u nas wieczorową porą, jeszcze dla tych, którzy lubią słuchać, kryminalny iceberg. Już za kilka minut w RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kryminalnego Iceberga. Dziś opowiem wam o trzech zdjęciach, które na pierwszy rzut oka wydają się zwyczajne, ale skrywają wyjątkowo mroczne historie. Wszystkie zostały wykonane tuż przed tragedią.
2: Wierzchołek góry.
1: Wrzesień 2012 roku. Na tym zdjęciu Harold i Tony Hanford świętują 12. rocznicę ślubu. Mężczyzna zrobił swojej ukochanej niespodziankę. Zabrał ją na wycieczkę po malowniczym szlaku w górach skalistych. Kilka minut po wykonaniu tej fotografii kobieta już nie żyła. Przerażony Harold zadzwonił na numer alarmowy. Przekazał, że doszło do fatalnego wypadku. Toni potknęła się i spadła w przepaść. Upadek z ponad 30 metrów okazał się śmiertelny. Bliscy zastanawiali się, dlaczego mężczyzna wybrał wymagającą górską wędrówkę po stromych zboczach jako sposób świętowania rocznicy ślubu. Toni przeszła kilka operacji kolana. Skarżyła się również na inne kontuzje. Pytania mnożyły się. Do wypadku doszło na szczycie, położonym z dala od głównego szlaku. Lista podejrzeń wobec mężczyzny była coraz dłuższa. Harold zapewniał, że był w tej okolicy dopiero drugi raz, ale zaprzeczały temu dane z logowania jego komórki. W samochodzie wdowca znajdowała się mapa gór skalistych. Miejsce, gdzie zginęła kobieta, zostało oznaczone symbolem X. Policjanci byli już pewni, że mężczyzna wszystko dokładnie zaplanował i zepchnął swoją żonę w przepaść. Zrobił to dla kilku milionów z polisy ubezpieczeniowej, którą wcześniej wykupił swojej żonie. Śledztwo wykazało, że nie był to pierwszy tragiczny w skutkach wypadek partnerki Harolda Hanforda. W 1999 roku razem ze swoją pierwszą żoną, Lynn, jechali samochodem na kolację z okazji 12. rocznicy ślubu. W pewnym momencie zatrzymali pojazd. Mężczyzna podejrzewał, że przebili oponę. Podczas tej naprawy potężny SUV ześlizgnął się z podnośnika i przygniótł kobietę. Lynn zmarła w szpitalu. Harold tłumaczył, że żona znalazła się pod samochodem, aby wyciągnąć nakrętkę od koła, która tam spadła. Mimo wielu niejasności, sprawę uznano za nieszczęśliwy wypadek, a na konto wdowca trafiło kilkaset tysięcy dolarów z polisy ubezpieczeniowej. Dopiero po śmierci Toni, drugiej żony mężczyzny, policja wróciła do tej sprawy. Wówczas stało się jasne, że na pewno nie był to zwykły wypadek. W 2015 roku seryjny wdowiec, Harold Hanford, został skazany na dożywocie. Jak pokazuje ta historia, 12. rocznica ślubu może być bardzo niebezpieczna.
2: Pod powierzchnią.
1: 30 marca 1981 roku. Na tym zdjęciu widzimy Ronalda Reagana, 40. prezydenta USA, wychodzącego z konferencji zorganizowanej przez związki zawodowe. Za chwilę w jego kierunku zostanie wystrzelonych 6 pocisków. Jedna z kul mija serce prezydenta zaledwie o 2,5 cm. Lekarze cudem uratowali jego życie. Zamachowcem okazał się John Hinckley Jr. Pochodził z majętnej rodziny potentatów naftowych, ale on marzył o pracy w showbiznesie. Mężczyzna cierpiał na zaburzenia osobowości. Jego ukochaną aktorką była Jodie Foster. Uwielbiał ją zwłaszcza za rolę w kultowym filmie Taksówkarz. Hinckley znał ten film niemal na pamięć. Oglądał go na okrągło. Nie potrafił oddzielić fikcji od realnego świata. Wpadł w obsesję. Gdy dowiedział się, gdzie studiuje Foster, jakimś cudem zdobył jej numer telefonu. Zaczął ją prześladować. Ciągle do niej dzwonił. Pisał wiersze. Wysyłał listy miłosne. Zamienił życie aktorki w koszmar. Hinckley uroił sobie, że Jodie Foster zwróci na niego uwagę tylko wtedy, gdy dorówna jej sławą. Właśnie w taki sposób wpadł na diaboliczny plan zamordowania prezydenta. Tutaj warto wspomnieć, że nie chodziło tylko o Reagana. W 1980 roku dwukrotnie planował zamach na ówczesnego prezydenta USA, demokraty Jimmy'ego Cartera. Po jakimś czasie zmienił się gospodarz Białego Domu. 29 marca 1981 roku John Hinckley przyjechał do Waszyngtonu, a w ręce wpadła mu gazeta ze szczegółami wizyty prezydenta na kongresie związków zawodowych. postanowił wykorzystać te informacje w najgorszy możliwy sposób. Przed zamachem napisał list do Foster, w którym wspominał, że niebawem dokona historycznego czynu. Prosił, aby aktorka dała mu szansę. Psychiatrzy orzekli, że mężczyzna był niepoczytalny, gdy strzelał w kierunku Ronalda Reagana. W związku z tym został skierowany na leczenie do specjalnej, zamkniętej placówki. Opuścił szpital Świętej Elżbiety w Waszyngtonie w 2021 roku. John Hinckley Jr. do końca życia będzie pozostawał pod stałą opieką służb. Teraz po udanej terapii zajmuje się tym, o czym od zawsze marzył. Gra na gitarze, pisze piosenki i maluje obrazy. Jak powiedział w jednym z wywiadów, ma prawdziwe wyrzuty sumienia z powodu tego, co zrobił.
2: Mroczne głębiny.
1: 13 lutego 2017 roku. Delphi, stan Indiana. 14-letnia Libby i 13-letnia Abby spacerują nieopodal miasteczka, dokładnie 2,5-kilometrowym szlakiem Munun High Bridge. Zdecydowanie najciekawszym punktem tej trasy jest historyczny most kolejowy nad rzeką Deer Creek. Właśnie w tym miejscu, około 14, Libby wykonała dwa zdjęcia, które opublikowała na Snapchacie. Nastolatki już nigdy nie wróciły do domów. Kolejnego dnia, 800 metrów od zabytkowego mostu, odnaleziono ich ciała. Na miejscu tej okrutnej zbrodni zlokalizowano telefon starszej z koleżanek. Na smartfonie Libby znaleziono film nagrany chwilę przed tragedią. Na początku tego wideo widać Abby, a w tle jakąś zbliżającą się postać. Podejrzany w kapturze z opuszczoną głową idzie w kierunku nastolatek. W drugiej części tego wideo, ewidentnie nagranego z ukrycia, słychać jedną z dziewczyn, która mówi, że nie ma ścieżki, szlak kończy się tutaj. Po chwili słyszymy męski głos i komendę w dół wzgórza. Według policji ten mężczyzna zastraszył Libby i Abby pistoletem i zmusił, aby poszły we wskazane miejsce. Świadczy o tym znaleziony na miejscu zbrodni niewykorzystany nabój do broni. Wspomniane nagranie było słabej jakości, ale na tej podstawie sporządzono szkic podejrzanego, którego powszechnie nazywano facetem z mostu. Wiele osób potwierdzało, że widziało tego mężczyznę na szlaku w dniu zabójstwa. Jednak nikt nie znał jego personaliów. Przełom nastąpił dopiero 5 lat później, za sprawą wolontariuszki porządkującej dowody w tej sprawie. Archiwistka natrafiła na policyjną notatkę, która zawieruszyła się w aktach. Dotyczyła ona Richarda Allena. Według jego zeznań w dniu zabójstwa spacerował zabytkowym mostem nad rzeką i po prostu obserwował ryby. W 2022 roku policja ustaliła, że znaleziony przy dziewczynkach nabój pochodził z pistoletu Richarda Allena. Męski głos z nagrania pasował do głosu Allena. Dodatkowo w areszcie podejrzany wielokrotnie przyznał się do tej zbrodni. Świadkowie potwierdzali, że na szlaku widzieli na pewno jego. Sąd nie miał wątpliwości. Podwójny morderca został skazany na 130 lat więzienia. Internauci szybko zauważyli, że żona Richarda Allena opublikowała w 2021 roku zdjęcie z mężem na Facebooku. Była to pamiątka po udanym wieczorze w pubie. Na drugim planie, w tle tej fotografii, widać szkic faceta z mostu, podejrzanego o zabójstwo Libby i Abby, którym, jak się okazało, był jej mąż.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców z drogi krajowej nr 50 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach także informacje dla tych, którzy dbają o skórę. A na koniec sport. Kibice Lecha Poznań świętują 7. Super Puchar Polski zdobyty przez klub. Kierowcy, ostrzegamy Was przed utrudnieniami na krajowej 50 na Mazowszu. Na odcinku Grójec-Mszczonów zepsuta ciężarówka blokuje część drogi. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Liczba osób, które zginęły w wyniku uderzenia dronów, jest już większa niż poszkodowanych przez bomby i artylerię. Tak wynika z raportu. Bezpiecznego miejsca, by leczyć już nie ma, przygotowanego przez Lekarzy Bez Granic. Wskazują w nim, że niosący pomoc medycy donoszą o rosnącej liczbie umyślnych ataków na placówki medyczne.
2: Zespoły Lekarzy Bez Granic są świadkami ataków na szpitale, karetki pogotowia, pracowników ochrony zdrowia i magazyny leków. I są te ataki powtarzające się, są one precyzyjne i coraz bardziej intensywne. Drony są także ogromnym problemem w przyleczeniu ran. Nasze zespoły zauważają, że na początku eskalacji obrażenia były spowodowane głównie przez artylerię. Dzisiaj coraz większy odsetek urazów wynika właśnie z ataków dronów.
1: Mówił Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic. W wyniku rosyjskich uderzeń medycy musieli opuścić 7 baz karetek pogotowia. 4 szpitale zostały zniszczone. Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Warsaw Tower w Warszawie. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. W czerwcu z tego najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni 3 samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. O szczegółach reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z Urzędu Postępowanie Administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Warsaw Tower przy ulicy Chmielnej. Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej we wrześniu szyba z tego wieżowca spadła z 11 piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
4: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
1: Naukowcy odkryli metodę odkrywania wczesnych, niewidocznych jeszcze oznak starzenia się skóry. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
5: Sprawa dotyczy kolagenu, podstawowego białka budującego skórę, odpowiadającego za jej elastyczność, wytrzymałość i młody wygląd. Tworzy on złożoną sieć włókien, która z czasem ulega stopniowej degradacji. I dotychczasowe metody diagnostyczne pozwalały na wykrycie zmian dopiero w zaawansowanym stadium, kiedy spadek ilości czy zaburzenie struktury jest już widoczne. Zespół pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Hiroshimy odkrył, że znacznie wcześniej zaczynają się zmieniać własności optyczne kolagenu, sposób, w jaki pochłania i załamuje spolaryzowane światło. Wykrycie i zrozumienie tego mechanizmu może pomóc wcześniej i skuteczniej tym zmianom przeciwdziałać.
1: A więcej na temat tych badań możecie przeczytać na rmf24.pl. Kibice Lecha Poznań świętują triumf w meczu o Super Puchar Polski. Kolejorz pokonał na własnym stadionie Górnika Zabrze aż 3-1. Tym samym zdobył 7 w swojej historii Super Puchar. Poznaniacy mają nadzieję, że to początek sezonu, który będzie pełen sukcesów.
6: Bardzo się cieszę oczywiście z wygranej, bo jestem kibicem, a tym bardziej, że ponownie wróciłem jako karnetowicz.
7: Można powiedzieć, że to jest teraz taka najlepsza epoka Lecha Poznań?
6: Myślę, że tak i że nie zrobią wstydu i obronią i będą kontynuować dobrą pasę.
8: Wszystko było ładnie, składnie i mamy super puchar i teraz czekamy jeszcze na 3 rzeczy. Trzecie z rzędu, Mistrzostwo Polski, Puchar Polski wreszcie i upragniona Liga Mistrzów.
1: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Bramki dla Lecha zdobyli Antoni Kozubal, Mikel Isak i Pablo Rodriguez. Gola dla wicemistrzów Polski zdobył w pierwszej połowie Maksym Chłani. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 1:00. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja życzę dobrej nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Wielka premiera Odysei Christophera Nolana. Mówiliśmy o tym, ale to nie tylko jedyny element dotyczący czasów homeryckich, z którymi mamy do czynienia ostatnio, bo na polskim rynku pojawiła się książka zapowiadająca się fascynująco. Nowa książka o Homerze profesora Marka Węcowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, historyka starożytności. Dużo o starożytności, dużo o tej książce, dużo w rozmowie z profesorem Węcowskim w Tygodniku Powszechnym, w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. I teraz właśnie porozmawiamy z dziennikarzem Tygodnika Powszechnego, Marek Rabi, razem z nami. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Czy my żyjemy w czasach homeryckich? Skąd takie nagłe zainteresowanie teraz tym wszystkim, co się działo wokół wojny trojańskiej i po wojnie trojańskiej?
2: Ja się w ogóle strasznie cieszę, że w paśmie radiowym możemy rozmawiać o Homerze, o Iliadzie, o Odysei. To jest fantastyczny moment, więc też bardzo Państwu dziękuję za zainteresowanie. Odpowiadając na Pańskie pytanie, czy my żyjemy w czasach homeryckich, muszę zacytować swojego rozmówcę i powiedzieć, że czasy homeryckie są zawsze. W tym sensie, że opowieść Homera to jest taka uniwersalna skrzynka, można by powiedzieć, w której zawarte są w pewnym sensie uniwersalne.

0: i zainteresowanie ówczesnych elit, czyli stanu rycerskiego. Z kolei, gdybyśmy spojrzeli na oba te dzieła i na Iliadę i Odyseję, to zobaczymy wyraźnie, że one w pewnym sensie, one oczywiście warto je czytać razem, bo to jest opowieść o tym, jak się coś zaczyna i jak się coś skończy. I dlaczego pewne rzeczy, jak się zaczną, to nie mogą się skończyć? To jest też bardzo uniwersalny przekaz, bardzo zresztą niepokojący i też zastanawiający. I też Marek Węcowski zwraca uwagę na to, że o ile na przykład Odyseja jest bardziej historią, która rezonuje w czasach pokoju, to Iliada jest bardziej opowieścią na czas wojny, albo w drugą stronę, w zależności od tego, na jakim etapie wojny, albo po której stronie jesteśmy w stanie się bardziej z danymi postaciami utożsamiać, bo możemy uznać, że naszymi bohaterami pozytywnymi w tej historii są atakujący Troje Achajowie, a możemy uznać, że właśnie to są szwarc charaktery tej opowieści, a bohaterami prawdziwymi są obrońcy, więc to właściwie każda strona konfliktu w każdym momencie może sobie po tę Iliadę sięgnąć i przeczytać i wyczytać z niej to, co będzie chciała.
1: I to jest też lektura na każdy etap życia, bo o ile Iliada opowiada o młodych w gruncie rzeczy ludziach, którzy idą na wojnę, o tyle Odyseja opowiada historię człowieka, który jest co najmniej w wieku średnim, bo to mija jednak 20 lat, prawda? W związku z tym ta lektura jest w gruncie rzeczy dla każdego.
0: Tak, no mi się tutaj od razu przypomina bardzo kąśliwa uwaga mojego profesora ze studiów, profesora Aleksandra Krawczuka, który się właśnie zawsze zastanawiał nad tymi zalotnikami w Odysei, którzy walczą o rękę Penelopy i jemu się tam nijak to nie spinało z opowieścią homeryską, próbując tam przyłożyć jakąś metrykę, ale żarty oczywiście na bok. Rzeczywiście, i to jestem bardzo ciekaw, bo jeszcze oczywiście nie widziałem filmu, ale wybiorę się na niego przy najbliższej nadarzającej się sposobności. Jestem bardzo ciekaw odczytu Nolana, jak on zinterpretuje postać Odysa, no bo tak jak mówi nam w rozmowie Marek Węcowski, Odyseusz nawet w Grecji starożytnej przez wiele pokoleń był patronem, synonimem kogoś, kto wyrusza w podróż na zachód, czyli wyrusza w nieznany. Przypomnijmy sobie, że ten świat grecki koncentruje się początkowo w basenie Morza Egejskiego, ale potem się rozlewa właściwie na cały basen Morza Śródziemnego, aż po Sycylię i dalej. I Odyseusz jest patronem tych, którzy ruszają w nieznane, trochę tak jak hiszpańscy konkwistadorzy kilkanaście stuleci później, żeby odkryć coś nieznanego i żeby odnieść sukces, żeby spełnić to naturalną potrzebę podboju, samorealizacji. A ten Odys, który jest opowiedziany również w historii homeryckiej, to nie jest postać, która odnosi sukces. On oczywiście wraca, udaje mu się tam w końcu trafić, no ale na swoją Itakę, ale po drodze doprowadza, niechcący, ale doprowadza do śmierci wszystkich swoich towarzyszy podróży. Przyjeżdża na miejsce, dowiaduje się, że w zasadzie świat, który opuścił, już nie istnieje, że jego żona w zasadzie jest na granicy wydania się za mąż, że są tam jacyś zalotnicy, którzy są bliskimi jego niedawnych przyjaciół i on ich wszystkich, chcąc, nie chcąc, też musi pozabijać, więc jest to postać wypalona, zniszczona. Tak jak mówił nam w rozmowie Marek Węcowski, no, to nie jest opowieść, to nie jest success story.
1: Do tego jeszcze fascynująca postać autora, bo tak to jest, tak to się ułożyło w naszej kulturze europejskiej, że w pewnym sensie każdy z nas uczy się czytać. Czytać w sensie rozumieć kulturę, uczestniczyć w kulturze od Iliady i od Odysei. Zresztą w starożytności właśnie na tych dziełach uczono czytać właśnie. Natomiast my dużo wiemy i znamy oczywiście te dzieła, ale nie wiemy mało, czy bardzo mało wiemy o samym autorze. O tym też rozumiem, opowiada profesor Węcowski.
0: Oczywiście, no to jest bardzo długa opowieść właściwie o obecności Homera. Tytuł Homer na nasze czasy nie znaczy, że to jest tylko koncentracja na tym, co Homer, przepraszam, przynosi tu i teraz, ale to jest też opowieść o tym, co Homer przynosił i co znaczył innym, dla innych pokoleń, dla innych ludzi, dla różnych kultur. Przepraszam bardzo. Natomiast rzeczywiście, co do samego Homera, co do samego jego istnienia, myślę, że to trzeba traktować wszystko, co o nim wiemy i co o nim myślimy, jako pewna myśl, pewien zbiór informacji czy też przekonań w

0: ujęty w pewien cudzysłów, dlatego że no, specyfika świata greckiego, antycznego w ogóle miała to do siebie, że oni nie przykładali przesadnego znaczenia do praw autorskich. W ogóle czegoś takiego jak copyright świat starożytny nie znał. Wszyscy, którzy zajmują się badaniami tekstów greckich czy rzymskich, zderzają się prędzej czy później z tym, że w zasadzie każdy, kto dokonywał kopii jakiegoś pisma, czasem dodawał coś od siebie, nawet nie informując czytelników, że to są tylko i wyłącznie jego didaskalia, ale w pewnym sensie uważał się za uprawnionego do tego, żeby pewne rzeczy poprawić, udoskonalić. Więc to jakby my też nie do końca wiemy, w jakim, na jakim etapie ta Iliada i Odyseja, te opowieści homeryckie się ukształtowały w obecnym czasie. Są pewne hipotezy, nie będę Państwa tutaj zanudzać danymi i hipotezami, to wszystko jest w książce, zresztą powiedziane w fantastyczny, taki zgoła nienaukowy sposób, bo to się czyta trochę jak kryminał. Natomiast no, my sami też na dobrą sprawę nie wiemy, czy Homer istniał, czy było ich dwóch, czy było ich wielu. To jest coś, co było spisane, jeśli było spisane, na jakim etapie. Wiemy, że wiele eposów w przeszłości rozwijało się niezależnie od kultury pisanej i to niekoniecznie w świecie antycznym, bo nawet jakbyśmy spojrzeli na fińską Kalewalę, to mamy dokładnie taką samą sytuację, czyli opowieść o jakiejś zamierzchłej przeszłości, która gdzieś jest osadzona w realiach historycznych, podobnie jak opowieści homeryckie, ale która jest przekazywana z ust do ust przez takich wędrownych poetów, śpiewaków, czyli właśnie takich aoidów, o których mówi tradycja starogrecka i do których i niektórzy zaliczają samego Homera, jeśli on oczywiście istniał.
1: Marek Węcowski, historyk starożytności, rozmowa z autorem książki Homer w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Polecamy tę rozmowę, polecamy najnowszy numer Tygodnika Powszechnego. Marek Rabi, dziennikarz Tygodnika, razem z nami. Pięknie dziękujemy, panie Marku, za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF 24. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Jeszcze kilkanaście lat temu na Dodrze Wrocławskie kojarzyło się przede wszystkim z zaniedbanymi kamienicami, z brudnymi podwórkami, ale dzisiaj jest przykładem tego, jak sztuka może odmienić wizerunek całej dzielnicy. A wszystko, uwaga, za sprawą murali. W naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi, właśnie Wrocław i kolorowe na Dodrze. Razem z nami nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyna.
2: Dzień dobry, witam z Nadodrza.
1: No to powiedz, gdzie można zobaczyć te murale?
2: Właściwie bardzo, bardzo blisko centrum, bo Nadodrze leży tuż przy Starym Mieście. Można się tam przespacerować z rynku. Na ścianach kamienic, na bramach i w podwórkach powstały dziesiątki murali. Trudno je zliczyć, od ogromnych kolorowych kompozycji widocznych już z daleka, po takie kameralne prace ukryte w wąskich uliczkach. Tak jak powiedziałeś, to nie jest oczywisty cel dla turystów. Trzeba zapuścić się trochę w miasto, żeby odkryć tę, można powiedzieć, niezwykłą galerię pod chmurką. Takim najbardziej znanym, rzucającym się w oczy muralem jest brama do Nadodrza. Ona się znajduje na takiej wielkiej ścianie przy Łokietka 3. Na muralu możemy zobaczyć całe osiedle przez dziurkę od klucza. Niedawno został odsłonięty po renowacji, także znów robi ogromne wrażenie, bo wcześniej już trochę zbladł, ale wiele dzieł jest, jak powiedziałam, poukrywanych. O tych kolorowych podwórkach wie wszystko Elżbieta Mirowska, przewodniczka po wrocławskich muralach. Zapytałam ją, czy ma jakieś perełki.
3: Tak, tak, mam absolutne perełki. To mamy na przykład świnka, która gra na harmonii i ona jest przy archiwum państwowym. I ta świnka jest taka szczęśliwa, ponieważ nie pójdzie do rzeźni, więc ona sobie gra na tej harmonii, patrzy w nasze nadodrzańskie niebo i się uśmiecha. Potem drugi taki to jest mural ze Skąpcem i to Blue zrobił znowu na Cybulskiego 15. Jest facet, który ma oczka z okien i on po prostu cały czas śpi na forsie, ale nie może zasnąć, bo on jest taki po prostu skąpy.
2: Każdy z tych murali jakąś historię przedstawia.
3: Oczywiście. Każdy z tych murali przedstawia jakąś historię. Teraz jak mówiłam właśnie o Blue, to od razu powiem, że ten mural ze Skąpcem, on nie jest jedynym muralem, który jest namalowany na ścianie tejże kamienicy, bo pod nim pani Anka Mierzejewska. Tam namalowała też taki mural Jesteś w porządku, jesteś taki po prostu, że wszyscy ludzie są w porządku, tak?
2: Czyli super. Też przesłanie za tym.
3: Tak, jest przesłanie i to jest fantastyczne, że na jednej kamienicy mogą być dwa murale.
2: Czy turyści, a pewnie i mieszkańcy, którzy wędrują z panią od podwórka do podwórka, są zaskoczeni, że one mogą w taki sposób wyglądać, że to już nie są te szaro-bure podwórza, które znamy z przeszłości?
3: Znaczy, tak, oczywiście i na spacerach muralowych mam największą liczbę osób, no bo to jest takie bardzo ludyczne, bym powiedziała, tak? I w ogóle, żeby powiedzieć, dlaczego mural. No bo mural to jest tak, że artysta wychodzi do ludzi. To nie jest tak, że sztuka jest zamknięta tylko i wyłącznie w muzeach, bo nie każdy ma dostęp do tego muzeum, a to jest sztuka, która wychodzi. No i chciałam powiedzieć, że Nadodrze już nie jest takie, że tak powiem, straszne, że w ogóle gdzie diabeł nie może, tam mieszkańca Nadodrza posła. Nie, to jest już zupełnie inne osiedle. I mówię, to jest tak fajnie, jak człowiek idzie i patrzy, aha, tu to, taki obrazek, taki mural. No dla mnie to jest fantastyczne, no po prostu. I po prostu zapraszam, z całego serca zapraszam na te podwórka.
1: Martyna, ale powiedz jeszcze, czy mieszkańcy mogą brać i biorą w ogóle udział w tworzeniu tych obrazów na ścianach?
2: Zazwyczaj to robią artyści, ale czasami mieszkańcy również. Jest takie niezwykłe podwórko przy ulicy Roosevelta, kiedy artysta przyszedł do mieszkańców z propozycją zapełnienia sztuką ścian. Mieszkańcy podobno byli bardzo, bardzo sceptyczni, ale on się nie poddawiał, wiercił tą dziurę w brzuchu, rozmawiał, spotykał się z nimi. W końcu wpadł na pomysł, że to oni sami staną się bohaterami tych malowideł. Niemal wszystkie rodziny przyniosły mu swoje portrety portrety na zdjęciach, a on przeniósł je na ścianę. Jest tam na przykład pan Zenon ze swoją rybką, jest pani Renia z ukochanym psem i zdjęciem rodziców. Są kibice Śląska Wrocław. No niesamowite miejsce z duszą. Co ciekawe, mieszkańcy kamienicy po drugiej stronie Roosevelta pozazdrościli sąsiadom i na ich podwórkach 2 lata później też zrobiło się kolorowo. Sami tym razem chwycili za pędzle, no i stała się magia. Kopie dzieł Van Gogha, Muchy, Klimta, Wyspiańskiego zdobią teraz ściany tego podwórza. Co najważniejsze, też nikt tych murali nie niszczy, a nawet gdyby spróbował ktoś podnieść pędzel lub farbę ze sprayem na dzieło, to okoliczni mieszkańcy pilnują tam porządku, często siedzą przed kamienicami, witają gości, którzy zwiedzają te miejsca. No jest to na pewno taki cudowny przykład na renowację sztuką. Dzięki temu, jak usłyszeliśmy, to na Dodrze stało się taką galerią pod gołym niebem, do której wstęp jest całkowicie bezpłatny, miejsce nieoczywiste, bo myślę, że nieodkryte nawet przez wielu mieszkańców Wrocławia. Ja zaliczyłam już kilka wycieczek tymi podwórzami, ale zachęcam do wyprawy z przewodnikiem. Pani Elżbieta, którą przed chwilą słyszeliście, organizuje taki darmowy spacer najbliższy 22 sierpnia. Zbiórka o 14 przy Archiwum Państwowym, także można to usłyszeć i zobaczyć przede wszystkim na własne oczy.
1: Polecamy taki letni wrocławski spacer. Martyna Czerwińska wprost z wrocławskiego Nadodrza. Bardzo dziękujemy, Martyna. Pozdrawiamy. 22 sierpnia, godzina 14 przy Archiwum Państwowym.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
1: Dzisiaj, dzisiaj bara.
2: Czyli jak Babilon utonął w rozpuście, będziemy w starożytności, ale będą momenty.
1: Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
2: i Przemysław Skowron.
3: No, słuchajcie, ja to się trochę boję dzisiejszego programu. Bo jak coś się nazywa kara za bara, to człowiek nie wie, czy jeszcze zostać w studiu, czy już wychodzić, zdjąć spodnie, czy drzwi blokować.
2: Poczekaj, dzisiaj prawdopodobnie najbardziej rozpustne miasto w historii świata.
1: I nie jest to Radom.
2: Nie.
3: A co, chcesz nam coś powiedzieć o swojej wycieczce do Radomia?
1: Nie, ale kiedyś przejeżdżałem i tam na murze było napisane Radom, miasto seksu i biznesu, więc
2: myślałem, ja to widziałem w Drezdenku. Dzisiaj nie o Radomy, nie o Drezdenku, dzisiaj starożytny Babilon.
1: I właśnie to jest dowód na potęgę Radomia. Radom jest, Babilonu nie ma. Przypadek?
2: Od początku. Największa potęga Babilonu, czyli stolicy Babilonii, przypada na drugie tysiąclecie przed naszą erą, przed Chrystusem. Za panowania Hammurabiego, który, przypomnę z historii, panował do 1750 roku, właśnie przed naszą erą, przed Panem Jezusem.
3: Ja wiem, Hammurabi to jest ten patron dentystów, tak? Ząb za ząb. To ten, tak?
2: Dokładnie, to jest właśnie tak. I wtedy w tym położonym w Mezopotamii nad Eufratem mieście było wszystko. To były pieniądze, była wysoka kultura i ogólnie takie tam też były.
3: Z naciskiem na takie, tak? Bo akurat skojarzenie z Babilonem do dzisiaj jest i jedno.
1: Tak jak z Radomiem, miasto seksu i biznesu z naciskiem na seks.
2: Tam się działy takie rzeczy, że czy to w zapiskach ichniejszych Janów Długoszów, prawda, czy po prostu w Biblii, no Babilon wszędzie jest synonimem miasta rozpusty.
3: Cześć, cytaty jakieś, czy tak na gębę ci mamy wierzyć?
2: Proszę bardzo, uwaga, jadę, księga Izajasza. Babilon, ozdoba królestw, stanie się jak Sodoma i Gomora. Pisze tenże nasz Izajasz.
1: Wiadomo, co się działo w Sodomie i Gomorze. Kama Sutra to jest przy tym małe miki, nie?
2: Zibu, zibu, zabu, zizej, no po prostu. I prorok Jeremiasz, on oskarżył Babilon o upadek ziemi. A inni wieszczyli, że upadek Babilonu to jest kara właśnie za seksualne rozpasanie.
3: Ja kiedyś czytałem o tym, że tam popularny był kult bogini Isztar i że do niej trochę dziwnie się modliło.
2: Troszeczkę dziwnie, bo z różańcem nie miało to za wiele wspólnego. Ja powiem tylko, że to była bogini miłości cielesnej i zachowań seksualnych. Szczególnie związana dziewczyna była z seksem pozamałżeńskim i z prostytucją.
3: No więcej... gorzkie żale to nie były.
1: Nie. Więcej nie mówcie. Dobra, przekonaliście nas. Za chwilę wracamy ze szczegółami.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Ten dzisiejszy program się nazywa Barabara za dolara, tak?
3: Nie. Kara za barabara. Kara za barabara. Choć o barabara za dolara też dzisiaj będzie. Starożytny Babilon. Najbardziej rozpustne miasto świata. Dlaczego nie ma tam propozycji zbiór podróży?
2: No trudno nie być najbardziej rozpustnym miastem świata, jeżeli główną boginią jest Isztar, prawda? Ja tylko przypomnę, to jest bogini miłości cielesnej i bogini zachowań seksualnych.
1: Dobra, bo miałeś mówić, jak się taką boginię czciło.
2: No widzicie, jak to mówiło starobabilońskie powiedzenie spod Krosna? Tak się czciło, żeby było miło. Odbywało się po prostu stosunki seksualne ku chwale tejże Isztar.
1: Bardzo zacne nabożeństwo.
3: No wiem, że to może nie na miejscu pytanie, ale jacyś kapłani też w tym brali udział?
1: No pewnie tak. Jak któryś brał udział w dużej liczbie nabożeństw, to się go przenosiło do innej parafii, nie?
2: Nie, no ja nic nie wiem o kapłanach, źródła nie wspominają, ale były kapłanki i były świątynne dziewki, które... No jakby to powiedzieć, one się pomagały modlić do tejże bogini, tam pielgrzymom różnym tam
3: pomagały. Się pomagały. No. Taka Sodoma i Gomora jednym słowem.
1: No też to mówiłem właśnie.
2: Ale to jest jeszcze w ogóle nic, bo z tego co czytałem, to wszystkie mezopotamskie kobiety, jeżeli chciały oddać hołd Isztar, to musiały, jak to pisał Herodot, choć cytat, raz w życiu w świątyni oddać się obcemu mężczyźnie. I to miało, uwaga, odmładzać i uświęcać za ślubiny.
3: Czyli jak rozumiem hasło syf, kiła i mogiła, to wymyślili w Babilonie, tak?
1: Tak, całkiem możliwe, bo pewnie szczególnie tego drugiego było tam pod dostatkiem.
2: To jeszcze o tym opowiemy. Ale no było pod dostatkiem istotnie, bo pamiętajcie, że wtedy nikt do nabożeństwa nie zakładał tych takich, w sensie maseczek nie zakładano wtedy.
1: To pewnie łatwiej było się tam czymś zarazić, niż wygrać Big Milka, nie?
3: No ale o tym za chwilę w historii dla dorosłych z radiowcami bez cenzury. Zostańcie z nami.
2: Jakby im tam zaśpiewał Big Cyt, załóż gumę na instrument, to oni by...
3: Nie I wiedzieli, jaki instrument?
2: Właśnie, że jak na pianino, gumę, no co ty...
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Wracamy do Babilonu, do tej Tajlandii starożytności, do tego Bangkoku czasów minionych, gdzie rozpusta była bogiem, a wyuzdanie jej pierwszym kapłanem.
1: A czy oni, tak dla kolegi pytam, bo
3: z wojska, nie?
1: Wspomnieliśmy o tym, znali prezerwatywy?
3: No tak, ze słyszenia. Przecież wtedy gumy nie było, nie? Gumiaki się robiło z drewna. Takie czasy były.
2: A propos, Babilonka jedna miała gumiak z drewna.
3: No taka piosenka
2: jest. Płakała, nosić go nie chciała. To jest inna tamtoczesna przyśpiewka, no że tak przytoczę.
3: Cudowna, cudowna. Jak woda z Wisły za Warszawą. No.
2: W każdym razie gumek wtedy nie było. No jak już to oni robili, tak sobie myślę, kondoniki ze skóry bawołu.
1: Takie znacznie pogrubiające.
2: Nawet mocno.
3: No to się nie tylko w głowie nie mieści. Dobra, no ale co z seksem? No,
2: ponieważ prezerwatyw ani środków antykoncepcyjnych nie było, no to kiła, jak już mówiliśmy, szalała normalnie jak COVID po krupówkach. Ale uwaga, uważano, że te choroby weneryczne to jest kara bogini Isztar.
3: Czyli kara za barabara.
2: No tak, no. A Hammurabi pisał w swoim kodeksie, że jak ktoś nie będzie słuchał tego kodeksu, to, cytat, niech go spotka choroba ciężka, demon zły, rana bolesna i tak dalej. I uwaga, i niech po swej męskiej sile rozpacza. Tak.
1: W sensie oko za oko i co? I...
2: No penis za... No penis, no. Ale no. Tak było.
1: Tak
2: nie,
1: było.
2: Nie wstydźmy się tego. Tak było, prawda? No ale chyba kodeks wszyscy mieli dokładnie tam, gdzie wierność małżeńską, czyli gdzieś, no bo kiła szalała po prostu jak szalona.
3: Kiła szalała.
1: Tak. Hej, ładny, szalała, szalała.
3: To ładny tytuł na tomik poezji albo jakąś piosenkę. Planety szaleją, kiły szaleją, a ludzie się śmieją. Tak tylko mówię.
2: To by była poezja wenerycznego niepokoju, nie, że tak.
1: Poczytałbym.
2: Wracając do Babilonu, prostytucja też szalała.
3: To kiła szalała czy prostytucja?
2: No i to, i to.
1: A czym płacono w Babilonie?
3: No, na pewno nie banknotami, bo nie znali papieru. Bilonem płacili, stąd nazwa miasta Babilon.
1: Aha.
2: Że Bilon.
3: No.
2: Znaczy, są jakieś takie monety babilońskie z królem Nabuchodonozorem, ale jak się nazywały, no nie zgadniesz, czy to dukat, czy grosz, czy co
1: tak
2: to
1: jest. Pytanie jest inne. Czy za takie pieniądze, bo już o tym wspomnieliśmy, można było mieć pannę?
2: No pannę albo panicza. Chłopcy takowi nazywali się kulu.
1: Aha.
2: I ci kulu świadczyli usługi paniom i panom, no, prawda? Mm. Żeby życie miało smaczek, jak to mówią. Prostytucja była wszechobecna, mówią badacze, parały się nią obie płcie oraz eunuchowie. I zachowane gliniane tablice pokazują, że no, że wszędzie po prostu.
1: Co wszędzie?
3: No właśnie.
2: No, że wszędzie dochodziło do tego, co w Gwiezdnych Wojnach nazywa się podpięciem końcówki mocy. W parkach, w ogrodach, na ulicach, na placach.
1: No, no to mój proboszcz by im dał, no, tak publicznie. No. A właśnie, a gdzie byli ówcześni proboszczowie?
3: No słuchaj, jakby ci to w Babilonii i w Babilonie mieście cholernie ciężko było wówczas o proboszcza.
2: Strasznie ciężko. No,
3: no rok 1750 przed Chrystusem. Czy to ci coś mówi?
1: Aha.
2: Wtedy czczono boginię miłości Isztar, boga wiatru Adada, boga wiedzy Nabu, księżyca Nanana, słońca Szamasza i podziemi Nergala.
1: O rzesz, a Doda o tym wie?
2: No, nie wiem. Głównym ośrodkiem kultu Nergala, uwaga, była miejscowość Kuta.
3: Kuta?
2: Kuta.
3: Może nowa Kuta?
1: Nie, to było dawno, to stara Kuta.
2: Nie wiem, no dziś stara nie Kuta. Znaczy, Kuty dzisiaj tej już nie ma.
3: Nie.
2: Nawet nie bardzo wiadomo, gdzie była, bo można powiedzieć, że po Kucie hula wiatr. Tak można powiedzieć.
3: No dobra, ale my tu gadu, a walizki same po peronie. Co z tą kiłą?
2: No, było bardzo źle. Na zachowanych tabliczkach glinianych widać, że w Babilonie cierpieli na... Oni tam cierpieli na ziaziu okolic intymnych.
1: Eufemizmy. Eufemizmy, to dzięki nim świat nas jeszcze nie zmiażdżył.
2: Tak. I jak ktoś złapał taką brzydką chorobę, to mówiono, że dotknęła go ręka Isztar. I tu mam taki opis medyczny, taką, nie wiem, diagnozę, może poradę. Cytuję. Jeżeli mocz mężczyzny wygląda jak mocz osła, to ten cierpi na rzeżączkę.
3: Ale osioł czy mężczyzna?
2: Mężczyzna. Ale osioł, no, skoro się...
3: Okej, i z tą informacją was zostawiamy. Przetrawcie, przedyskutujcie z bliskimi. Ale też trzeba przyznać, że życie w Babilonie miało też swoje ciemne strony.
2: A tak, wiedziałem. No bo nie ma idealnego miasta na świecie, no, prawda? Więc jak widać, no po prostu Babilon też nie był.
3: No ciemną stroną było to, że Babilończycy musieli się dużo uczyć i kombinować jak mucha w miodzie na różne tematy. Na przykład stworzyli zaawansowane koncepcje matematyczne.
1: No bo od ciałkowania w świątyni Isztar do całkowania na papirusie to jest niedługa droga.
3: Ale słuchajcie, najważniejsze, Babilończycy podzielili rok na miesiące i tygodnie, dobę na 24 godziny, godzinę na 60 minut, a minutę na 60 sekund. To oni właśnie.
2: Czyli ktoś w Babilonie musiał mieć zegarek. Czyli że wychodzi na to, że ktoś był do komunii 1600 lat przed narodzinami Chrystusa. No bo skąd miał mieć zegarek?
1: Rzeczywiście.
2: Musiał być szycha w klasie, kurczę. Mówił, kiedy po początek lekcji, kiedy koniec, kiedy dzwonek, no, dawać fajnie.
1: Gorzej miał ten mały Babilończyk, który na babilońską komunię dostał kłada. No. On do końca życia nie wiedział, co ma z tym zrobić. To karmił sianem, nie jadło.
3: Tak, dziwny wielbłąd do końca życia powtarzał. Tak było. Babilończycy położyli duże zasługi w rozwoju służby zdrowia.
2: No.
3: Bo oni stosowali taką oryginalną metodę leczenia. Wystawiali chorych na ulicę, żeby każdy mógł ich zobaczyć i w miarę możliwości udzielić porady.
2: To odwrotnie niż teraz u nas w NFZ-cie, no, bo u nas są kolejki do lekarzy, a tam były kolejki do chorych, to tak, fajnie.
1: Tak. Najlepszym lekarzem Babilonu był ziom w niebieskim mundurze, który podchodził do chorego leżącego na ulicy i mówił: weź wstań, nic ci nie jest. No. I robił mu okład spały. No. Leżący natychmiast wstawał.
2: No. Ale skąd wiemy, że w niebieskim mundurze się coś zachowało?
3: No bo to takie szaty.
1: Bo miał pałę.
3: Takie szaty. Jak miał pałę, to musiał mieć mundur, nie? I nazywano go uzdrowicielem cudotwórcą. I w końcu Babilończycy jako pierwsi robili zabiegi na oku.
2: No tak, bo przecież to oni wymyślili tę taką zasadę oko za oko, brew za brew. No. Czy tam jakoś tak, rzęsa za rzęsze.
3: Coś to wiemy, takie, no. Zgadza się. To Babilończycy.
2: Babilon już nie istnieje, prawda? I to jest właśnie kara za barabara.
1: A jeśli już o karze mówimy, to nie sposób nie potrącić kodeksu tego Hammurabiego.
3: Kogo?
1: Hammurabiego. Kodeks firmował nie kto inny, jak tu nie będzie niespodzianki. Kto?
3: Zbigniew Ziobro.
1: Blisko, ale nie.
2: No to nie trzymaj nas, Jacku, dłużej w napięciu, proszę.
1: Szósty król Babilonu, pan Hammurabi.
3: No nigdy byśmy na to nie wpadli.
2: Co ten, co wywalił Janosikowi?
3: Coś takiego.
1: Tak,
3: dobra.
1: Kodeks Hammurabiego zawierał rozwiązania, które do dzisiaj uznaje się za podstawę sprawiedliwego ustroju. Tak. Bo według babilońskich praw wina przestępcy musiała być udowodniona.
2: Nie, czy to są jakieś przeżytki, starożytne fanaberie, głupoty średniowieczne? U nas się tego nie stosuje przecież. Ale gdzie, no?
1: Zgodnie z prawem kodeksu kara powinna być równa winie. Na przykład jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu.
3: No biedni babilońscy dentyści.
2: Tak, a na przykład niewolnik, który uderzył, czytałem, w policzek obywatela, był karany odcięciem ucha. Mhm. Lekarz, który dokonał operacji, a jego pacjent obywatel zmarł, miał być pozbawiony ręki. Obcinano piersi mamkom, jeżeli dziecko pod ich opieką zmarło. No, tak
3: to
2: było.
3: To panowie z siekierami, piłami nieźle zarabiali.
1: A ja wyobrażam sobie, jak wyglądały takie zdjęcia klasowe ze spotkań po latach. Mhm. Jakaś rocznica tam babilońskiej matury czy coś. Każdemu na zdjęciu czegoś brakowało. A to ręki, a to ucha, a to głowy. Mhm.
2: I te rozmowy, nie? A pamiętasz Romana, jak jeszcze miał głowę? Co mam nie pamiętać? To było wtedy jeszcze, jak Irka miała dwa oka.
3: Tak.
1: Taki był Babilon, no taki był Babilon.
2: Tak było.
3: No i taki był Babilon i nie chce być inny. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy wam to miasto w całej jego złożonej prostocie.
1: Tak, nie dziękujcie. To był nasz, radiowców bez cenzury, obowiązek, który ochoczo dźwigamy.
3: Tak, z napięciem, uwagą i być może z lekkimi rumieńcami podniecenia.
2: Ale i z zaangażowaniem. Poza tym jest takie wrażenie w człowieku, że czegoś się dowiedział, że jesteśmy dziś, kładąc się spać, będziemy bogatsi niż wstaliśmy rano.
1: Ale prawda? Jak będziecie kłaść się spać, to rączki na kołderce, o to prosimy. Jacek Tomkowicz.
3: Tomasz Olbratowski.
2: I Przemysław o dżinsowych oczach.
3: I sztruksowych uszach.
0: Historia dla dorosłych w

0: zbliża się już godzina 1:05, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Amerykańscy żołnierze weszli na pokład tankowca w Zatoce Ormiańskiej w ramach blokady irańskich portów. Nie będzie debiutu Lewandowskiego w Chicago Fire. Mecz odwołany z powodu pożarów. Warsztaty kulinarne, wycieczki czy zajęcia na basenie. Atrakcje dla dzieci w ramach półkolonii zorganizowanych przez Łódzki Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego. Amerykanie zaostrzają presję na Iran. Jak poinformowało Centralne Dowództwo USA, żołnierze piechoty morskiej weszli na pokład jednego ze statków w Zatoce Ormiańskiej, przeprowadzając jego kontrolę. Jednocześnie USA przekazały, że zawróciły 3 inne statki handlowe, które miały próbować ominąć amerykańską blokadę irańskich portów, a 4. jednostkę unieruchomiono. Waszyngton podkreśla, że działania mają wymusić przestrzeganie blokady i zwiększyć presję na Teheran w rejonie Zatoki Perskiej. Wcześniej siły USA na Bliskim Wschodzie przeprowadziły kolejną falę ataków na cele w Iranie. To 6. z rzędu noc uderzeń. Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps. Nie będzie więc debiutu Roberta Lewandowskiego w lidze MLS. Znaczna część USA spowita jest dymem. Kibice z Chicago czekali na występ polskiego napastnika w nowych barwach.
1: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest, no, czasami są sprawy ważniejsze. No, mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem, jednak jest to dym z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę wielu moich znajomych, pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany, bo jednak źle to wpływa na nasze zdrowie i jaki również na zdrowie piłkarzy. No trudno, no jest jak jest, będziemy czekać po prostu do następnej daty. Jest to data już tutaj podana na stronie Chicago Fire. No i trudno, no czekamy. No jest jak jest. Przykro nam z tego powodu, bo czekaliśmy na Roberta, ale nie udało się teraz. Mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
0: Powiedział Pawłowi Żuchowskiemu, naszemu korespondentowi, Tomasz Tobin, Polak, mieszkańców Chicago. Słodkie półkolonie w Łódzkim Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego. Dzieci biorą udział w warsztatach cukierniczych i kulinarnych, a także wybierają się na wycieczki, basen i do palmiarni. Podobne zajęcia odbywają się w innych łódzkich szkołach. Miasto zapewniło wakacyjną opiekę dla 8600 dzieci. Wolnych miejsc w zasadzie nie ma, stwierdza wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
2: Oczywiście będą one się zwalniały, jeśli ktoś zmieni plany urlopowe, zachoruje. Wtedy też można obserwować na naszej stronie internetowej pojedyncze wolne miejsca, ale to świadczy o tym, że ta oferta półkolonii miejskich przyjęła się wśród rodziców i dzieci.
3: Dużo państwa wysiłku kosztuje zorganizowanie takich półkolonii.
4: Podstawowym problemem jest znalezienie kadry. Jest to dla nas niesamowite wyzwanie i wysiłek, bo staramy się nie powielać programu z roku na rok. Z pracownią cukierniczą czy piekarską jest najmniejszy problem. Natomiast w tym roku na przykład bardzo dużym powodzeniem cieszy się taka trasa szlakiem Kota Mundka. Dzieciaki wracają po prostu do nas i to chyba jest podstawowa reklama mojej szkoły.
0: Zauważa dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi Ewa Zdzięborska-Jadczak. Miejski samorząd przeznaczył na półkolonie ponad 2 miliony złotych.
5: Wakacje w Faktach RMF FM.
0: Sezon turystyczny w pełni, czas na kolekcjonowanie wakacyjnych wspomnień, które mogą popsuć niedogodności w hotelach czy niezrealizowane obietnice biura podróży. O czym pamiętać, jeśli poczujemy się oszukani podczas wyjazdu? Konsumenci mają szeroki wachlarz praw, ale muszą wiedzieć, co zrobić, by ich przypadkiem nie stracić. O tym rozmawialiśmy z Bartoszem Klimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Jedziemy do hotelu 5-gwiazdkowego, 4, zależy. Chodzimy tam, klimatyzacja nie działa, z kranów płynie woda w kolorze bliżej nam nieznanym. Czy hotel może tu się bronić regulaminem?
7: Powiem w ten sposób. Dla konsumenta najważniejsza jest nie tyle nawet sama oferta, ale przede wszystkim umowa. Jeżeli w ofercie widzimy i zamawiamy, rezerwujemy hotel, którym jest napisane, że jest wyposażony w działającą klimatyzację, ale nie tylko, bo to może być także basen, to mogą być także różne atrakcje dla dzieci, to może być nawet menu wegetariańskie, czy chociażby widok na ocean, to te i jeżeli te elementy zostały zawarte w umowie, to jest bardzo ważne, że jeżeli nie zostały zawarte, żeby konsument poprosił o to, żeby te aspekty, które są dla niego istotne, zostały zawarte w umowie, to w takim przypadku konsument nie powinien mieć żadnych obaw i od razu reklamować te sytuacje, ponieważ no to nie jest to, na co on się umawiał. Umawiał się na pokój z klimatyzacją, a tej klimatyzacji po prostu nie było. W takich sytuacjach najlepiej robić dokumentację zaistniałej właśnie sytuacji. Wiadomo, że tutaj w przypadku klimatyzacji to akurat zdjęcia może niekoniecznie, ale na przykład filmik, który pokazuje, że ta klimatyzacja nie działa już jak najbardziej. Najlepiej mieć również w komórce skany tej umowy, czy chociażby screeny z oferty, na którą się godziliśmy i wyposażenie właśnie w ten oręż. Idziemy tutaj albo do rezydenta, jeżeli tutaj zrezerwowaliśmy imprezę turystyczną z biura turystycznego, albo do hotelu, jeżeli rezerwowaliśmy w hotelu i składamy reklamację. Większość takich reklamacji da się już po prostu załatwić na miejscu, dlatego gorąco zachęcamy konsumentów do niezwlekania, jeżeli widzą jakieś elementy, które im przeszkadzają i no, psują jakby ten, mogą zepsuć ten urlop. Więc w takich sytuacjach hotel najczęściej albo może naprawić daną usterkę, albo po prostu, co zdarza się zdecydowanie, co jest bardziej powszechne, po prostu wymienić hotel na ten zgodny z umową, zgodny z tym standardem.
6: Tu też trzeba pamiętać pewnie o tym, żeby w ogóle te umowy zawierać, no bo to też z tym pewnie bywa różnie, no bo okej, meldujemy się na recepcji. Załóżmy, że nie mamy rezerwacji wcześniej, tylko przyjeżdżamy tak, że tak powiem, brzydko z buta wchodzimy. Coś tam może podpiszemy, ale nie dostaniemy kopii. Co wtedy?
7: Nie, zdecydowanie tutaj konsument musi mieć z tyłu głowy, że to, co podpisuje, jest bardzo istotnym dokumentem i musi bardzo dokładnie ten dokument przeczytać i także poprosić o kopię dla siebie albo po prostu zrobić zdjęcie tego dokumentu. To jest bardzo ważne, no bo to przedstawia, na jakie świadczenia się godzimy i pomaga bardzo tutaj potem właśnie w składaniu reklamacji. Tutaj jeszcze jest ważna rzecz, to znaczy bardzo zachęcamy konsumentów do bardzo uważnego analizowania tych ofert różnych hoteli, ponieważ wiadomo, że kiedy decydujemy się na hotel, który powiedzmy jest dosyć wiekowy, ten standard może być nieco obniżony, dlatego powinniśmy zdawać sobie sprawę, z jakimi to wiąże się konsekwencjami. Nie powinniśmy z góry zakładać, że przecież żyjemy w 2026 roku, więc wszystkie hotele mają klimatyzację, czy wszystkie hotele mają baseny. Być może niekoniecznie, a zdecydowanie niekoniecznie, dlatego bardzo zwracamy uwagę na to, co jest zawarte w ofertach i co jest zawarte w umowie. Jeżeli znajdziemy się już na miejscu i są te rzeczy, które nam przeszkadzają, tak jak to wspomniałem, to nie musi być klimatyzacja, ale także widok z okna, czy menu, czy atrakcje dla dzieci. Zachęcamy także konsumentów do zajrzenia do takiej rzeczy, którą się nazywa tabelą frankfurcką. To nie jest dokument, nie jest oficjalny dokument, on powstał na bazie wyroków sądów niemieckich, ale pomaga w dochodzeniach tych roszczeń. Z niego możemy się na przykład dowiedzieć, że za brudne chociażby sztućce czy talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki, czy za niedziałający basen do 20%. Ale dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że najczęstszym argumentem za odrzuceniem reklamacji jest to, że konsument przeszacował to roszczenia. A dzięki posłużeniu się i powoływaniu się na tabelę frankfurcką jakby ograniczamy to ryzyko. Dlaczego? Jeszcze jedną ważną rzecz tutaj powiem, ponieważ są takie elementy, które mogą nam zaburzyć realne ocenienie oferty. Przede wszystkim zwracamy uwagę na podrasowywanie zdjęć. Zwróćmy uwagę, czy one są podrasowane naszym zdaniem, czy są oryginalne. I przede wszystkim zwracajmy uwagę na każde słowo, które jest zawarte w ofercie. Ponieważ pokój z widokiem na ocean, a pokój od strony oceanu, to są zupełnie dwie różne rzeczy, a naprawdę robią olbrzymią różnicę. Robią też olbrzymią różnicę, jeżeli czytam ofertę w języku angielskim, bo tam te chwyty marketingowe także są używane, dlatego gorąco zachęcamy, żeby nie kupować i nie rezerwować żadnej oferty w przeciągu 5 minut, nawet jeżeli działamy pod wpływem presji, dostajemy komunikat, że dosłownie został jeden pokój, dajmy sobie ten czas na dokładne przeanalizowanie oferty.
6: Tu pewnie ważny jest też ten tryb warunkowy, na przykład możliwy pokój z widokiem na morze, możliwa wanna w pokoju, a okazuje się, się prysznic, bo możliwe.
7: Zdecydowanie tak, dlatego bardzo ważne jest to przede wszystkim, jaka jest oferta, ale najważniejsze jest to, co jest w umowie. Dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sezon turystyczny dopiero się rozpoczął, że tak to ujmę. Na chwilę obecną mamy ponad 1600 skarg dotyczącej całego półrocza, które obejmują wiele kwestii. Najwięcej kwestii to jest właśnie niezgodność pokoju czy tej usługi turystycznej z rzeczywistością. Konsumenci często skarżą się właśnie na brak klimatyzacji, niedziałający basen, niedziałające spa, bo to także jest bardzo istotne, ale także rzeczy, które nam zdecydowanie psują urlop, czyli powiedzmy jakieś robactwo czy inne właśnie tutaj elementy związane z brakiem troski o odpowiedni standard tego pokoju.
6: Jeszcze wrócę do tabeli frankfurskiej. Złożymy reklamację, powołamy się na tabelę frankfurską, no ale to też nie jest takie proste, no bo hotel powie, a my uważamy, że wcale tak nie było. To co, idziemy do sądu? Klient może być zniechęcony sprawy w sądzie, więc często zgodzi się na rozwiązanie ugodowe. Na przykład, to też wydaje mi się częsty manewr, biuro podróży zaoferuje nam kupon na wykorzystanie u nich na powiedzmy tam kilkaset złotych. Umawiamy się w ten sposób. Warto przyjmować taką propozycję od biur podróży, czy warto jednak może iść do sądu? Pewnie zależy od kwot.
7: To wszystko zależy od naszych indywidualnych upodobań, że tak się wyrażę. To znaczy, jeżeli konsument uważa, że ten voucher, czy ta oferta przedstawiana mu przez biuro podróży jest atrakcyjna, oczywiście tutaj powinien ją zaakceptować. Ale konsumentom, którzy nie są usatysfakcjonowani tą ofertą, zachęcamy, żeby kontynuowali tą walkę o to ich sprawiedliwe potraktowanie. Ta sprawa oczywiście może się skończyć w sądzie, ale jest jeszcze dużo tutaj stopni pośrednich, ponieważ to, że dostaniemy odmowę przyjęcia reklamacji i stanowisko czy hotelu, czy biura podróży, nie oznacza wcale, że już momentalnie musimy szukać pełnomocnika i iść do sądu, ponieważ to jest ten czas na nasze ustosunkowanie się do tego stanowiska. To znaczy przedstawienie, że sytuacja z tego i tego powodu jednak nie jest taka, jak hotel przedstawiał. I naprawdę to, że hotel w regulaminie napisał cokolwiek, ale w umowie mieliśmy pokój z klimatyzacją, no to wiąże nas umowa, więc to także warto tutaj o tym wspomnieć. Jeżeli w tej sytuacji nadal biuro podróży lub hotel odmawia uznania reklamacji, w takiej sytuacji w pierwszej kolejności gorąco zachęcamy do skontaktowania się z infolinią konsumencką, która udziela bezpłatnych poraw prawnych. To jest numer 801-440-220. Jeżeli my wolimy jednak kontakt face to face albo mamy dużo dokumentów, które musimy przedstawić, to umawiamy się na wizytę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który pomaga także w dochodzeniu naszych roszczeń i polubownemu rozwiązaniu tych spraw. No bo tak na dobrą sprawę to także po stronie przedsiębiorcy nie jest korzystne, aby ta sprawa trafiła do sądu i wiele tych spraw po prostu kończy się na tym polubownym rozwiązaniu.
0: Z Bartoszem Kimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Rzut oka na to, co się dzieje w Ukrainie. Przede wszystkim na to, co się dzieje w sytuacji frontowej w walkach z rosyjską agresją. Ale nie tylko. Razem z nami analityk wojskowy Jarosław Wolski. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Mówię o tym, że nie tylko przyjrzymy się sytuacji wojskowej, bo wydaje się, że to, co się dzieje w polityce ukraińskiej, może mieć znaczenie dla tego, co się na froncie dzieje. Tam potężny konflikt między szefem resortu obrony Michałem Fedorowem, a generałem głównodowodzącym sił ukraińskich, czyli Aleksandrem Syrskim. Doszło do zwolnienia Fedorowa. Pańskim zdaniem to zamieszanie polityczne, ono się może jakoś przełożyć na sytuację militarną?
2: No niestety tak, zawsze tego typu zamieszania przekładają się na sytuację militarną. Trzeba pamiętać o tym, że przy całym szacunku dla Ukraińców oni mieli szereg fatalnych strategicznych decyzji. Rozpoczęcie operacji ofensywy zaporowskiej w 2023 roku, jedna z większych porażek ukraińskich. Uporczywa obrona Bachmutu, która trwała zdaniem wszystkich komentatorów o pół roku za długo, a która spowodowała bardzo duże straty armii ukraińskiej. Specyficzne mikrozarządzanie, czyli próba zarządzania poszczególnymi batalionami z poziomu Kijowa. To wszystko powoduje, że armia ukraińska ma swoje bolączki. I teraz generał Syrski jest generałem twardym, jest generałem skutecznym, jest generałem, który zapobiegł posypaniu się na skutek dezercji armii ukraińskiej. Natomiast jest to też generał, który dowodzi w sposób dość krwawy, jeżeli chodzi o porządek i dyscyplinę, jeżeli chodzi o działania ofensywne. Nowy szef Ministerstwa Obrony, on wprowadził szereg bardzo dużych zmian dotyczących wdrażania innowacji, pozyskiwania sprzętu wojskowego i te innowacje bardzo mocno naruszyły szereg interesów na Ukrainie. Różnych polityków, oligarchów, ludzi, którzy dorobili się milionów, miliardów hrywien na sprzęcie sprzedawanym do Ministerstwa Obrony Ukraińskiego. I to spowodowało, że wiele osób, wielu polityków, nie tylko, zaczęło delikatnie i chętnie patrzeć na ministra obrony, który zburzył po prostu część starych układów, który spowodował, że pewne nowe innowacje były wdrażane do sił zbrojnych Ukrainy, amunicja była kupowana taniej. I niestety to jest wyraz tej wewnętrznej polityki ukraińskiej i prawdopodobnie doraźnej decyzji politycznej Załęskiego.
1: Na razie mamy sytuację taką, że Fedorow składa dymisję, może do tej dymisji zostaje zmuszony. Są protesty także w samym Kijowie z powodu tej decyzji. Syrski zostaje jako głównodowodzący sił ukraińskich. Ale porozmawiamy, panie Jarosławie, o tym, co się dzieje na froncie. Wydawało się, że Ukraina jest blisko przełomów tej wojny. Przynajmniej tak się wydaje to z daleka, z punktu widzenia zachodniej Europy. Jak to wygląda z bliska, z punktu widzenia analitycznego? Czy rzeczywiście blisko jesteśmy jakiegoś przełomu w tym konflikcie, czy jednak nie?
2: Ukraińcom udało się skutecznie wyizolować Krym. Czyli przerwali większość logistyki rosyjskiej przechodzącej na Półwysep Krymski, w tym logistyki, czyli dostaw drogą morską przez Morze Azowskie. Udało się Ukrainie o ponad 3/4 zmniejszyć dostawę jakiegokolwiek zaopatrzenia na Krym. Powoduje, że mieszkańcy Krymu mają kilka niewesołych alternatyw. No, pierwsza najważniejsza jest taka, że muszą po prostu myśleć o ewakuacji z półwyspu. No i głównym problemem jest zaopatrzenie w wodę Krymu. Natomiast to jest przełom w tej wojnie? Nie, to nie jest przełom. To jest próba pokazania, że Rosja nie jest w stanie kontrolować Krymu, że nie będzie w stanie kontrolować Krymu. To jest próba wywołania niepokoju społecznego w Rosji. Natomiast Ukraina nie ma na razie możliwości siłowego odbicia Półwyspu Krymskiego. Do tego są po prostu potrzebni żołnierze, piechota zmechanizowana, czołgi, artyleria. Na razie chyba w większości dających się przewidzieć scenariuszy Ukraińcy nie będą mieli takich możliwości względem Krymu. Natomiast operacja blokady krymskiej, ona jest obecnie dość skuteczna, ale ona na skutek warunków atmosferycznych zostanie znacząco zredukowana na jesieni, czyli silne wiatry i warunki atmosferyczne, deszcz, wiatr spowodują, że nie będzie możliwa aż taka kontrola akwenu morskiego za pomocą bezzałogowców. No i też utrudnione będzie zwalczanie linii zaopatrzeniowych przez korytarz zaporowski na Krym. Natomiast to jest jedyny duży sukces ukraiński obecnie, a co do reszty kierunków mamy mniej lub bardziej udaną defensywę i po prostu powstrzymywanie Rosjan.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Rzut oka na to, co się dzieje w Ukrainie. Przede wszystkim na to, co się dzieje w sytuacji frontowej w walkach z rosyjską agresją, ale nie tylko. Razem z nami analityk wojskowy Jarosław Wolski. Dzień dobry panu. To, co w tej chwili widzimy, to nasilone rosyjskie ataki na ukraińskie miasta. Te najnowsze dane mówią, że czerwiec był, no, chyba tak trzeba powiedzieć, rekordowy, jeśli chodzi o liczbę ofiar wśród cywilów, jeśli mówimy o wojnie na Ukrainie. Dlaczego Rosja w tym momencie akurat zaatakowała przede wszystkim cele cywilne z taką intensywnością, pańskim zdaniem?
2: Znaczy, jest to odpowiedź na ataki ukraińskie na rafinerie rosyjskie. To rozświeczyło Putina, rozświeczyło generalicję rosyjską, ponieważ ośmiesza Rosję. Co więcej, no, w istotny sposób szkodzi Rosji, zmniejsza możliwości rosyjskie, jeżeli chodzi o przetwórstwo węglowodorów, o możliwość zarabiania na eksporcie. No, Rosja jest de facto upokorzona, ponieważ zmuszona jest do importowania ropy z Indii i Kazachstanu, przetworzonych paliw. I to spowodowało odwet. Ten odwet idzie w miasta ukraińskie. Jest to zaplanowane działanie rosyjskie w ramach zemsty. Natomiast chyba dobrze, że idzie to w tym kierunku dla Ukraińców. Już tłumaczę, dlaczego tak jest. Ponieważ gdyby Rosjanie skupili się na niszczeniu ukraińskiej energetyki ponownie, przemysłu zbrojeniowego, miałoby to więcej sensu z punktu widzenia militarnego i paradoksalnie bardziej szkodziło państwu ukraińskiemu. Ataki odwetowe na ukraińskie miasta, na jakieś tam cele wybierane, byleby były w miastach, byleby coś zademonstrować, pokazać, wyglądają przerażająco, brzmią przerażająco, natomiast z punktu widzenia czysto militarnego, z punktu widzenia całego systemu odporności państwa, one są mniej groźne niż precyzyjne, celowane ataki na poszczególne obiekty związane z siłami zbrojnymi Ukrainy albo z przemysłem. Ten taki rosyjski odwet idzie nie tam, gdzie iść powinien. Rosjanie wtedy w sensie dali się sprowokować i w historii, no, mieliśmy już takie przypadki, jak na przykład bitwa o Anglię w 1940 roku, gdzie też, no, Hitler sprowokowany nalotami brytyjskimi zadecydował o niszczeniu miast brytyjskich i nastąpiło to w ostatnim momencie. Nie udało się uwagę zniszczyć lotnictwa brytyjskiego właśnie przez decyzję o kampanii bombardowań miast brytyjskich. Obecnie mamy sytuację, która, nie wysuwając za daleko idących analogii, jest troszeczkę podobna co do ogólnego kształtu. Czyli odwet rosyjski idzie za wszelką cenę w miasta, żeby zademonstrować Ukraińcom, że naloty na Moskwę nie będą bezkarne, że naloty na rafinery nie będą bezkarne. A gdyby te siły i środki Rosjanie przeznaczyli na atakowanie celów związanych tylko z infrastrukturą militarną ukraińską, prawdopodobnie skutki generalnie dla państwa ukraińskiego byłyby dużo gorsze.
1: I jeszcze na koniec chciałem pana zapytać o koalicję antybalistyczną. Nie ma w niej Polski. Na ile pańskim zdaniem to jest bardziej inspiracja ukraińska? Na ile to jest nasza decyzja, pańskim zdaniem?
2: Myślę, że to akurat jest najistotne. Najistotniejsze jest to, żeby wybrzmiała jasna rzecz. My nie potrzebujemy inicjatywy antybalistycznej, ponieważ to my jesteśmy inicjatywą antybalistyczną wschodniej flanki NATO. Polska zakupiła 8 baterii rakiet Patriot, zakupiła de facto 16 dywizjonów, gdybyśmy chcieli tak według nomenklatury sowieckiej się trzymać, czyli ogromną ilość wyrzutni rakiet. Zakupiliśmy najnowocześniejsze i najlepsze na świecie radary LCS-MD Ghost Eye od Amerykanów. Zakupiliśmy ponad 800 pocisków PAC-3MSE, ponad 800 pocisków GMT. Integrujemy w Patriocie własne radary, własne systemy dowodzenia, łączności, radiolinie, szyfrowanie polskie. Wpinamy do tego system NAREW z rakietami na licencji brytyjskiej, ale znacząco udoskonalonymi KAR i MR, które będą produkowane w całości w Polsce. Budujemy trzecią najsilniejszą w NATO obronę przeciwrakietową, po amerykańskiej i niemieckiej. My nie potrzebujemy inicjatywy przeciwbalistycznej, która może czymś zaowocuje, może nie, będzie zajmować dekadę czasu albo i więcej. My potrzebujemy skutecznego rozwiązania na tu i teraz i rozwiązania, które budujemy od tak naprawdę zeszłej dekady. Będziemy mieli naprawdę bardzo dobrą, bardzo mocną obronę przeciwbalistyczną, bo to my jesteśmy tą antybalistyczną tarczą wschodu NATO, wschodniej flanki NATO. I myślę, że warto, żeby to wybrzmiało. Ta inicjatywa ma zerowy wpływ na siły zbrojne RP i tak naprawdę dającej się przewidzieć w perspektywie czasu, czyli do dekady, miałaby bliski zero wpływ na bezpieczeństwo Polski, a my potrzebujemy skutecznego rozwiązania tu i teraz. I takie rozwiązanie w zasadzie do 2032 roku powstanie.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, bardzo panu dziękuję za komentarz. Jarosław Wolski, przypomnę.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Misja specjalna w RMF FM. Sprawa kaprali z SUE. Egzekucja, o której Francja chciała zapomnieć.
1: 25 grudnia 1957 roku ma miejsce premiera filmu w reżyserii Stanleya Kubricka pod tytułem Ścieżki Chwały. Opowiada o procesie i egzekucji trzech francuskich żołnierzy, którzy stają przed sądem wojennym za rzekome tchórzostwo na polu walki I wojny światowej. W rzeczywistości generałowie czynią z nich kozłów ofiarnych, aby w ten sposób przykryć swoje bezsensowne i błędne decyzje strategiczne. Film jest mocno krytykowany przez francuskich wojskowych za swoje antywojenne przesłanie, a rząd wywiera presję na dystrybutora, aby nie wyświetlał filmu we Francji. Na emisję zezwolono dopiero w 1975 roku. Ścieżki Chwały uznawane są dzisiaj za jeden z najlepszych filmów antywojennych, ale choć fabuła przedstawia fikcyjne postacie, to scenariusz oparty jest na prawdziwych wydarzeniach z marca 1915 roku. Wtedy czterech kaprali zostało rozstrzelanych po odmówieniu wykonania samobójczego natarcia na silnie ufortyfikowane linie wroga. W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o egzekucji kaprali SUE i długiej walce rodzin o ich pośmiertną rehabilitację. Marzec 1915 roku. W Europie już od kilku miesięcy trwa I wojna światowa. Choć początkowo obie strony liczyły na szybkie zwycięstwo, teraz staje się jasne, że będzie to niemożliwe. Wielu żołnierzy ginie, a generałowie zupełnie nie rozumieją, jak bardzo postęp technologiczny zmienił pole bitwy. Wciąż korzystają ze starych doktryn przy planowaniu operacji wojskowych, czego rezultatem są liczne natarcia piechoty na silnie ufortyfikowane pozycje wroga. Niemożność zadania decydującego ciosu sprawia, że na linii frontu powstają okopy, a walki zmieniają się w wojnę pozycyjną. Brak sukcesów nie oznacza jednak, że dowódcy rezygnują z podjęcia prób przełamania frontu. Generał Jérôme Revaliac chce odbić obszar znajdujący się na północ od miasta SUE, który został zajęty przez Niemców. W operacji mają wziąć udział żołnierze 21. Kompanii i 336. Regimentu Piechoty, wchodzących w skład 60. Dywizji. Wczesnym rankiem 10 marca 1915 roku francuska artyleria rozpoczyna ostrzał, który ma osłabić niemieckie pozycje obronne. Jednak w wyniku błędów pociski spadają na linie francuskie oraz ziemię niczyją. Nie czynią przy tym żadnych zniszczeń w niemieckich okopach. Około 5 nad ranem oficerowie ogłaszają rozpoczęcie natarcia. Pierwsza grupa żołnierzy wspina się po drabinach, wychodzi z okopów i rusza w stronę pozycji wroga. Niemcy odpowiadają ogniem z karabinów maszynowych i atak szybko się załamuje. Dodatkowo wcześniejszy niecelny ostrzał artyleryjski sprawia, że ziemia niczyja jest usłana lejami po wybuchach, co znacznie utrudnia przemieszczanie się w kierunku celu ataku. Francuzi znajdują się w pułapce. Wielu z nich ginie, a niektórzy próbują ratować życie i wycofują się do okopów. Natarcie kończy się krwawą klęską i staje się jasne, że pozycje niemieckie nie zostały uszkodzone i są silnie bronione. Mimo ogromnych strat, oficerowie nakazują kolejnej grupie żołnierzy, która z przerażeniem obserwowała masakrę swoich towarzyszy, rozpoczęcie kolejnego ataku. Wielu szeregowców stanowczo protestuje.
2: Przecież ten atak to będzie samobójstwo.
1: Oficerowie nie są w stanie w żaden sposób przekonać żołnierzy do posłuszeństwa. Cała kompania buntuje się i odmawia wykonania samobójczego rozkazu. Tymczasem generał Revaliac otrzymuje informację, że kolejne natarcie na Niemców wciąż się nie rozpoczęło. Kapitan Ikilbe odpowiada. Kontaktuje się z dowódcą kompanii i pyta.
3: Co się dzieje? Dlaczego żołnierze wciąż nie rozpoczęli ataku?
1: Kapitan Ikilbe odpowiada.
4: Panie generale, żołnierze odmówili wykonania rozkazu. Pozycje niemieckie są silnie bronione, a wcześniejsze natarcie zakończyło się niepowodzeniem.
1: Generał jest wściekły.
3: Skoro ci tchórze nie chcą atakować, niech nasza artyleria ostrzela ich pozycje. To ich zmusi do wyjścia z okopów.
1: Rozkaz dociera do dowódcy artylerii, ale pułkownik Raoul Berip nie chce go wykonać. Przesyła tylko informację.
5: Nie wykonam tego rozkazu, dopóki nie dostanę pisemnego potwierdzenia podpisanego przez generała.
1: Revaliac nie decyduje się na podpisanie rozkazu i tego dnia nie ma już więcej ataków na pozycje niemieckie. Generał jest jednak wściekły z powodu nieudanej operacji. Uważa, że żołnierze wykazali się nieposłuszeństwem i muszą ponieść karę. Wzywa do siebie dowódcę 21. Kompanii i mówi.
3: Te Ten brak dyscypliny i posłuszeństwa nie może być tolerowany. Proszę wybrać spośród swoich żołnierzy 6 kaprali i 18 szeregowców. Staną oni przed sądem wojennym jako przykład dla innych.
1: 16 marca 1915 roku 24 żołnierzy staje przed sądem wojennym. Tego typu trybunały wydają błyskawiczne wyroki, a od decyzji sędziów nie ma odwołania. Generał Reveillac przemawia jako pierwszy.
3: Żołnierze wykazali się tchórzostwem i odmówili wykonania mojego rozkazu opuszczenia okopów i ataku na pozycje niemieckie. Muszą ponieść za to karę.
1: Jeden z oskarżonych, kapral Teofil Maupas, próbuje się bronić.
5: Pozycje niemieckie nie zostały zniszczone przez ostrzał artylerii. Niemcy posiadali karabiny maszynowe i wiedzieliśmy, jak pierwsza grupa została zmasakrowana. Kolejny atak byłby samobójstwem i nie miał żadnych szans powodzenia.
1: Inni żołnierze również próbują wytłumaczyć, że w zaistniałych warunkach nie byli w stanie wykonać rozkazu. Trzyosobowy sąd nie bierze tych wyjaśnień pod uwagę i po kilku godzinach zostaje ogłoszony wyrok.
6: Sąd uznaje wszystkich oskarżonych za winnych i skazuje ich na karę śmierci.
1: Jednak ostatecznie 20 żołnierzy unika kary ze względu na fakt, że zostali wybrani w sposób losowy. Wobec pozostałej czwórki sąd nie okazuje łaski i podtrzymuje wyrok. Wczesnym popołudniem 17 marca czterech kaprali, Louis Giraud, Lucien Lesche, Louis Le Foulon i Teofil Maupas, stają przed plutonem egzekucyjnym. Wykonanie wyroku odbywa się w obecności całego oddziału i według generała ma służyć za ostrzeżenie dla innych. 2 godziny po przeprowadzeniu egzekucji przychodzi wiadomość, że sztab generalny zamienił wyrok śmierci na pracę przymusową. Blanche Maupas, wdowa po jednym z zabitych, jest zrozpaczona, gdy słyszy wieści o śmierci męża. Uważa wyrok za niesprawiedliwy i o całej sytuacji powiadamia przedstawicieli Ligi Praw Człowieka. Pragnie ponownego rozpatrzenia sprawy i oczyszczenia czterech kaprali z zarzutów. Jednak jej starania nie przynoszą początkowo żadnych rezultatów. Trwa wojna, a rząd francuski nie chce, aby do opinii publicznej przedostały się informacje, które mogłyby zachwiać zaufaniem żołnierzy do swoich przełożonych. Generał Reveillac pozostaje na swoim stanowisku i nadal jest bezwzględny wobec swoich podkomendnych. Jeden z żołnierzy wspominał, że pewnego razu po nieudanym natarciu generał kazał ponowić atak, mówiąc:
3: jeszcze nawet nie osiągnęliśmy progu akceptowalnych strat w ludziach.
1: W lutym 1916 roku Reveillac zostaje odwołany ze stanowiska i zmuszony przez sztab generalny do wzięcia przymusowego urlopu. Szef sztabu generał Joseph Joffre miał napisać o nim w liście:
7: Reveillac zdaje się być obecnie u kresu swoich możliwości fizycznych i intelektualnych.
1: Później generał wraca na służbę, ale do końca wojny dowodzi jedynie oddziałami rezerwy. Reveillac nie jest jedynym francuskim dowódcą, który nie rozumie nowoczesnego pola walki i nie przejmuje się ogromnymi stratami w ludziach. Wielu innych także wysyła oddziały do bezsensownych ataków, podczas których giną tysiące młodych mężczyzn. Francuscy żołnierze są wściekli na bezwzględne traktowanie ze strony swoich przełożonych, pogorszające się warunki sanitarne i kolejne klęski okupione ogromnymi stratami. W kwietniu 1917 roku w armii wybucha bunt trwający do czerwca. Według różnych szacunków około 50 tysięcy żołnierzy miało w tym czasie odmówić wykonania rozkazów, a spora część zdezerterowała. Generał Philippe Pétain osobiście odwiedza 90 dywizji i wysłuchuje skarg szeregowców. Obiecuje zmiany i rzeczywiście zostaje przeprowadzona reforma, która wprowadza poprawę warunków na froncie. Ostatecznie pierwsza wojna światowa kończy się zwycięstwem państw Ententy, ale świętowanie odbywa się w cieniu ogromnych strat. Rodziny kaprali zabitych pod Soulę nie rezygnują z walki o rehabilitację i wkrótce wiadomość o procesie i egzekucji żołnierzy trafia do opinii publicznej. Wywołuje to skandal, a generał Reveillac jest mocno krytykowany, nawet przez środowiska wojskowe. Dowódca próbuje się bronić, pisząc list otwarty, w którym tłumaczy swoją decyzję.
3: Wykonywałem jedynie rozkazy sztabu generalnego. Poza tym nikt nie wini żołnierzy, którzy przez odmowę wykonania rozkazu doprowadzili do śmierci swoich towarzyszy. Niestety całe współczucie zarezerwowano dla nich. Być może kosztem sprawiedliwości.
1: Pismo zostaje jednak ocenzurowane przez Ministerstwo Wojny, które uważa, że takie działanie tylko pogorszy sprawę i zwróci jeszcze większą uwagę na całą aferę. Francuskie władze kilkukrotnie odmawiają rewizji wyroku. Jednak presja społeczna oraz liczne demonstracje poparcia dla rodzin kaprali sprawiają, że sąd postanawia rozpatrzyć prośbę bliskich straconych żołnierzy. W końcu 3 marca 1934 roku specjalny trybunał uznaje wyrok za niesprawiedliwy i oczyszcza czterech kaprali z wszelkich zarzutów. Proces i egzekucja kaprali Suen do dziś są uważane za jedną z największych niesprawiedliwości wyrządzonych przez armię francuską swoim własnym żołnierzom.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: To już niemal druga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy. Po zmianach w amerykańskim prawie handlowym, Brazylia jako pierwszy kraj została objęta nowymi cłami. Narasta konflikt na Bliskim Wschodzie, co przekłada się na ceny ropy. Na razie nie ma jednak decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej. Jak co roku w wakacje banki krwi zaczynają świecić pustkami. USA nakładają nowe cła na Brazylię. Administracja Donalda Trumpa wprowadza 25% taryfy na większość brazylijskiego importu. To pierwszy kraj objęty nową polityką celną Waszyngtonu po zmianach w amerykańskim prawie handlowym. Z ceł wyłączono m.in. kawę, wołowinę, produkty energetyczne oraz samoloty. Waszyngton zarzuca Brazylii nieuczciwe praktyki handlowe, a sekretarz stanu Marco Rubio oskarżył prezydenta da Silva o prowadzenie negocjacji w złej wierze. Brazylia zapowiada działania odwetowe i podkreśla, że to Stany Zjednoczone od lat mają nadwyżkę w handlu z tym krajem. Analizy rynku paliw trwają, ale na razie nie ma decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej. Tak przekonywał wczoraj w Sejmie minister energii Miłosz Motyka. Na Bliskim Wschodzie sytuacja jest wciąż napięta. Między USA a Iranem odbywają się kolejne wymiany ciosów, co znów wpływa na ceny ropy.
1: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
0: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, został wprowadzony 26 marca tego roku, po kilku tygodniach od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.
2: Posłuchaj, to powinno cię zaniepokoić.
0: Banki krwi w zachodniopomorskim świecą pustkami. Najbardziej brakuje krwi z grupy RH-, potrzebnych na przykład ofiarom wypadków, mówi Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
3: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przetoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
0: Reporterka RMF FM spotkała honorowych dawców. Jak często odwiedzają Centrum Krwiodawstwa?
4: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
5: Od dawna?
4: Od 10 lat.
5: O wow, to już trochę tej krwi jest.
4: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
5: A dlaczego pan oddaje tę krew?
4: Zawsze chciałem pomagać.
6: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
0: Usłyszała reporterkę RMF FM Anna Pałamar. Kolejna maszyna ze zbiorów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego została udostępniona poznańskiemu Centrum Szyfrów Enigma. W sumie to już 7 maszyna szyfrująca prezentowana w stolicy Wielkopolski. Odwiedzający mogą już podziwiać prawie 100-letni eksponat.
7: Tak zwany model K to jest Enigma, która produkowana była na rynek cywilny. Nie służyła celom wojskowym. Ona ma prawie 100 lat, więc też w przyszłym roku swój jubileusz świętuje. Została wyprodukowana w 1927 roku. Ten model Enigmy był produkowany do 1944 roku, więc bardzo, bardzo długo. Używały go między innymi koleje państwowe w Niemczech, ale to był też taki model eksportowy, który na przykład trafił do Włoch i Włosi również z niego korzystali.
0: Mówiła dr Monika Hercht, dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Czy w świecie gier wideo czeka nas wielka zmiana? Między innymi o tym nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z Marcinem Pigulakiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
8: Możemy powiedzieć, że nastąpiła to pewien krok w kierunku rewolucji w świecie gier wideo, że jeden z topowych